0: 3 osoby są ranne po wypadku na A4 w Śląskiem. Na początek ważne wieści dla kierowców. Alert RCB trafił do mieszkańców powiatu starogardzkiego w Pomorskiem. To w związku z pożarem hali w Starogardzie Gdańskim. Francuscy komentatorzy przewidują, że Maja Chwalińska może wygrać French Open. Dziś wielki finał. Uwaga kierowcy na A4 w Śląskiem. Na odcinku między węzłami Łany i Nogowczyce w pobliżu miejscowości Chechło zderzyły się dwie osobówki i ciężarówka. W tym wypadku 3 osoby zostały ranne. Jezdnia w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Zablokowana jest również Krajowa 15 w Kujawsko-Pomorskiem. Tam między Toruniem a Brodnicą również zderzyły się dwie osobówki. W faktach wracamy teraz do pożaru w Starogardzie Gdańskim. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie dla mieszkańców. Duże zadymienie, zamknij okna i drzwi, nie zbliżaj się do miejsca akcji. Czytamy w wiadomości wysłanej do odbiorców na terenie powiatu starogardzkiego w Pomorskiem. Jak informowaliśmy w faktach, wieczorem ogień objął tam magazyn, w którym przechowywane były m.in. sztuczne kwiaty i znicze. Z ogniem walczy w tej chwili ponad 100 strażaków. Dobre informacje są takie, że w tym pożarze nikt nie został poszkodowany. Kryło Budanow, szef kancelarii prezydenta Ukrainy, jest w Polsce. Wczoraj spotkał się z wiceministrem spraw zagranicznych Marcinem Bosackim. Dziś będzie rozmawiać z wicepremierem i szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Wizyta generała Budanowa w naszym kraju nie była wcześniej zapowiadana. Dlaczego? To wyjaśni reporter RMF FM Michał Radkowski.
1: Dowiedzieliśmy się o niej dopiero, gdy odbył już pierwsze spotkania. Jak słyszę, w rządzie to kwestie bezpieczeństwa miały zadecydować o tym, że wizyta do ostatniej chwili była utrzymywana w tajemnicy. Z tego samego powodu nie są podawane kolejne jej punkty. Nasz MSZ przekonuje, że do przyjazdu do Polski doszło na prośbę strony ukraińskiej, a jej głównym tematem są trudne relacje między naszymi krajami po tym, jak w zeszłym tygodniu Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA.
2: Minister Bosacki przedstawił bardzo jasno nasze stanowisko i podkreślił, że decyzja prezydenta Ukrainy wywołała ból i oburzenie w naszym społeczeństwie, które przecież wspiera broniącą się Ukrainę od początku rosyjskiej agresji.
1: Mówi rzecznik MSZ Maciej Wewiór i dodaje, że strona polska czeka teraz na propozycję Ukrainy, jak można załagodzić spór między naszymi krajami.
0: Dobrze by było, żeby nasi ukraińscy sąsiedzi zrozumieli, że wsparcie Polski i innych państw europejskich jest czymś, na czym powinno im zależeć. Tak powiedział wczoraj premier Donald Tusk w czasie powrotu do Polski ze szczytu Unii Europejskiej.
3: Mam nadzieję, że to dotrze do Kijowa. Świadomość, że potrzebujemy takiej współpracy na warunkach, które nacechowane będą przede wszystkim wzajemnym szacunkiem i zrozumieniem.
0: Mówił Donald Tusk.
4: Wielki szlem w faktach RMF FM.
0: Maja Chwalińska ma szansę stanąć dziś na najwyższym stopniu podium wielkoszlemowego turnieju French Open. Sugeruje to wielu paryskich komentatorów, którzy są wprost zachwyceni grą naszej tenisistki.
5: Wielu paryskich obserwatorów twierdzi, że po tym, jak wiele znanych tenisistek odpadło z tegorocznych rozgrywek na kortach Rolanda Garrosa, francuski turniej nabrał znowu rumieńców właśnie dzięki Maji Chwalińskiej, a ściśle mówiąc jej niezwykłej grze, sprytnej taktyce polegającej na częstych zmianach rytmu oraz jej nadzwyczajnej wytrzymałości fizycznej i psychicznej. Chwalińska budzi we mnie entuzjazm od momentu, kiedy zobaczyłem jeden z jej meczów na kortach Rolanda Garrosa, bo wcześniej niewiele o niej wiedziałem. Uwielbiam jej śmiałość, precyzję gry oraz sposób, w jaki porusza się po korcie i sprawdził niecierpliwością. Czekam na ciąg dalszy, podkreśla komentator sportowy francuskiej publicznej sieci telewizyjnej France 2.
0: Informował korespondent RMF FM w Paryżu Marek Gładysz.
4: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Trwają przygotowania do rozpoczęcia kolejnego sezonu plenerowego widowiska pod tytułem Orzeł i Krzyż. W podpoznańskim parku Dzieje 19 czerwca po raz kolejny będzie można zobaczyć inscenizację przedstawiającą ponad 1000 lat historii Polski. W tym roku udział w przedstawieniu bierze blisko 400 wolontariuszy. Wcielają się oni w ponad 1500 postaci historycznych, mówi Filip Klepacki, reżyser widowiska, a rozmawiał z nim nasz wielkopolski reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
6: Ja jestem dumny z tego, że mogę uczestniczyć w czymś, co gromadzi ludzi, którzy naprawdę są różni, jak to zostało powiedziane w czasie konferencji, którzy pochodzą z różnych środowisk, którzy kibicują różnym opcjom politycznym, ale potrafią być ponad to i znaleźć się, bo tak naprawdę 95% nas łączy, może 5% nas dzieli i oni potrafią 3 miesiące ze swojego życia prywatnego jako wolontariusze poświęcić i uczestniczyć w widowisku Orzeł i Krzyż. tego jestem dumny. A co czuję jeszcze? Czuję, że tak naprawdę jestem tam, żeby służyć tym ludziom, bo to są wolontariusze, żeby ich jak najlepiej przygotować do sezonu, żeby wychodząc na scenę czuli się bezpieczni i mogli się tak dobrze bawić, jak to też wybrzmiało podczas konferencji, podczas prezentacji filmu o wolontariacie. Widowisko trzeba zobaczyć. Jeżeli Państwo widzieliście widowisko, to wiecie, że o nim opowiedzieć się nie da. Trzeba po prostu przyjechać i zobaczyć, a cokolwiek zobaczy się na filmie, to i tak nie odda tego, jak to wygląda w rzeczywistości. Ale zmiany są, tak, zmiany są. Zmiany są trochę, nie chcę powiedzieć, że wymuszone, ale mieliśmy elementy scenografii, które po prostu należało już odświeżyć. Nie mogliśmy ich używać też ze względów bezpieczeństwa, więc postanowiliśmy je zupełnie inaczej przetestować na tej naszej ogromnej scenie. Więc myślę, że samo to już spowoduje, że musieliśmy zupełnie inaczej ustawić ruch sceniczny i ten ruch sceniczny będzie inny niż do tej pory, a poza tym zmieniliśmy 3 sceny, do 3 scen jest napisana nowa ścieżka dźwiękowa, będzie zupełnie inna scena Grunwaldu. Być może tym razem uda się zadowolić tych, którzy nie byli do końca zadowoleni sceną Grunwaldu, ponieważ za mało się działo. Nie pokażemy rekonstrukcji jak na polach Grunwaldu, ale postaraliśmy się w tym roku zrobić tak, żeby to było bardziej dynamiczne. Została zmieniona też scena miast. Wprowadziliśmy, uwypukliliśmy scenę Poznańskiego Czerwca w scenie komunizmu ze względu na 70-lecie wydarzeń poznańskich, buntu robotników. Pokażemy też Romka Strzałkowskiego, to wszystko w konsultacji z Muzeum Poznańskiego Czerwca.
7: Ponad 1000 lat historii Polski, którą znamy z kart podręczników do historii, wydawać by się mogło, że nic nas nie zaskoczy, ale tutaj co roku chyba jest tak, że faktycznie na czymś innym można się skupić.
6: To znaczy, ja myślę, że tak. Po pierwsze, staramy się, żeby rzeczywiście co roku coś uwypuklić, coś pokazać widzowi, bardziej przybliżyć, ale jest też tak, że tego wszystkiego w ciągu tego trochę więcej niż półtorej godziny nie jest się w stanie objąć wszystkiego. Więc jeżeli ktoś przychodzi już 3., 4. raz, zawsze zobaczy na widowisku coś innego i wyłuska coś dla siebie innego. I ta wielość rzeczy, które dzieją się w ciągu tego naszego widowiska, powoduje, że ja przyznam się szczerze, że obserwując je z reżyserki, ja za każdym razem widzę inne rzeczy, a czasami sobie obiecuję, że zwrócę uwagę na coś i niestety puch, już przeszło, muszę czekać na następne widowisko.
7: Jest też trochę tak, że każdego roku jednak skupiamy się na czymś innym ze względu między innymi na te okoliczności, o których pan powiedział. Skoro w tym roku 70 lat od Poznańskiego Czerwca, 125 lat od buntu dzieci wrzesińskich.
6: Tak właśnie to robimy. Tak właśnie staramy się to robić, żeby co roku wypuklić te rzeczy, których rocznicę właśnie obchodzimy. W tym roku poza Poznańskim Czerwcem pojawi się też, wykorzystujemy trochę AI, no chcemy też iść z biegiem czasów, ale staramy się trzymać w ryzach AI i staramy się tak działać ze tą sztuczną inteligencją, żeby to ona robiła dla nas to, czego my oczekujemy. Także zmieniamy kontent multimedialny i w kontencie multimedialnym pojawi się między innymi scena Konstytucji 3 maja, pojawi się też, wesprzemy kontentem multimedialnym scenę 20-lecia międzywojennego, gdzie pojawi się port w Gdyni, którego 100-lecie otwarcia właśnie w tym roku obchodzimy. Znajdujemy zdjęcia archiwalne, te zdjęcia archiwalne używamy do tego, żeby na ich podstawie stworzyć kontent, który będzie ożywiał historię, tak żeby ona była bardziej namacalna. Ja jeszcze jestem z tego pokolenia, które chętnie ogląda biało-czarne zdjęcia i dla mnie one mają dodatkowy wymiar. Natomiast myślę, że jednak młodsze ode mnie pokolenia już oczekują tego, że te zdjęcia będą, że będziemy im przybliżali to wszystko bardziej zbliżone do rzeczywistości. Tak jak się rekonstruuje twarze, wizerunki polskich monarchów, tak samo ludzie oczekują w tej chwili, że zobaczą tą historię tak, jak ona wyglądała wtedy, kiedy to było budowane, a nie tak, jak zarejestrowały to niedoskonałe aparaty tamtych lat.
7: Pojawiają się czasem może takie głosy, pytania, czy widzowie, jakiś taki feedback od nich, taki może trochę sentymentalny, nawiązując do tego, o czym pan mówił, że kiedy mówimy o Poznańskim Czerwcu, to często były osoby, które walczyły w 1918-20, II wojna światowa, potem właśnie Poznański Czerwiec. A czy tu są na przykład takie głosy, że kiedy już mamy ten ostatni komponent, tak, i mówią, pamiętam, albo dziadek mi opowiadał, że tak było?
6: Ale rzeczywiście, to już niestety coraz rzadziej zdarza się i będzie się zdarzało tak, że ludzie, którzy sami uczestniczyli w tych wydarzeniach, odwiedzają z wnukami czy prawnukami nasze widowiska, ale jasne, zdarza się tak, że słyszymy od widzów, że o tym dziadek opowiadał, wujek opowiadał, jest to historia, która chodzi w naszej rodzinie, pojawia się bardzo często przy stole, przy okazji świąt różnego rodzaju.
0: Z Filipem Klepackim, reżyserem widowiska Orzeł i Krzyż, rozmawiał nasz reporter Beniamin Kubiak-Piłat.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF 24.

Frisco. It ain't no country club either.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: A już w tym odcinku najczarniejsze lato w historii Australii. Pożar buszu na przełomie 2019 i 2020 roku. Kuba Śliwiński, zapraszam.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 16 w radiu RMF24 i na rmfon.pl. Oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Na zegarach w całej Polsce za chwilę wybije trzecia, zatem czas na najnowsze fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Pożar magazynu w Starogardzie Gdańskim jest opanowany. Strażacy dogaszają zarzewia ognia. Rewolucja na rynku miodu. Unia Europejska wprowadza obowiązek jasnego oznakowania na etykietach. Koty, wieloryby czy samoloty. To wszystko można w ten weekend zobaczyć na niebie w zachodniopomorskich Dąbkach. Trwa tam Międzynarodowy Festiwal Latawców. Pożar magazynu w Starogardzie Gdańskim został opanowany. Jak przekazał RMF FM, starszy ogniomistrz Marcin Nierzwicki ze starogardzkiej PSP, zastępy ratowników stopniowo wracają już do swoich jednostek. Około godziny 1:30 ogień był pod kontrolą. Strażacy dogaszają teraz pojedyncze zarzewia ognia. Działania na miejscu mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Nie ma już zagrożenia rozprzestrzeniania się pożaru na kolejne obiekty. Najważniejsza informacja jest taka, że w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. W RMF FM sprawdzajcie fakty. Po majowym alarmie musimy poprawić zarządzanie schronami, mówi dla RMF FM minister spraw wewnętrznych Litwy Władysław Kondratowicz. Jakie są jeszcze wnioski i potrzeby?
1: Wciąż trwa inwentaryzacja miejsc, które potencjalnie mogą być wykorzystywane jako schrony. Jak powiedział mi minister MSW Władysław Kondratowicz, w czasie ostatniego alarmu był duży problem z dostępnością do takich miejsc. Część była po prostu zamknięta.
2: Zarządzanie schronami musi być więcej koordynowane, jak i przez samorządy, tak i przez służby odpowiedzialne za obronę cywilną. Widzimy, że część tych schronów nie była przeszukowana do otwarcia.
1: Jeżeli chodzi o Wilno, to jeszcze w czerwcu mają być gotowe nowe procedury. Ma być wiadomo, kto będzie odpowiedzialny za udostępnianie poszczególnych miejsc do schronienia się.
0: Te fakty zebrał nasz reporter Piotr Bułakowski. Koniec przekrętów na miodzie jest bliski. Już 14 czerwca wejdą w życie przepisy, które ucieszą miłośników naturalnego miodu. Rzeczniczka Komisji Europejskiej Louise Bogey w rozmowie z dziennikarką RMF FM w Brukseli zapowiada, że konsumenci będą musieli być dokładnie informowani o zawartości słoika z miodem. Zatem co konkretnie się zmieni? O tym Katarzyna Szymańska-Borgino.
3: Etykiety na słoikach z miodem będą musiały zawierać precyzyjne informacje mówiące o tym, ile procent miodu pochodzi na przykład z Chin czy z Ukrainy. Do tej pory wielkie koncerny często mieszały lokalny miód z tanim surowcem z krajów azjatyckich, który nawet nie był miodem, tylko słodzikiem z ryżu czy z kukurydzy. Dodatkowo zakazana zostanie sprzedaż miodu filtrowanego jako stołowego, co wyeliminuje z rynku produkty pozbawione prozdrowotnych pyłków kwiatowych. Komisja Europejska zapowiada także dalszą walkę z podróbkami na podstawie identyfikacji pyłków kwiatowych. Przez najbliższe 3 lata będzie wprowadzać nowe wytyczne dla laboratoriów weryfikujących, czy miód jest prawdziwy.
0: Chińskie marki samochodowe błyskawicznie zwiększają udział w polskim rynku, informuje o tym Rzeczpospolita. W pierwszych 5 miesiącach tego roku odpowiadały za ponad 12% sprzedaży nowych aut osobowych, a w przyszłym roku może to już być 20%. Siłą chińskich producentów pozostają ceny, wskazuje gazeta. Analiza superauto.pl pokazuje, że porównywalne modele z Chin są średnio o 25 tysięcy złotych tańsze od konkurentów europejskich, japońskich i koreańskich. Duża część kupujących chińskie samochody to ci, którzy zdecydowali się dołożyć pieniędzy i zamiast używanego kupić auta chińskie, powiedział Rzeczpospolitej Jakub Farysie, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.
4: To także są fakty.
0: Niebo nad Dąbkami w zachodniopomorskim w długi czerwcowy weekend jest bardzo kolorowe. Można zobaczyć koty, wieloryby czy samoloty. A to wszystko za sprawą Międzynarodowego Festiwalu Latawców.
5: Bardzo nam się podoba, bardzo jest ładnie. No szkoda, że nie wieje.
6: I są też ładne kotki.
7: Jaki latawiec ci się najbardziej podoba?
6: Ten pomarańczowo-żółty i ten różowy.
7: A będziesz puszczać swój?
6: Mamy taki duży samolot.
7: Jak wam się podoba na festiwalu?
8: Fajne latawce są, no, ciekawe też. Takie duże, których nigdy nie widziałem. Różne kształty. No i fajnie, że nad morzem.
7: A masz jakiś ulubiony?
8: No to chyba ta największa róża.
0: Usłyszała nasza reporterka Anna Pałamar. Festiwal Latawców potrwa do niedzieli. Eksponaty wybrane przez 40 znanych przedstawicieli świata filmu, nauki i kultury, m.in. Jerzego Hoffmana, Daniela Orbrychskiego, Annę Nechrebecką czy Krzysztofa Zanussiego, można zobaczyć w Muzeum Kinematografii w Łodzi. O szczegółach z dyrektor placówki Marzeną Bomanowską i współkuratorką ekspozycji Anną Michalską rozmawiała nasza dziennikarka Agnieszka Wyderka.
9: Są nawet takie eksponaty, które nigdy chyba nie były pokazywane, bo po prostu nie było też okazji, bo oprócz tych głównych tematów, które muzeum gromadzi, są też takie rzeczy, które nie podpadają pod żadną kategorię zbiorów. I na przykład pan Krzysztof Zanussi wybrał tablicę pogrzebową, taką, którą widzimy na każdym pogrzebie, z pogrzebu Andrzeja Munka. No, to jest taki obiekt, który można by pokazać tylko przy okazji wystawy poświęconej Andrzejowi Munkowi. Pan Janusz Zaorski chciał koniecznie, żebyśmy znaleźli w naszych zbiorach jakiś dokument pokazujący wpływ polityki na polską kinematografię. Z tego rodzaju dokumentów wybrał oficjalne pismo z decyzją o zwolnieniu z funkcji rektora Szkoły Filmowej w Łodzi profesora Jerzego Teplisa. Także są takie rzeczy, których pewnie się nie oglądało. Na przykład były dyrektor Muzeum Kinematografii, Mieczysław Kuźmicki, wybrał taką niedużą akwarelę, którą pewnie ucieszyłoby się każde Muzeum Sztuki, bo to jest akwarela namalowana przez Nikifora Krynickiego i z lat 60. i przedstawia właśnie taką scenę filmową. Operator filmowy, kamera, to co zwykle się widuje w muzeum, ale nie w wersji akwareli namalowanej przez Nikifora. Jeżeli ktoś się nie interesuje kinematografią, to myślę, że Chrystus z Popiołu i Diamentu jest takim emblematem polskiego kina, też sławy polskiego kina za granicą, wysokich ocen wobec twórczości Andrzeja Wajdy w ogóle, a w szczególności wobec filmu Popiół i Diament. Także myślę, że to może być taki obiekt. A dla osób, które traktują kino lżej, to myślę, że gratką jest zobaczenie Damy z łasiczką z filmu Vinci. Ja sama też przez chwilę trzymałam ten obraz w ręce, no i to naprawdę jest bardzo zabawnie zastanawiać się, ile wąsów ma łasiczka i czy przypadkiem się nie pomylili, może jednak to ten oryginał. Oczywiście są też takie rzeczy z tych nieoczywistych. Są rzeczy, które można przejść koło nich obojętnie, a to są naprawdę skarby. Na przykład mamy niedużych rozmiarów nagrodę dla 18-minutowego filmu Andrzeja Munka pod tytułem Spacerek staromiejski. Ten film po pierwsze dostał nagrodę na festiwalu w Wenecji. Po drugie, nagrodą była taka statuetka, która dzisiaj już nie istnieje, bo w latach 60. funkcjonował w Wenecji osobny festiwal dla filmów dokumentalnych i krótkometrażowych, który później został wchłonięty przez wielkie biennale filmowe, przez wielki festiwal na Lido. Natomiast wtedy nie było jeszcze Srebrnego Lwa, tylko druga nagroda to było dwóch tetrarchów z czterech tetrarchów zdobiących narożnik Bazyliki Świętego Marka w Wenecji. Ponieważ tych nagród było w sumie w historii niewiele, to jest absolutny rarytas kolekcjonerski. To jest piękna, malutka rzeźba z brązu na takiej porfirowej podstawie. Także są takie właśnie nieoczywistości i może się wydawać, że nic takiego, a to jest naprawdę skarb.
10: Ja muszę jeszcze zapytać o ten anturaż, dlatego że państwo prezentujecie te swoje skarby niczym w takim skarbcu królewskim.
9: Tak, specjalnie wymyśliliśmy sobie taką scenografię, żeby była taka królewska czerwień, żeby to wszystko wyglądało, jakbyśmy byli, nie wiem, na zamku, prawda, w którym czerwone plusze, aksamity, królewskie barwy, nawet w niektórych miejscach są takie złote kolumienki, na których stoją gabloty z eksponatami, także bardzo nam chodziło o wytworzenie takiego wrażenia, że jesteśmy w skarbcu, bo to są skarby. Czy są cenne, jeśli chodzi o wartość finansową, to nie ma znaczenia. To są wszystko unikalne rzeczy, na przykład takie prace narysowane przez Skarżyńskiego do filmu Wojciecha Jerzego Hasa. Ciekawe też jest to, żeby zobaczyć takie nurty w tej wystawie, bo na przykład okazało się, że zwycięzcą tej wystawy w plebiscycie na popularność jest Andrzej Wajda, bo jest aż 6 obiektów związanych z filmami Andrzeja Wajdy. Jest scenariusz do Panien z Wilka, który wybrała pani Krystyna Zachwatowicz-Wajda. Jest mała kamera, którą Andrzej Wajda przekazał do zbiorów muzeum, a wybrał ją pan Paweł Edelman i tak dalej. Można popatrzeć też na tę wystawę w taki sposób, że wprawdzie ona się koncentruje na kinie polskim, ale niektóre osoby jednak wybrały coś zagranicznego. Na przykład pan Jerzy Hoffman wybrał plakat do filmu La Strada Federico Felliniego. Także można na tę wystawę patrzeć z różnych punktów widzenia. Można policzyć, ile jest rekwizytów, ile jest plakatów. Można właśnie zobaczyć, ile jest obiektów związanych z Munkiem, albo z Hasem, albo z Wajdą. Można w różny sposób ją czytać i oglądać według różnych ścieżek.
10: Można tutaj, na tej wystawie, nie tylko obejrzeć te wyjątkowe eksponaty wybrane przez 40 znakomitości świata filmowego, ale można można także dowiedzieć się, czym oni się kierowali, w jaki sposób te swoje wybory uzasadniali. Wystarczy założyć takie słuchaweczki, jak są tutaj, taki dostaje się minimalny taki odtwarzacz i już. Co oni tam opowiadają?
11: No oni nas prowadzą przez swoją historię kinematografii, przez te osoby, które im były bliskie, ważne. Krzysztof Zanussi mówi o śmierci Andrzeja Munka, swojego mistrza. Był wtedy studentem w szkole filmowej i na wszystkich tych studentów pierwszego, drugiego roku spadła naprawdę katastrofalna wiadomość o śmierci Munka, dlatego wybiera obiekt związany właśnie z tą śmiercią. Anna Nechrebecka, zapytana o to, jaki obiekt by chciała, co by sobie wyobrażała na takiej wystawie poświęconej, prezentującej skarby z muzeum, no koniecznie coś związanego z Wojtkiem Przoniakiem. To był jej wielki przyjaciel, wspaniały artysta i zaczynamy szukać. Znaleźliśmy frak z Ziemi Obiecanej, podpisany, to jest w ogóle wyjątkowy kostium, bo jest sygnowany jego nazwiskiem. To był specjalnie dla Wojciecha Przoniaka uszyty i przez niego, tylko przez niego noszony w trakcie zdjęć do Ziemi Obiecanej, gdzie oczywiście zagrali razem, bo przecież Anna Nechrebecka zagrała Ankę, więc każda z tych osób wybiera coś, co jest ważne. Dorota Kędzierzawska, wielka reżyserka polskiego kina, wybiera obiekt związany ze swoją matką Jadwigą Kędzierzawską, autorką filmów krótkometrażowych, przede wszystkim kierowanych do dzieci z dziecięcymi bohaterami. No i Dorota wybiera Murzynka, który to jest lalka z filmu, grający obiekt, który przez wiele lat był zamknięty w szafie. Jej matka nie pozwalała Murzynka dotykać, a teraz Jadwiga Kędzierzawska już nie żyje, a Dorota wspomina tę pamiątkę i przy okazji przywołuje nazwisko matki. Więc trochę o tym jest ta wystawa, o takich, powiedziałabym, przegródkach, do których się zagląda, otwiera i to ma zachęcić do dalszego szukania, myślenia też o tym polskim kinie. Oczywiście też prezentujemy takie skarby i oczywistości, tak mówię może trywialnie, ale skarby dla nas oczywiste, czyli Chrystus z filmu Popiół i Diament Andrzeja Wajdy, to jest dekoracja przygotowana przez Romana Mana, a typuje ją wybitny scenograf współczesny Andrzej Haliński, który opowiada o wpływie tych najstarszych scenografów pracujących po II wojnie światowej, tuż po II wojnie światowej w Polsce, w Łodzi, we Wrocławiu. To są takie historie.
9: I chcę jeszcze powiedzieć, że ta wystawa będzie miała swój ciąg dalszy, który nie będzie fizycznie dostępny, ale będzie dostępny online. To znaczy pracownicy Muzeum Kinematografii również wybrali 40 obiektów. Każdy wybrał jakiś swój ulubiony i będziemy je prezentować online.
0: Jubileuszowa wystawa 40 skarbów na 40-lecie Muzeum Kinematografii jest już dostępna dla publiczności.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Tu Radio RMF 24.

0: Na początek faktów o czwartej Bliski Wschód. Armia Kuwejtu przechwyciła rakiety i drony, które pojawiły się nad terytorium kraju. Będą kolejne ekshumacje na Wołyniu. Ukraina wydała zgodę na poszukiwania szczątków Polaków. Mamy też istotne fakty dla kierowców w Chorzowie. Pod nieczynną od ponad roku estakadą ruch jest stopniowo przywracany. Kuwejtska armia poinformowała o przechwyceniu rakiet i dronów, które pojawiły się nad terytorium kraju. Jak przekazał sztab generalny, wszystkie słyszane eksplozje były efektem działania systemów obrony powietrznej, które neutralizowały nadlatujące cele. Władze zaapelowały do mieszkańców o zachowanie spokoju i stosowanie się do zaleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Jeszcze w tym roku powinny rozpocząć się kolejne ekshumacje na Wołyniu. Ustalił to nieoficjalnie reporter RMF FM. W czwartek zgodę na wydobycie szczątków Polaków zabitych podczas II wojny światowej wydała strona ukraińska. Chodzi o mieszkańców dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka, którzy zostali zamordowani w sierpniu 1943 roku, a także o żołnierzy Wojska Polskiego we Lwowie, którzy polegli w 1939 roku.
1: Na początku maja złożyliśmy wniosek do władz ukraińskich z prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenie ekshumacji tych osób, które zostały tam przez nas zlokalizowane. I właśnie wczoraj otrzymaliśmy informację, że Ministerstwo Kultury Ukrainy wyraziło zgodę na przeprowadzenie prac ekshumacyjnych. Oczywiście to jest świeża informacja, w związku z tym na podstawie tych danych, które zebraliśmy wcześniej oraz zgodnie z tą zgodą, przygotujemy oczywiście harmonogram prac.
0: Zapowiada rzecznik Instytutu Pamięci Narodowej Rafał Kościański. Przypomnijmy, szef ukraińskiego wywiadu wojskowego jest w Polsce. Spotkał się już z wiceministrem spraw zagranicznych Marcinem Bosackim, a jak ustalił reporter RMF FM Kryło Budanow, dziś spotka się z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.
2: Fakty ze Śląska.
0: Stopniowe zmiany w rejonie estakady w Chorzowie. Ponad rok po zamknięciu obiektu z powodu złego stanu technicznego pod wiaduktem stopniowo przywracany jest ruch. Co zmieniło się od wczoraj dla kierowców, powie reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
3: Możliwy jest przejazd pod estakadą w rejonie ulic Jana Faski i Pocztowej. Otwarty będzie także znajdujący się tam parking. To skutek zakończenia robót naprawczych estakady. We wtorek, 9 czerwca, Zarząd Transportu Metropolitalnego zamierza wznowić ruch tramwajów i autobusów pod obiektem. Przejazd estakadą, która jest częścią Krajowej 79, łączącej Katowice, Chorzów i Bytom, wciąż nie jest możliwy. Zgodnie z ostatnią ekspertyzą można przywrócić ją do ruchu tymczasowo i w ograniczonym zakresie, ale decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.
0: Nudzenie się to nie lenistwo, to dobry sposób na odpoczynek i reset od codzienności. Ale to też moment, w którym uruchamia się nasza kreatywność i rodzą najlepsze pomysły. Dlatego w wolnym czasie warto pożyć wolniej.
4: Social media, smartfony i wszystkie te urządzenia ekranowe trochę zmieniły nasze postrzeganie nic nie robienia i nudzenia się. Ale też znam ludzi, którzy w sposób celowy wprowadzają się w taki stan błogiego nic nie robienia, takie dolce farniente, jak mówią Włosi. Czego im zazdrościć? Rościmy będąc tam na wakacjach, prawda? Myślę, że też taka presja produktywności i takiego robienia wszystkiego z sensem powoduje, że my nie zawsze chcemy pozwolić sobie na nudę, ale naprawdę zachęcam.
5: Nudzenie się to nie jest marnowanie czasu, prawda?
4: Nudzenie się to jest czas na przyjrzenie się sobie, na uruchomienie kreatywności albo po prostu na tak ważny odpoczynek.
0: Z Dorotą Mintą, psycholożką i psychoterapeutką z Instytutu Wsparcia Psychologicznego Estare rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Moda na storczyki wraca. Jak się nimi zajmować i czy są tak wymagające w uprawie? Sprawdzała nasza reporterka Anna Połamar w rozmowie z kwiaciarką Honoratą Wojciechowską.
6: Jestem Honorata Wojciechowska i jestem właścicielką sklepu Plantstacja, który znajduje się w Szczecinie.
7: Spotkałyśmy się, żeby porozmawiać o storczykach, bo teraz jest sezon, jest duże zainteresowanie. Jak to wygląda, jeśli chodzi właśnie o zainteresowanie? Jakie storczyki, nie wiem, cieszą się popularnością?
6: Tak naprawdę obecnie właśnie jest coś takiego, że wraca moda na storczyki. Storczyki często nam się kojarzyły gdzieś tam z naszymi babciami, które miały je piękne, takie obfite na parapetach. Później troszeczkę gdzieś ta moda już się zakończyła, ale widzę tą tendencję, że teraz znowu wraca. I tak naprawdę no, najpopularniejsze są fanelopsisy, czyli te takie najbardziej popularne, okrągłe, z okrągłymi kwiatami, ale również inne odmiany są bardzo popularne, plus często są poszukiwane już takie rzadsze, bardziej kolekcjonerskie okazy. Także są też osoby, które już bardziej, tak powiedziałabym, profesjonalnie podchodzą do uprawy storczyków i szukają czegoś bardziej egzotycznego, mniej spotykanego.
7: Też w innych kolorach, bo widzę, że tutaj jak jesteśmy właśnie w sklepie, no to te storczyki naprawdę są no, w najróżniejszych tutaj odmianach. I w kropki, i różowe, i białe.
6: Tak, tak. Jeżeli chodzi o nawet, czy to o wybarwienie, czy to o kształt tych kwiatów, ilość tych kwiatów, ich wielkość, nawet zapach, bo są też odmiany pachnące. No jest naprawdę masa różnych odmian, różnych wariacji, więc jest w czym wybierać, zdecydowanie.
7: Czasami w sklepach spożywczych albo w jakichś budowlanych sklepach widzimy storczyki w najróżniejszych kolorach. Właśnie jakieś niebieskie, jakieś takie bardzo, bardzo pstrokate kolory. Czy to jest prawdziwe, czy to jest naturalne?
6: Ogólnie storczyków, tak jak już wspomniałam, jest bardzo dużo kolorów odmian i tak dalej i są też niebieskie, ale tutaj bym chciała uczulić, że niebieskie storczyki są bardzo rzadko i zazwyczaj w takim sklepie, właśnie markecie raczej ich nie znajdziemy, a te, które znajdujemy, to najczęściej są fenelopsisy, które są barwione. To są białe odmiany, które po prostu są barwione podczas kwitnienia na takim, no powiedzmy w skrócie, atramentem niebieskim. No i tutaj trzeba właśnie uważać, bo jeżeli one przekwitną, to już nie zakwitną nam ponownie na ten niebieski kolor, tylko zazwyczaj na biało. Uczulam, żeby się nie zdziwić, że ten storczyk właśnie będzie w innym kolorze. To jest normalne, po prostu są barwione.
7: Storczyki mają taką opinię, że są dość trudne w hodowli. Czy to jest prawda, czy to jest jakiś mit o storczykach?
6: To zależy. To jest jedno z moich ulubionych słów, jeżeli chodzi o uprawę w ogóle. To zależy, bo to zależy od warunków, jakie mamy w mieszkaniu. I tutaj muszę podkreślić, że u jednego coś, co rośnie dobrze, niekoniecznie u drugiej osoby się sprawdzi, więc bardzo dużo zależy od warunków. Ale my też te warunki możemy stworzyć. To też nie jest tak, że jak ktoś już ma na przykład sucho w mieszkaniu, ma niską wilgotność powietrza, to nie można jej podnieść. Jak najbardziej są różne, różniaste sposoby, które nam w tym pomogą. No ja powiem, że storczyki nie są trudne. Mamy też grono klientów, którzy również tak uważają, więc to nie jest tylko moja opinia. Są piękne, potrzebują oczywiście dobrego, jasnego stanowiska, potrzebują troszeczkę najlepiej wyższej wilgotności powietrza w okolicy 60%. No i trzeba pamiętać też o nawożeniu ich, jak kwitną. Jeżeli chcemy, żeby długo kwitły, to muszą być regularnie nawożone nawozami do roślin kwitnących i wtedy na przykład falenopsisy mogą kwitnąć nawet 6 miesięcy, więc możemy się cieszyć kwiatem przez tak naprawdę pół roku.
7: Jaka jest żywotność takiego storczyka? Jak długo one mogą w ogóle pożyć?
6: Pożyć mogą bez końca, że tak powiem. Jeżeli on kwitnie, jeżeli mamy właśnie odpowiednie warunki, to może bardzo przez parę miesięcy kwitnąć. Później po przekwitnięciu należy obciąć ten pęd, jeżeli jest drewniały i roślina ma taki stan spoczynku. Tak 2-3 miesiące okresu spoczynku. Fajnie ją wtedy dać w troszeczkę chłodniejsze miejsce, gdzieś dalej od okna, żeby nie miała aż tak dużo słońca. I po tym okresie spoczynku przestawiamy ją znowu w to słoneczne, dajemy z powrotem nawozy, żeby ją troszkę pobudzić do kwitnienia i ona ponownie może rozkwitnąć. Więc często się tak spotykamy też z taką opinią, że właśnie storczyki, jak ktoś kupi, one kwitną i są piękne, a później już są same liście. I dużo osób się pozbywa tych storczyków. No a to jest jakby błędne, bo one jak najbardziej mogą ponownie zakwitnąć. I to może być cały czas ten cykl, tylko należy pamiętać o odpowiedniej pielęgnacji.
7: Czyli jeśli go dobrze prowadzimy, no to on spokojnie wiele, wiele lat może cieszyć oko.
6: Tak, jak najbardziej.
7: No wspomniała Pani, że wróciła właśnie moda na storczyki, bo no jeszcze parę lat temu właśnie się kojarzyło z takim prezentem dla, nie wiem, dla mamy na przykład, czy dla babci. No one często miały w ogóle całe parapety jakichś tam storczyków właśnie, które dostały gdzieś tam. I to się powoli zaczęło zmieniać teraz.
6: Tak, tak, tak. Jak też widzimy, przychodzą do nas i młodsze osoby, i starsze, i kobiety, i mężczyźni, więc też nie ma różnicy, nie ma zasady. Naprawdę po prostu jak już komuś się spodobają storczyki i też zrozumieją właśnie, jak je pielęgnować, to już naprawdę wchodzą w to na 100%. I no widzimy, że już są takie osoby, że naprawdę właśnie jakieś rzadsze odmiany, jakieś już bardziej wymagające, tworzą sobie nawet witryny specjalne dla storczyków. Także to widać i to jest naprawdę, naprawdę bardzo fajne, bo ten świat storczykowy jest ogromny i jak się poogląda zdjęcia na przykład w internecie storczyków, to jest ich tyle odmian i są nawet takie maciupeńkie, które są na przykład, mają kwiatka wielkości paznokcia, no to naprawdę to jest piękne, naprawdę jest piękne i można się w tym zakochać.
7: Macie tutaj bardzo dużo takich bardziej egzotycznych rodzajów roślin. Skąd te storczyki się wzięły?
6: Storczyki ogólnie pochodzą z Azji, z lasów takich właśnie bardziej wilgotnych Azji. One rosną na drzewach, chociaż też nie wszystkie. Te najpopularniejsze odmiany są kojarzone z tym, że rosną na drzewach, gdzieś tam na korze przyczepione do drzew, a są też odmiany, które rosną na ziemi. tak zwane naziemne. One są raczej ozdobne bardziej z liści, takie też charakterystyczne, ale też na przykład jest coś takiego, tak, że nie są też stricte tylko na drzewach, są też takie naziemne, więc i tutaj też mamy różnorodność. Warto pamiętać, że jeżeli są to rośliny, które właśnie rosną na drzewach, to wyższa wilgotność powietrza jest tutaj bardzo wskazana, bo one po prostu pobierają większość tej wody z powietrza, dlatego mają też te takie charakterystyczne korzenie.
7: A jak możemy właśnie w takich warunkach mieszkaniowych podwyższyć tę wilgotność?
6: Sposobów jest kilka, to też w zależności jakie mamy to mieszkanie i jak niska jest ta wilgotność. Najlepszym sposobem jest oczywiście zakup nawilżacza powietrza, to jest najprostszy i najszybszy sposób, ale są też inne patenty. Można na przykład ustawiać rośliny po pierwsze grupami, wtedy one też tworzą sobie taki mikroklimat, jakie podlewamy. Można też zastosować taki trik, który my zawsze polecamy, czyli troszeczkę większa osłonka, nasypać na dół keramzyt i trochę wody, tak żeby ta doniczka nie dotykała wody, tylko jakby unosiła się na tym keramzycie i wtedy ta parująca woda z doniczki też podwyższa wokół rośliny troszeczkę tą wilgotność. Wiadomo, że to z 30 nie zrobimy 60, ale zawsze jest to jakaś lepsza opcja dla rośliny.
7: To jeszcze mam takie pytanie na koniec. Jak ktoś w ogóle nie jest dobry w rośliny i w ogóle się nie umie nimi zajmować, to od czego powinien zacząć?
6: Najłatwiej jest po prostu porozmawiać. Zawsze dobieramy roślinę do panujących warunków i oczywiście, żeby się podobała, no bo to też jest bardzo ważne. Ale no też są rośliny, które wybaczają trochę więcej i trochę mniej.
7: A jakie są te właśnie najłatwiejsze rośliny?
6: Z takich najbardziej, tak powiem, pospolitych, najczęściej spotykanych i pewnie dużo osób je zna, czyli zamiokulkas i sansevieria. To są rośliny, które często się mówi, że są po prostu nie do zjechania, bo są bardzo łatwe w uprawie, dużo wybaczają, można je przestawiać, można im zmieniać warunki i jakby nie obrażają się, tak jak to się mówi pospolicie. Ale też różne pnącze typu epipremnum, monstery też są w porządku. Filodendrony też są bardzo fajne. Coś innego niż te pospolite, a też jest bardzo dużo odmian fajnych i tutaj już jak chcemy coś innego, bardziej właśnie taka egzotyka, to filodendrony też są dość proste w obejściu.
0: Wyjaśniała kwiaciarka Honorata Wojciechowska. Tę rozmowę przygotowała reporterka RMF FM Anna Pałamar. To już wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 5:00.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF 24.

0: Ogłosz reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
3: Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Za chwilę na zegarach w całej Polsce zobaczymy godzinę 5, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dzień dobry, zapraszam. Siły USA zestrzeliły 4 irańskie drony oraz zaatakowały stacje radarowe w okolicach cieśniny Ormus. W czasie długiego czerwcowego weekendu sprawdzamy, jak państwa bałtyckie podchodzą do kwestii bezpieczeństwa. Dziś czekają nas wielkie tenisowe emocje. Maja Chwalińska zagra dziś w finale French Open. Jest 5. Amerykańskie wojsko poinformowało o zestrzeleniu 4 irańskich dronów nad rejonem cieśniny Ormus. Według dowództwa centralnego USA bezzałogowce stanowiły zagrożenie dla ruchu morskiego w jednym z najważniejszych szlaków żeglugowych świata. W odpowiedzi amerykańskie siły przeprowadziły ataki na 2 irańskie radary nadzorujące wybrzeże w Goruk i na wyspie Keshm. Nie wiadomo, jaki był cel irańskich dronów. Teheran informował wcześniej o oddaniu strzałów ostrzegawczych w rejonie cieśniny Ormus. To kolejny incydent między Stanami Zjednoczonymi i Iranem, mimo obowiązującego formalnie zawieszenia broni. Podczas długiego czerwcowego weekendu sprawdzamy, jak państwa bałtyckie dbają o bezpieczeństwo. W minioną środę w Estonii wydano alerty w związku ze zbliżającymi się dronami. Pod koniec maja natowski myśliwiec zestrzelił nad tym krajem ukraińskiego bezzałogowca. Mimo napiętej sytuacji, nawet w przygranicznej Narwie nie brakuje turystów.
1: Tak naprawdę tu nie ma żadnych problemów. Mogę to miejsce polecić. Bardzo mi się tu podoba. Byłem tu już wcześniej. Szczególnie Tallinn jest piękny, a także całe północne wybrzeże. Jest naprawdę bardzo ładne. Można tutaj przyjeżdżać. Można stąd zobaczyć Rosję, prawda? Ale wydaje mi się, że ludzie mieszkający tutaj niezbyt się tym przejmują. Spokojnie żyją swoim życiem. Zajmują się swoimi sprawami. I wygląda na to, że jest tu naprawdę spokojnie. My też jesteśmy spokojni i na tę chwilę nie martwimy się zbytnio. Tutaj jest po prostu dużo lepiej. Wcześniej przez kilka lat mieszkałem w Rosji, tak więc myślę, że jest tu całkiem bezpiecznie.
0: Mówili turyści i jeden z mieszkańców Narwy, z którymi rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys. I w faktach wracamy teraz do Polski. To jest mocniejsze niż jakikolwiek akt oskarżenia w sądzie. Tak premier Donald Tusk skomentował informację, że były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro pożyczył pieniądze ze swojej fundacji finansowanej m.in. przez prezesa Zonda Krypto. Kancelaria Sejmu opublikowała oświadczenia majątkowe posłów, w tym właśnie Zbigniewa Ziobry. Z dokumentu wynika, że polityk podczas pobytu w Budapeszcie na zorganizowanie swojej obrony prawnej pożyczył 57 tysięcy złotych od fundacji Instytut Polski Suwerennej, której jest prezesem.
2: Brać pieniądze na własne konto z tytułu tego co najmniej dwuznacznego bałaganu, jakim była Zonda Krypto i te rosyjskie pieniądze, to chyba mówi same za siebie.
0: Mówił Donald Tusk. Dodał, że nie jest zaskoczony tą sytuacją, a Zbigniew Ziobro, tu cytat, prędzej czy później odpowie przed sądem za to, co zrobił. Dziś znów wielkie sportowe emocje. Maja Chwalińska zagra z Rosjanką Mirą Andrejewą w finale wielkoszlemowego turnieju na kortach imienia Rolanda Garrosa w Paryżu. Kciuki trzyma mocno pierwszy trener Polki, Paweł Kałuża.
3: Wydaje mi się, że każdy sportowiec ma swoją drogę. Maja droga jest taka. Często była porównywana do Igi Świątek. Iga Świątek wjechała do tej pierwszej setki na te szczyty tenisowe autostradą, a Maja troszkę bardziej krętą drogą. Ona była zawsze tak zdeterminowaną, taką wytrzymałą, cierpliwą tenisistką, że wierzyłem, że dojdzie do tego swojego upragnionego celu, czyli do tych największych turniejów.
0: Z pierwszym trenerem Mai Chwalińskiej rozmawiała Anna Kropaczek.
4: Razem tworzymy fakty.
0: Kilkuset kibiców obserwowało wczoraj wyjątkowy mecz piłki nożnej w ramach specjalnej akcji na długi weekend pod hasłem FIFA Rafa. W Gorzędowie, niedaleko Radomska, tamtejsza lokalna Polonia zmierzyła się z reprezentacją RMF FM. Gospodarze wygrali 6-5. W naszej drużynie zagrali m.in. Wojciech Łuszczykiewicz z zespołu Wideo i nasz reporter Michał Dobrołowicz.
5: Taki dobry duet stworzyłeś w ataku z Rafałem Maseratiem.
6: No bo z Maseratim się gra idealnie. Graliśmy taktykę laga na Maseraka i już, także z nim się gra dobrze.
5: I on strzelił.
6: Strzelił i to dwie strzelił. Trzeba mu rzucić tylko dobrą, szybką piłkę i już.
5: Jaka tu atmosfera jest? Była na trybunach.
6: Super.
7: Gratuluję. Było bardzo miło i bardzo się cieszymy, że przyjechaliście.
5: Tak w skali od 1 do 10, jaki to był poziom dzisiaj?
6: Poziom bardzo wysoki.
8: 10/10.
0: Dziś dalszy ciąg akcji FIFA Rafa. Nasza drużyna zagra z GKS-em Imielno w województwie świętokrzyskim. Szczegóły mamy na rmf24.pl. Polecamy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Tu Radio RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
2: Byłam absolutną mistrzynią robienia dobrej miny do złej gry. Nie dawałam sobie żadnej taryfy ulgowej w żadnym momencie mojego życia.
1: Ostatnio spotkałem się z byłą jurorką programu MasterChef, Anią Starmach. A moim kolejnym gościem będzie wokalista Piotr Cugowski. Kuba Śliwiński, zapraszam.
3: Co u nich słychać? Już jutro po 9:00 w radiu RMF24. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF24, RMF.on.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Na zegarach 6:00, posłuchajmy razem faktów RMF FM. Przed mikrofonem Karol Płaczkiewicz, dzień dobry.
1: Jestem, dzień dobry, zapraszam. Alarmy o zagrożeniu z powietrza w państwach bałtyckich nie odstraszają turystów. Zaczniemy od głosów z Wilna. Władimir Putin nie widzi powodów do spotkania z Wołodymyrem Zełenskim. Rosyjski przywódca odpowiada w ten sposób na list prezydenta Ukrainy. Musicie zatankować samochód? Posłuchajcie, jakie ceny obowiązują w ten weekend na stacjach paliw. Nasi specjalni wysłannicy sprawdzają w czasie długiego weekendu kwestie bezpieczeństwa w państwach bałtyckich. Przypomnijmy, w maju w Wilnie ogłoszono alarm przeciwlotniczy i wszyscy musieli znaleźć schronienie. Ten incydent nie przestraszył na szczęście turystów.
2: Blisko przy granicy z Białorusią. Ja nawet nie odczuwam osobiście, bo niespecjalnie wojska czy coś takiego nam się nie rzucało.
3: Nie widać tego.
2: Nie, gdzieś tam pewnie straż jakaś jest, wie co robi pewnie i nie mamy żadnych obaw.
3: Czy dużo jest wycieczek z Polski?
2: No raczej chyba tak, bo nawet tam w hotelu też była dzisiaj jedna, jak się widzi, no to chyba się kręcą tutaj nasi. Natomiast nie ma strachu.
4: Nie czuję zagrożenia.
3: Śledziliście informacje o tym, co tu się wcześniej wydarzyło, że były alarmy, czy nie?
4: Znaczy coś tam było, widzieliśmy, coś było, coś się działo z tymi dronami, ale jednak zamierzenia były już dużo wcześniejsze, także...
5: Chcieliśmy się właśnie w tym miejscu znaleźć, tutaj przy Ostrej Bramie i udało się.
1: Z turystami na Starym Mieście w Wilnie rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. W poniedziałek rozpoczną się prace poszukiwawcze w Hucie Pieniackiej na Ukrainie. To nieistniejąca dziś wieś w obwodzie lwowskim. W czasie II wojny światowej zamordowano tam miejscową ludność. Według szacunków zginęło około 850 Polaków. W faktach reporter RMF FM Michał Radkowski. Michale, na czym będą polegać te prace?
6: Najkrócej mówiąc, na odnalezieniu i udokumentowaniu miejsc, gdzie spoczywają ofiary zbrodni dokonanych na mieszkańcach Huty Pieniackiej. To miejscowość w dawnym województwie tarnopolskim. Dziś nie ma jej na mapie. To była kiedyś polska wieś. Tętniło tam życie, ale w 1944 roku żołnierze SS przy współudziale armii UPA zabili zdecydowaną większość mieszkańców. Ocaleli nieliczni.
7: Oni pozostawili świadectwo swojego życia, swojej historii. Na tej podstawie historycy analizowali dokumenty, analizowali relacje pozostawione przez tych mieszkańców tej miejscowości i udało się wytypować miejsca, które należy przebadać pod kątem tego, czy znajdują się w nich szczątki osób pomordowanych.
6: Mówi rzecznik Instytutu Pamięci Narodowej Rafał Kościański. Prace w terenie potrwają do 18 czerwca.
1: Nie widzę powodu, by się z nim spotkać, oświadczył rosyjski przywódca Władimir Putin, odpowiadając na list otwarty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Dodał, że nie rozumie, dlaczego Kijów nie chce, by administracja prezydenta Donalda Trumpa była gwarantem rozmów pokojowych.
8: Nie
1: widzę sensu, by się spotykać. To spotkanie ma sens tylko dla strony ukraińskiej, by zatrzymać postęp naszych sił zbrojnych. To wszystko, a my potrzebujemy porozumień. Nie na 6 miesięcy, nie na 3 miesiące, ale na dłuższy czas. Powiedział Putin na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Petersburgu. Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych napisał, że to kiepska odpowiedź, która rozczarowała wielu ludzi na świecie, a Putin po prostu nie chce zakończyć wojny. Teraz w faktach o obowiązujących w ten weekend cenach paliw. Minister energii wyznaczył, że litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł, 98 6 zł i 63 grosze, a oleju napędowego 6 zł i 48 groszy. Te stawki pozostają aktualne do poniedziałku włącznie.
9: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Zachmurzone niebo i lekkie opady deszczu nie odstraszyły miłośników latawców. W Dąbkach na Pomorzu w Zachodnim trwa Międzynarodowy Festiwal Latawców.
10: Wrażenie robi, ja jestem pierwszy raz. Czekamy, aż te duże będą fruwały, bo na razie są tylko takie malutkie.
11: No, te duże to naprawdę robią wrażenie, ta ośmiornica tutaj.
10: No fajna atrakcja, bardzo fajna, bardzo nam się to podoba. Kolorowo, wesoło, dużo ludzi.
11: A wam się podoba?
12: Tak.
11: A który latawiec najładniejszy?
12: Taka płaszczka była.
13: Mi się najbardziej podoba ten Garfield tu, ten duży, no i te koło duże było fajne.
11: A puszczałaś już swój latawiec?
13: Tak. Takiego czarnego wampira.
11: Nieważne, że pogoda jest nie taka, jakbyśmy chcieli, ale najważniejsze jest atmosfera.
14: Co nam zrobi trochę deszczu, tak?
11: Atmosfera najlepsza.
1: Mówili naszej reporterce Annie Pałamar, spacerujący po plaży w Dąbkach, a festiwal potrwa do niedzieli. Tu kończymy to wydanie, ja również kończę swój dyżur. Karol Płaczkiewicz, kłaniam się i życzę dobrego dnia. Fakty wracają za niespełna pół godziny. O 6:30 przywita się z wami Tomasz Stańszewski.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: sponsorem prognozy pogody jest...

0: Słoneczna, przyjemna sobota przed nami. Deszczem pokropi jedynie w okolicach Koszalina, a tak to bezchmurnie w większości kraju. I o taką sobotę nam chodziło. Od 19 w Zakopanem przez 22 w Białymstoku i Rzeszowie do 24 stopni w Warszawie i we Wrocławiu. Teraz jednak warto założyć coś grubszego, jakaś bluza pod kurtkę, bo rześki poranek mamy w kraju.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kaisai do domu i biura www.kaisai.pl. Tu radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: 6.30, Fakty RMF FM, Tomasz Staniszewski, dzień dobry.
1: Dzień dobry, zaczynamy od pożaru w Starogardzie Gdańskim w Pomorskiem. Do późnych godzin nocnych strażacy walczyli tam z ogniem. Jak informowaliśmy w Faktach, zapaliła się hala magazynowa hurtowni, w której przechowywano m.in. sztuczne kwiaty i znicze. W szczytowym momencie z ogniem w Starogardzie walczyło ponad 100 strażaków. Żywioł udało się opanować przed drugą nad ranem. Nikt w pożarze nie został poszkodowany. Leon XIV rozpoczyna dziś wizytę w Hiszpanii. Watykańskie biuro prasowe poinformowało, że papież spotka się z ofiarami nadużyć seksualnych w kościele. Nasze informacje, jak zastrzegł Watykan, zostaną ogłoszone dopiero po spotkaniu przy poszanowaniu ofiar, ich woli i prywatności. Papież w Hiszpanii będzie do 12 czerwca, odwiedzi Madryt, Barcelonę i dwie z Wysp Kanaryjskich, Gran Canaria i Teneryfę. Jestem podekscytowana, bo uczestniczyłam w wizytach poprzednich papieży w Barcelonie. Wiele lat temu byłam podczas ostatniej wizyty Karola Wojtyły. Miałam nadzieję, że papież znów przyjedzie do Hiszpanii. To pierwsza papieska wizyta w tym kraju od 15 lat. 10 czerwca we wspomnianej Barcelonie Leon XIV będzie przewodniczyć mszy w bazylice Sagrada Familia, w trakcie której zostanie zainaugurowana Wieża Chrystusa, najwyższa centralna wieża świątyni. Msza odbędzie się w przypadającą tego dnia setną rocznicę śmierci twórcy bazyliki, architekta Antoniego Gaudiego. Kolejne fakty o siódmej, tam m.in. nasza weekendowa piłkarska akcja FIFA Rafa.
2: Duża emocja, ale cieszymy się, że nasza Polonia Gorzędów wygrała.
1: Ale wygrał Nowy Jork w drugim meczu wielkiego finału koszykarskiej ligi NBA. Szczegóły w RMF FM za niespełna pół godziny. Zapraszam.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Zbliża się godzina 7, to czas na najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Z nami Tomasz Staniszewski.
1: O poranku zablokowana krajowa 27 w lubuskiej Świdnicy, tam dachowało auto osobowe. Potem pytania o szczyt Unia Europejska, Bałkany Zachodnie i prowokacje na granicy estońsko-rosyjskiej, ale też o poranku akcja FIFA Rafa na długi weekend.
2: 1947 Polonia!
1: Polonia gorzędów lepsza od reprezentacji RMF FM, ale będzie też Nowy Jork po raz drugi lepszy od San Antonio w koszykarskiej lidze NBA. Zaczynam fakt o 7 od śmiertelnego wypadku na krajowej 27 w Świdnicy. Po dachowaniu auta osobowego jedna osoba zginęła, dwie są ranne. Droga jest zablokowana. Chodzi o odcinek Nowogród Bobrzański - Zielona Góra. Objazd miejsca wypadku wyznaczono już wojewódzką 279. Teraz w faktach szczyt Unia Europejska, Bałkany Zachodnie. W Tiwacie w Czarnogórze unijni przywódcy spotkali się z liderami 6 krajów bałkańskich. O tym, co ustalono, nasza unijna ekspertka Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: Uczciwie i dosadnie odpowiedział na to pytanie premier Donald Tusk. Stwierdził, że nic zasadniczego się nie wydarzyło, jeżeli chodzi o proces rozszerzenia. Unia na razie nie jest w stanie podjąć strategicznych decyzji w tej sprawie. Zapewnia o przyspieszeniu. Jednocześnie nie chce zrezygnować z wyśrubowanych kryteriów. Czarnogóra jest najbardziej zaawansowana i chciałaby wejść do Unii za 2 lata, a na szarym końcu jest prorosyjska Serbia. Niemcy i Francja proponują plan stopniowej integracji Mołdawii i Bałkanów Zachodnich na zasadzie korzyści w zamian za reformy, jeszcze przed pełnym członkostwem, ale plan ten nie ma szerokiego poparcia. Także kraje kandydujące obawiają się, że może to być propozycja wiecznej poczekalni.
1: Estonia do końca roku planuje rozmieścić urządzenia do wykrywania i monitorowania dronów na całej swojej wschodniej granicy, aż do miasta Narwa na północy kraju. To jest odpowiedź na powtarzające się tam rosyjskie prowokacje.
4: W ubiegłym roku rosyjscy strażnicy graniczni przepłynęli rzekę Poduszkowcem i na chwilę weszli na terytorium Estonii. Tutaj cały czas Rosjanie zagłuszają też sygnał GPS, podobnie jak na naszym wybrzeżu. W marcu z kolei estońscy dziennikarze ujawnili, że na Telegramie działa separatystyczna grupa, która chce przyłączenia Narwy do Rosji. To było może kilka osób, to raczej był żart, ale udowodnił odporność estońskiego społeczeństwa, mówi dziennikarz śledczy Holger Runema. Próbowali znaleźć ochotników, żeby rozklejać plakaty w Narwie i promować odłączenie miasta i okolicznych terenów od Estonii. Nie znaleźli żadnego chętnego. Jak dodaje Runema, nic nie wskazuje na to, żeby za tą prowokacją stały służby specjalne Rosji.
1: W Narwie, trzecim co do wielkości mieście Estonii, położonym tuż przy granicy z Rosją, był nasz specjalny wysłannik Maciej Sołtys. Estońska granica z Rosją ma niemal 340 km długości, jest jednocześnie zewnętrzną granicą Unii Europejskiej.
5: To także są fakty.
1: 5 dni i 14 godzin do rozpoczęcia piłkarskiego mundialu. Biało-czerwonych tam nie będzie, więc może FIFA Rafa razem z RMF FM? W Gorzędowie niedaleko Radomska, tamtejsza lokalna Polonia zmierzyła się z naszą radiową reprezentacją RMF FM. Wygrali gospodarze 6-5.
6: Duże emocje, ale cieszymy się, że nasza Polonia Gorzędów wygrała, aczkolwiek za...
7: Tylko jednym golem.
6: Ale za RMF FM też mocno trzymaliśmy kciuki.
7: Co tu można było usłyszeć na trybunach? Jakie okrzyki, jakie kibicowanie?
2: 1-9-4-7 po Polonia!
7: A gdy kibicowaliście reprezentacji RMF FM, to jak?
8: Jaka jest najlepsza muzyka?
2: RMF FM! RMF do boju!
9: Polonia!
10: Piłka czasem złośliwie nie trzymała się nogi zawodników, jakby uciekała i tak dalej. Ale to dlatego, że padał deszcz i było ślisko. Kaseł było bardzo dużo. Między innymi na przykład szybciej w żyłach krąży krew, kiedy leci RMF.
1: Krzysztof Skiba z Bikcyca komentował to spotkanie, w którym grał także Michał Dobrołowicz. A dziś akcja FIFA Rafa przenosi się do Świętokrzyskiego. Tam po południu mecz z GKS-em i Mielno. Szczegóły na rmf24.pl oraz w naszych social mediach. Jalen Brunson, tymczasem bohaterem Nowego Jorku, wykorzystał rzut wolny na 9,5 sekundy przed końcem drugiego meczu wielkiego finału NBA z San Antonio Spurs. Antybohaterem Victor Wembanyama. Wembanyama. Najpierw spudłował rzut, potem jego złe podanie doprowadziło do przechwytu Brunsona, faulu na nim i wykorzystanego przez niego jednego rzutu wolnego. Spurs mieli jeszcze kilka, dokładnie 4 sekundy na ostatnią akcję. Wembanyama ponownie pudłuje. Piłka przechwycona i koniec. Knicks przetrwali, wywożą z San Antonio drugie zwycięstwo 105-104. Jeremy Sochan znów z dopiskiem DNP, czyli nie pojawił się na parkiecie, decyzją trenera. Coach's decision. Kolejne 2 mecze w Nowym Jorku.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
0: Mogę powiedzieć, że w pogodzie też ogromne sportowe emocje, bo proszę bardzo, mapy mi tu mówią, że będzie ciepło i bez deszczu, więc nie martwcie się o zaplanowane grille czy ogniska. Dziś nawet do 24 stopni w Warszawie i we Wrocławiu. Najchłodniej będzie na północy, tam 18 na termometrach i w okolicach Koszalina. Tam może pokropić deszczem. Teraz o poranku od 10 stopni w Zakopanem, przez 12 w Łodzi i Olsztynie, do 14 w Lublinie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX.
9: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: 7.30 na Fakty RMF FM. Zaprasza Tomasz Staniszewski.
1: A zaczynam od Wielkiej Krakowskiej, czyli przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Jeżeli uda się osiągnąć porozumienie z liderem PSL-u, to po długim weekendzie w poniedziałek Koalicja Obywatelska i Ludowcy przedstawią wspólnego kandydata na prezydenta miasta. Jeżeli kompromisu nie będzie, koalicja zaprezentuje własnego kandydata, zapowiada premier Donald Tusk.
2: Wydaje mi się, że byłoby sensowne, żebyśmy wystawili wspólnego kandydata. Tak też dla higieny koalicji, no bo chociaż zauważyliście, że każdy ma tam swojego kandydata, więc niektórzy się pospieszyli.
1: Tak, Tusk przekonywał wczoraj dziennikarzy na pokładzie samolotu, którym wracał do Polski ze szczytu Unii Europejskiej w Czarnogórze. 24 maja, przypominam, krakowianie odwołali w referendum prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego. Po porażce Miszalski stracił też funkcję przewodniczącego Małopolskiej Koalicji Obywatelskiej. Rozwiązany został zarząd regionu. Komisarzem została wicemarszałek Sejmu, krakowska posłanka koalicji Dorota Niedziela. A przedterminowe wybory w Krakowie na przełomie sierpnia i września. Najnowszy album Paula McCartneya, The Boys of Dungeon Lane, zadebiutował wczoraj na pierwszym miejscu brytyjskiej listy sprzedaży. Były Beatles, 83-latek, pobił tym samym własny rekord. Nasza płyta jest numerem jeden. Wyżej się nie da. Wszyscy jesteśmy zachwyceni, mówi muzyk w nagraniu zamieszczonym w swoich mediach społecznościowych. To jego pierwszy solowy album od ponad 5 lat. I to jest dużo patrzenia wstecz, wspomnień. Około połowa piosenek to wspomnienia, piosenki o rzeczach, które pamiętam. Tak mówi McCartney, na w tle piosenka Days We Left Behind. To właśnie Paul McCartney z płyty The Boys of Dungeon Lane. W Faktach 8 natomiast pierwszy trener Maji Chwalińskiej. Polka po południu, przypominam, zagra w wielkim finale tenisowego French Open z Rosjanką Mirą Andrijewą.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: reklama.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Reklama.
2: I

0: Na zegarach 8 dajemy głośniej i słuchamy najnowszego wydania Faktu w RMF FM. Z nami Tomasz Staniszewski.
1: Jeszcze przed południem spotkanie wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy Kyryłem Budanowem. Potem w faktach pytania o rynek pracy. Głos oddamy także pierwszemu trenerowi Maji Chwalińskiej przed wielkim finałem French Open.
2: Ja wierzę w to, że Maja sobie poradzi.
1: Maja kontra Mirra. Mirra Andrzejewa, przeciwniczką Polki w Paryżu. Przed południem, jak mówiłem, wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się z Kyryłem Budanowem, szefem kancelarii prezydenta Ukrainy. Głównym tematem rozmów ma być próba naprawienia relacji na linii Kijów-Warszawa po tym, jak prezydent Wołodymyr Zełenski nadał samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ imię bohaterów UPA, Ukraińskiej Powstańczej Armii. W porannych faktach Michał Radkowski.
3: Dzień dobry,
1: Michale.
3: Witam.
1: Czy wiadomo, jak będzie przebiegało to spotkanie?
3: Ministerstwo Obrony Narodowej nie chce podawać szczegółów, zresztą już sam przyjazd do Warszawy szefa kancelarii Zełenskiego był niespodziewany. Informacja o tym, że Budanow jest w Polsce, pojawiła się wraz z komunikatem po spotkaniu ukraińskiego polityka z wiceministrem spraw zagranicznych Marcinem Bosackim.
4: Tematem głównym była kwestia nazwy jednej z jednostek wojskowych odnoszących się do bohaterów UPA. Minister Bosacki przedstawił bardzo jasno nasze stanowisko i podkreślił, że decyzja prezydenta Ukrainy wywołała ból i oburzenie w naszym społeczeństwie, które przecież wspiera broniącą się Ukrainę od początku rosyjskiej agresji.
3: Mówi rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Jak się dowiedziałem w Ministerstwie Obrony, dzisiejsze spotkanie z wicepremierem w głównej mierze też będzie poświęcone tej sprawie. Nieoficjalnie mówi się, że również dziś szef kancelarii Wołodymyra Zełenskiego może się spotkać z prezydenckim ministrem Marcinem Przydaczem.
1: W RMF FM zatem sprawdzajcie fakty. Jak wygląda rynek pracy w Polsce? Czy i gdzie szukają zatrudnienia młodzi Polacy? Jakie są ich wymagania? Co z osobami 50+, jak wojna w Ukrainie zmieniła rynek pracy w Polsce? Między innymi te pytania padną w rozmowie Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Krzysztof, o poranku razem z nami w faktach. Dzień dobry, Krzysztofie.
5: Jestem wam mimo weekendu.
1: Więc właśnie. Twoim gościem w ten weekend będzie już za pół godziny Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, minister z Nowej Lewicy.
5: Tak, zapytam go oczywiście o ten rynek pracy, bo to jest bardzo ważne w kontekście choćby zbliżających się wakacji. Ofert jest coraz mniej, a młodzieży, która chciałaby podjąć pracę, coraz więcej, ale będą też pytania dotyczące relacji polsko-ukraińskich. Zapytam, czego spodziewamy się po tej wizycie ukraińskiego gościa. No i będzie też pytanie o to, jak Lewica zawalczy o Kraków, bo w poniedziałek mają zapaść decyzję. Słuchajcie więc nas za niecałe pół godziny.
1: Po 8.30 zaczynamy sobotnią rozmowę w RMF FM, ale jednocześnie od
6: kibicujemy
1: rana
6: naszym tenisistkom.
1: Szczególnie tej jedynej, Maja Chwalińska już jest wygraną tego turnieju. Tak mówi RMF FM pierwszy trener tenisistki Paweł Kałuża. Dziś Polka zmierzy się w wielkim finale Rolanda Garrosa z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Co trener chciałby powiedzieć swojej dawnej podopiecznej?
2: Żeby się na korcie dobrze bawiła, żeby dalej nas czarowała tą wspaniałą grą i żeby realizowała założenia, które przygotuje jej sztab. Trzymamy kciuki, ja nie chcę pompować balonika tutaj. Ja wierzę w to, że Maja sobie poradzi.
1: Tyle. Pierwszy trener Maji Chwalińskiej, Paweł Kałuża. Mecz na korcie centralnym Philippe Chatrier w Paryżu nie wcześniej niż o 15, bo jeszcze przed południem. Na tym korcie międzynarodowy finał męskiego debla. Od 11 Hiszpan Marcel Granoyer w parze z Argentyńczykiem Horacio Zabajosem zagrają z duetem fińsko-brytyjskim Harry Haliovaara, Henry Patten.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Nie chcę oceniać tej wojny i nie chcę oceniać tej decyzji, ale chcę powiedzieć o jej skutkach.
2: Polska może upadać codziennie na naszych oczach.
3: Co stoi za słowami polityków? Jakie są ich ukryte cele i motywacje? Razem z moimi gośćmi będziemy komentować i analizować bieżące wydarzenia z życia politycznego. Do usłyszenia. Barbara Brycińska-Mirowska.
0: Polska Polityka. Nowy program publicystyczny w Radiu RMF 24. Już we wtorek po 16:00.

0: 8.30, fakty RMF FM, Tomasz Staniszewski.
1: Uprzedzamy, krajowa 27 wciąż zablokowana po tragicznym porannym wypadku w Świdnicy w Lubuskiem. Jedna osoba zginęła, dwie zostały ranne po dachowaniu auta osobowego. Wcześniej doszło do zderzenia tego samochodu z Dzikiem. To odcinek między Nowogrodem Bobrzańskim a Zieloną Górą. Objazd, jak już informowaliśmy w faktach, wyznaczono wojewódzką 279. Strażacy zakończyli akcję na terenie tzw. Małego Dworca w Starogardzie Gdańskim. Wczoraj wieczorem ogień pojawił się w hurtowni przy drodze Owickiej. Wewnątrz budynku znajdowały się sztuczne kwiaty, znicze i materiały pirotechniczne. Na miejscu przy gaszeniu ognia pracowało ponad 100 strażaków oraz specjalna grupa chemiczna przysłana z Gdyni. Był też apel do mieszkańców o nieotwieranie okien. Na razie nie wiadomo, co wywołało pożar. Wyjaśnia to w tej chwili policja. Na polskim cmentarzu na Rossie w Wilnie drugi dzień kwesty, która ma już 15 lat. Lekarze z Polski i Litwy zbierają pieniądze na odbudowę zabytkowych nagrobków.
2: Planujemy odnowić pomniki lekarza Antoniego Awlosiewicza albo doktora Józefa Bartoszewicza, w zależności od tego, jaka będzie zebrana kwota. Też przychodzą nie tylko sami na przykład lekarze, medycy, ale też przychodzą z członkami rodzin, z dziećmi, z wnukami i zazwyczaj to jest pewnego rodzaju też taka lekcja historii.
1: Z Dariuszem Bortem ze Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą w Wilnie rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
3: Krzysztof Ziemiec i jego gość.
1: Zapraszamy, zaczynamy sobota, 6 dzień czerwca, o poranku oddaję głos Krzysztofowi.
4: Dziękuję bardzo. Doktor Sebastian Gajewski, Nowa Lewica.
5: Doktor habilitowany, profesor uczelni.
4: No dobrze, niech tak będzie. Wiceminister to najważniejsze pracy, rodziny, pracy i polityki społecznej.
5: Wszystko się tak jest. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
4: Panie ministrze, Kirill Budanow wczoraj z Warszawy, czyli sekretarz kancelarii prezydenta Zamojskiego. Czego rząd oczekuje od jego wizyty? Jakie są nasze oczekiwania?
5: Myślę, że bardzo dobrze, że ta wizyta ma miejsce. Rzeczywiście ta decyzja pana prezydenta Zełenskiego dotycząca nadania nazwy jednostce wojskowej i odwołanie się w tej nazwie do bohaterów UPA, to jest coś, co uderza w naszą głęboką wrażliwość historyczną. To jest coś, co wielokrotnie komunikowaliśmy stronie ukraińskiej. Myślę, że ta wizyta jest okazją do tego, żebyśmy mogli przypomnieć stronie ukraińskiej o naszej wrażliwości, o tym, jak trudna w polskiej historii jest rola, jeśli tak można powiedzieć, ukraińskiej powstańczej armii, i żebyśmy wyraźnie zakomunikowali, że naszym wzajemnym relacjom, zarówno na poziomie państwowym, jak i na poziomie narodów, społeczeństw, tego rodzaju decyzje symboliczne po stronie ukraińskiej po prostu nie służą.
4: Ale to Kijów tego wcześniej nie wiedział, jak pan myśli? Bo pan mówi, że trzeba dzisiaj mu zakomunikować, a wczoraj, przedwczoraj o tym nie wiedzieli?
5: Strona polska swoją wrażliwość historyczną, bez względu na to, kto rządzi w Polsce, bo tu mamy wspólny sposób myślenia, komunikuje od dawna i myślę, że ta wiedza po stronie ukraińskiej jest. Z drugiej strony mamy wszyscy świadomość tego, że Ukraina usiłuje budować swoją tożsamość narodową, także w tych trudnych warunkach, których dzisiaj się zajmuje, odwołaniem się do historii ukraińskiej powstańczej armii. To się dzieje i to się będzie dziać, w związku z czym trzeba to stronie ukraińskiej przypominać. Każdy z nas ma prawo do swojej historii, do swoich interpretacji, ale są pewne granice, które uderzają we wrażliwość naszej strony, uderzają w polską wrażliwość.
4: No właśnie, to gdzie powiedzieć nie, bo pan mówi, że muszą się odwoływać do jakiegoś mitu założycielskiego, ale wiele osób mówi, że mają już dzisiaj bohaterów, tych, którzy zginęli w czasie tej wojny, tej czteroletniej teraz pełnej, czy tam od roku 2014.
5: Ja nie chcę mówić Ukraińcom, do jakich wątków ze swojej historii powinni się odwoływać w swojej polityce historycznej czy w swojej polityce symbolicznej. No to są suwerenne decyzje każdego państwa, narodu, rządu czy prezydenta. Natomiast strona ukraińska musi mieć świadomość, że te decyzje, które podejmuje w sferze polityki historycznej, polityki symbolicznej, które odwołują się do ukraińskiej powstańczej armii, które gloryfikują ludzi, którzy tworzyli ukraińską powstańczą armię, formację zbrodniczą, antypolską, współpracującą w części przynajmniej z nazistowskiej

0: Ta to oczywiście została zmieniona. To jest oczywiście decyzja strony ukraińskiej, ale też strona ukraińska musi mieć świadomość tych konsekwencji, które takie decyzje w sferze symbolicznej w Polsce wywołują.
1: I jaka może być decyzja kapituły Orderu Orła Białego w poniedziałek?
0: Ja liczę na to, że decyzja kapituły Orderu Orła Białego będzie zgodna z ustawą o orderach i odznaczeniach. Ja przypominam, że pozbawienie kogokolwiek Orderu Orła Białego, ona nie jest decyzją w pełni uznaniową. Mamy przesłanki, albo nadanie orderu nastąpiło wskutek wprowadzenia w błąd i tutaj ta sytuacja nie ma miejsca, albo osoba, która została uhonorowana danym orderem i okazała się niegodna tego orderu. No i teraz musimy zadać sobie pytanie, za co Wołodymyr Zełenski otrzymał ten order. W mojej ocenie nie otrzymał go za prowadzenie takiej czy innej polityki symbolicznej na Ukrainie, tylko otrzymał za to, że był liderem bohaterskiego oporu Ukrainy przeciwko bezprecedensowej rosyjskiej inwazji na to państwo. I wszyscy wtedy patrzyliśmy na Wołodymyra Zełenskiego jako na bohatera, jako na postać niezłomną, jako na człowieka, który był symbolem.
1: Ci, którzy go dzisiaj krytykują, to prawda.
0: Oporu przeciwko inaczej. Rosji. I za to otrzymał od Andrzeja Dudy ten Order Orła Białego. Jeśli cofniemy się do tamtego momentu, to myślę, że w ocenie Wołodymyra Zełenskiego w tamtym momencie żadne zmiany w Polsce nie zaszły.
1: To panie ministrze, jeśli ta kapituła w poniedziałek powie odebrać order, to co powinien zrobić premier Tusk? Podpisać?
0: Ja nie rekomenduję, to jest oczywiście decyzje są pana premiera dotyczące kontrasygnaty jakiegokolwiek aktu pana prezydenta. Pamiętajmy, że kontrasygnata jest to wzięcie pełnej odpowiedzialności politycznej za akt pana prezydenta.
1: Co powinien robić?
0: Pan premier na pewno wie, co ma zrobić, natomiast z punktu widzenia lewicy, jako formacji koalicyjnej, dla nas branie odpowiedzialności politycznej za akty pana prezydenta, w szczególności tak trudne, jak odebranie orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu, to nie jest najlepszy pomysł.
1: Bo premier wczoraj chyba zmienił zdanie w samolocie, jak mówił rozmawiał z dziennikarzami, to był mniej stanowany niż jeszcze tydzień temu. Mam takie wrażenie, że chyba sondaże sprawiają, że premier też jest tak ostry, może nie aż tak bardzo jak prezydent, ale zbliża się do jego stanowiska.
0: Myślę, że warto powściągliwie podchodzić do brania odpowiedzialności politycznej za wszelkie działania Karola Nawrockiego, w szczególności o tak znaczących skutkach, jak ewentualne możliwe odebranie orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu.
1: I jak to wszystko, co się dzieje, zmienia stosunki polsko-ukraińskie, także w kontekście rynku pracy, bo to są pana zadania w rządzie?
0: Na poziomie relacji między państwami myślę, że niewiele się zmienia z tego powodu, że nasze relacje z Ukrainą, one są przede wszystkim podyktowane wspólnymi interesami w dziedzinie bezpieczeństwa. Polsce, bez względu na to, czy lubimy Wołodymyra Zełenskiego, czy nie, zależy na tym, żeby Ukraina się broniła i broniła się jak najdłużej, żeby Rosja nie wygrała tej wojny i żeby ta granica rosyjska nie przesunęła się niebezpiecznie blisko polskiej granicy. Dlatego Polsce zależy i musi zależeć na tym, żeby Ukraina była silna, żeby Ukraina otrzymywała wsparcie militarne z Zachodu i żeby po prostu tę wojnę wygrała lub przynajmniej jej nie przegrała najdłużej, jak to jest możliwe. I myślę, że to jest dla wszystkich jasne. Natomiast te decyzje, Wołodymyra Zełenskiego, one wpływają na relacje między społeczeństwami. To znaczy myślę, że prezydent Ukrainy i w ogóle ukraińskie elity rządzące, biorąc pod uwagę to, jak liczna jest populacja Ukraińców w Polsce, muszą brać pod uwagę to, że takie trudne, kontrowersyjne decyzje, które one podejmują, mogą przekładać się na napięcia między Polakami a Ukraińcami w
1: Widzi
0: Polsce.
1: Widzi pan ten wzrost takich antyukraińskich nastrojów, prawda?
0: Widzę ten wzrost i on mnie bardzo niepokoi, dlatego że ostatnie lata to jest czas bardzo dobrych relacji społecznych między Polakami a Ukraińcami. Po pierwsze, Polacy okazali mnóstwo serca i przyjaźni w stosunku do Ukraińców, którzy przybywali do Polski bezpośrednio po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, a po drugie, Ukraińcy w Polsce świetnie w porównaniu z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej się integrują. Przede wszystkim integrują się doskonale na rynku pracy. Ja jestem w stałym kontakcie z moimi odpowiednikami zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Europejskim Obszarze Gospodarczym, na przykład w Norwegii, Szwajcarii. I oni wszyscy mnie pytają, ministrowie, wiceministrowie, jak nam się udało osiągnąć tak wysoki poziom aktywności zawodowej Ukraińców w Polsce, bo on wynosi prawie niewiele mniej niż przeciętny poziom aktywności zawodowej Polek i Polaków.
1: Ale uciekają z naszego rynku pracy, prawda? Jest ich mniej.
0: Nadal Ukraińcy są najliczniejszą grupą cudzoziemców w Polsce. Nadal Ukraińców mamy najwięcej, jeśli chodzi o cudzoziemców zgłaszanych do ubezpieczeń społecznych. Ja to widzę w bieżących danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Te fluktuacje oczywiście...
1: To plus minus ile jest teraz tysięcy zatrudnionych Ukraińców w Polsce?
0: Mówimy o... Jeśli patrzeć na zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, to co dokonują pracodawcy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, te dane są najbardziej wiarygodne, no bo tutaj wskazujemy obywatelstwo, to jest około 800 tysięcy osób. osób. To jest bardzo, bardzo dużo. To jest absolutna większość cudzoziemców w Polsce. Może nieco mniej. Rzeczywiście, jeżeli porównujemy dane z okresów nieco wcześniejszych, to widać, że Ukraińców jest mniej, ale wciąż to jest największa

0: Większa grupa cudzoziemska na polskim rynku pracy.
1: I o tym więcej za momencik, ale już na antenie Radia RMF24.pl i na naszych mediach społecznościowych. Dziękujemy i do usłyszenia, do zobaczenia. Sebastian Gajewski jest naszym gościem. Panie ministrze, jak wygląda w ogóle rynek pracy, jeśli mówimy o obcokrajowcach w Polsce? Ostatnio były takie dane, które pokazywały, że poprzedni rząd, czyli rząd Zjednoczonej Prawicy, sprowadzał tak dużo obcokrajowców, jak i żaden rząd poprzednio wcześniej. A jak wygląda sytuacja w tej chwili?
0: Tak, to prawda. Rzeczywiście za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości, w szczególności w tej drugiej kadencji, czyli lata 2019-2023, obserwowaliśmy rekordową liczbę wydawanych zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, następnie wiz pracowniczych oraz rekordowe liczby cudzoziemców, którzy do Polski przyjeżdżali. Problem polegał na tym, że w bardzo wielu przypadkach te zezwolenia na pracę i wizy pracownicze nie były wydawane w tym celu, żeby tu ktokolwiek przyjechał do pracy i realnie pracował, ale one były wydawane w innych celach, na przykład po to, żeby umożliwić wjazd cudzoziemcom na terytorium Unii Europejskiej. Mieliśmy tutaj bardzo wiele nadużyć. Z tego powodu ten rząd przygotował po pierwsze strategię migracyjną, odzyskać kontrolę, przywrócić bezpieczeństwo. A po drugie przygotowaliśmy nową ustawę o warunkach dopuszczalności powierzenia pracy cudzoziemcom na terytorium RP. W tej chwili zmniejsza się liczba zezwoleń na pracę, które są wydawane cudzoziemcom. Po drugie, bardzo mocno, chociaż to zależy od kraju pochodzenia, zmniejsza się liczba wydawanych wiz pracowniczych. Wizę wydajemy wtedy, kiedy ktoś już ma zezwolenie na pracę. Bardzo mocno pion konsularny stara się weryfikować, czy rzeczywiście taka osoba w Polsce podejmie pracę. To po pierwsze. A po drugie, czy taka osoba jest realnie w Polsce potrzebna, czyli na przykład jaki zawód wykonuje, w jakim miejscu ma podjąć pracę. Tutaj widać radykalną zmianę. Niektórzy nawet twierdzą i spotykam się z takimi twierdzeniami wśród pracodawców, że trochę tych wiz pracowniczych wydajemy za mało. Natomiast prowadzimy tę politykę konsekwentnie, dlatego że dzisiaj w Polsce na rynku pracy cudzoziemców mamy bardzo dużo i cieszymy się z tego w tym sensie, że są oni istotną częścią naszego rynku pracy, ale mamy poczucie, że dalsze pokrywanie niedoborów na rynku pracy, bo brak rąk do pracy to jest podstawowy problem polskiego rynku pracy, on powinien być kompensowany nie tyle przez dalszy napływ cudzoziemców, co przez aktywizację grup mniej aktywnych zawodowo, na przykład osób niepełnosprawnych czy osób starszych.
1: Panie ministrze, praca dla młodych, bo zbliżają się wakacje, pewnie wielu młodych ludzi będzie chciało iść do pracy. Ofert jest coraz mniej, chętnych coraz więcej. Czy to jest taki sygnał, że będzie coś złego działo się na rynku pracy?
0: Na rynku pracy dzieje się wciąż dobrze. Naszym wzorcem porównawczym są inne państwa członkowskie Unii Europejskiej. W tym pomiarze, który jest prowadzony stale przez Eurostat, Polska jest wciąż jednym z dwóch, trzech państw, które mają najniższy poziom bezrobocia w całej Unii Europejskiej.
1: Na papierku na pewno. Jakbyśmy poszli gdzieś teraz na ulicę, zapytali ludzi, to pewnie byłoby inaczej.
0: To nie jest na papierze. Mamy badania aktywności ekonomicznej ludności. Tutaj wciąż Polska jest wśród liderów państw, gdzie jest najniższe bezrobocie. 3,2 razem z Bułgarią, razem z Czechami, z Maltą. Zdaję sobie sprawę, że nie mamy jednej jednolitej sytuacji na rynku pracy w całej Polsce.
1: To mamy problem z młodymi czy nie? Bo ja odnoszę wrażenie, że jednak jest. Pan próbuje te dane oczywiście dać tutaj na talerzu, ale w praktyce jest trudno pracy.
0: Jeżeli mówimy o tej grupie pierwszej w badaniu aktywności ekonomicznej ludności, czyli osoby w przedziale 15-24, to tutaj rzeczywiście to bezrobocie jest wyższe i ono jest na poziomie około 11-12%. Tylko trzeba zwrócić uwagę na to, że ten pomiar nie mówi nam prawdy o rynku pracy młodych. Dlaczego? Dlatego, że poziom aktywności ekonomicznej, aktywności zawodowej osób w tym pierwszym przedziale 15-24, on jest niski i on nie przekracza 30%. To powoduje, że w zasadzie niewielka fluktuacja wpływa na ten wynik ogólny. Młode osoby przede wszystkim zajmują się edukacją. Jeśli podejmują pracę, chociaż rośnie nam aktywność zawodowa wśród osób młodych, jeżeli porównamy sobie to minus 10, 15, 20 lat, to ona jest znacznie, znacznie większa. Dzisiaj mnóstwo studentów pracuje, czy stale, czy dorywczo na przykład w wakacje, ale nie dostrzegamy tutaj istotnych problemów. Natomiast oczywiście nie mamy jednej i jednolitej sytuacji na rynku pracy w całej Polsce. Ta sytuacja jest bardzo zróżnicowana. Jeżeli mogę posłużyć się danymi o bezrobociu rejestrowanym, nie mówię o młodych, tylko o wszystkich, no to mamy takie powiaty jak powiat poznański, gdzie ono jest na poziomie 1%, ale mamy takie powiaty, gdzie jak powiat szydłowiecki, gdzie ono jest na poziomie 22%.
1: Zawsze słynny powiat szydłowiecki, jeśli chodzi o rynek pracy, jest w najgorszej sytuacji. 8 lipca wchodzą w życie te nowe przepisy o państwowej reformie, o Państwowej Inspekcji Pracy. Niektórzy mówią, że to żadna reforma, że co najwyżej nowelizacja. organizacji, ale są też tacy krytycy, którzy mówią, że to jest skandal.
0: To jest bardzo ważna i duża reforma Państwowej Inspekcji Pracy. Ona jest oparta na dwóch filarach. Pierwszy filar, mniej komunikowany, ale równie ważny, to jest unowocześnienie Państwowej Inspekcji Pracy, elektronizacja postępowań kontrolnych, wprowadzenie kontroli zdalnych, możliwość sporządzania na przykład protokołu kontroli w drodze dokumentu elektronicznego. Proszę sobie wyobrazić, że do tej pory w Państwowej Inspekcji Pracy wszystko było na papierze. Ale drugi komponent, ten najważniejszy, to jest wprowadzenie po stronie okręgowych inspektorów pracy możliwości ustalania istnienia stosunku pracy w drodze decyzji administracyjnej, czyli po prostu zamiany fałszywej śmieciówki na uczciwy etat przez inspektora pracy.
1: Tak, czy poszliście na kompromis z punktu widzenia tych, którzy chcieli zaostrzenia przepisów?
0: To są rozwiązania, które my jako Lewica już proponowaliśmy w zeszłej kadencji. Wtedy składaliśmy projekt ustawy, który właśnie taką kompetencję przewidywał. Mieliśmy dyskusję o szczegółach, czy to tylko na przyszłość, czy też na wstecz, w jakim zakresie. Tu się udało zbudować dobry kompromis.
1: Oczywiście dla liberałów gospodarczych to i tak jest bardzo źle, ale to jest minimum, które wyście chcieli, obiecywali. Zresztą chyba to minimum było zawarte w tych kamieniach milowych, prawda? Bo to musieliśmy zrobić względem Brukseli, żeby w ogóle spełnić warunki.
0: Po pierwsze, reforma Państwowej Inspekcji Pracy była kamieniem milowym i to kamieniem milowym wprowadzonym do KPO przez ten rząd, nie przez poprzedników. To po pierwsze. Po drugie, nam zależało na tym, żeby wprowadzić do systemu prawa możliwość ustalania istnienia stosunku pracy w drodze decyzji administracyjnej przez inspektora pracy, tak żeby nie trzeba było iść do sądu, żeby móc zamienić fałszywą śmieciówkę, na przykład fałszywą umowę zlecenia, na uczciwy etat. My nie zmieniamy kodeksu pracy. W kodeksie pracy od ćwierć wieku obowiązują te same zasady. Mamy przepis, który mówi wyraźnie, kiedy trzeba kogoś zatrudnić na umowę o pracę, kiedy można kogoś zatrudnić na umowę cywilnoprawną. Do tej pory sankcją za to była kara grzywny do 30 tysięcy złotych, bardzo rzadko orzekana. Potrzebowaliśmy skutecznego instrumentu, który to zmieni i jak pokazują badania, bo mamy badania z tego roku, z poprzedniego roku, takie rozwiązanie, które my zaproponowaliśmy, jest popierane przez około 60% Polek i Polaków. To naprawdę bardzo dużo.
1: Badania też pokazują, że coraz więcej Polaków choruje, ale tak wie pan, choruje na papierze. Coraz więcej L4 jest branych. Macie jakiś pomysł, jak to zmienić?
0: Po pierwsze, prostuje, jeżeli porównujemy dane dotyczące absencji chorobowej w rok 2025 do roku 2024, to w dniach absencji chorobowej ten wzrost jest poniżej 1%, w związku z czym, biorąc pod uwagę skalę dni absencji chorobowej, nie można mówić tu o żadnym realnym wzroście. Różnice 0,5% rok do roku, czy nawet 1% nie mają większego znaczenia. To, co obserwujemy, jeżeli chodzi o dane jakościowe o absencji chorobowej, to, że wzrastają nam dni absencji chorobowej związane z tak zwanymi trudnościami, z problemami życia codziennego, z wypaleniem zawodowym, ze zmęczeniem, także z schorzeniami psychiatrycznymi. Ale to nie jest zła informacja. To pokazuje, że po pierwsze po naszej stronie pracowników ubezpieczonych jest coraz większa świadomość, że wpływ na naszą zdolność do pracy mają takie zjawiska ze sfery psychofizycznej jak zmęczenie, jak bezsenność, jak wypalenie zawodowe. Jeżeli nie przysypiamy kolejnej nocy, to średnio nadajemy się do tego, żeby stać przymaszenie w fabryce przez 8 godzin i zarówno rozumiemy to my, jak i lekarze. Ja nie widzę tutaj niepokojących danych. Zresztą monitoruję na bieżąco dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczące kontroli prawidłowości orzekania o niezdolności do pracy, czyli tej kontroli zwolnień lekarskich, którą wykonują lekarze orzecznicy. Tutaj kwestionowanych jest około 4% zwolnień, które i tak są dobierane do kontroli bardzo złożonym algorytmem, który typuje takie wątpliwe na pierwszy rzut oka zwolnienia.
1: Panie ministrze, to na koniec jeszcze taka polityka większa. W Krakowie wybory. Czy Lewica będzie miała swojego kandydata? Wczoraj premier tak troszeczkę chyba postawił do pionu PSL, mówiąc, że dla higieny koalicji PSL powinien mieć wspólnego kandydata na prezydenta Krakowa z Koalicją Obywatelską. A co zrobi Lewica?
0: Nikt nie musi stawiać do pionu. My w tych wyborach prezydenckich w Krakowie na pewno wystawimy kandydata lub kandydatkę. W poniedziałek będzie ogłoszenie tej osoby. Całą naszą ekipą poselsko-ministerialno-senatorską będziemy w Krakowie i tam będziemy ogłaszać tę decyzję.
1: Kto to będzie?
0: W poniedziałek wszyscy się dowiedzą. Będzie to osoba związana z Krakowem, która ma świetne kompetencje do tego, żeby być prezydentem Krakowa.
1: Czyli Daria Gosek-Popiołek.
0: Zobaczymy w poniedziałek.
1: To jeszcze ostatnie pytanie, panie ministrze. Czy to prawda, że Magdalena Sobkowiak będzie wkrótce premierem tego rządu? Tak w internecie krążą takie informacje od wielu już dni.
0: Ja panią minister Sobkowiak-Czarnecką znam od dłuższego czasu i lubię i świetnie się z nią pracuje. Naprawdę jest niesamowicie profesjonalna, dodatkowo to świetna osoba. Magdzie życzę jak najlepiej. Przed przed każdym z nas w polityce stoją różne ścieżki kariery. Jeśli Magda kiedyś miałaby zostać premierem, to będę się tylko cieszył.
1: No, ja rozumiem, że ona by pewnie kiedyś chciała, ale pytanie, czy teraz, w tym roku jeszcze?
0: Nic mi na ten temat nie wiadomo, ale oczywiście za przyszłość polityczną pani minister Sobkowiak-Czarneckiej trzymam kciuki.
1: Ale może być tak, że premier przed upływem kadencji powie dziękuję?
0: To jest decyzje dotyczące obsady całego rządu. Od premiera przez wicepremierów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy, podsekretarzy stanu, po wicewojewodów. To są zawsze wspólne decyzje liderów koalicji. My jesteśmy usatysfakcjonowani i składem personalnym rządu, tym, że premierem jest Donald Tusk i że wicepremierem jest Krzysztof Gawkowski.
1: Hołdlenny.
0: Nie, to nie jest hołdlenny, tylko bardzo uczciwa ocena ze strony lewicowego koalicjanta.
1: Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Nowa Lewica. Dziękuję panie ministrze.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dobrego i spokojnego dnia i do zobaczenia.

0: Zbliża się godzina 9:00. Pora na fakty RMF FM. Tomasz Staniszewski.
1: A w faktach sporne kwestie na linii Kijów-Warszawa.
2: Są pewne granice, które uderzają we wrażliwość naszej strony, uderzają w polską wrażliwość. No,
1: tak mówię o poranku w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem. Wiceminister Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, tak komentował zapowiadaną rozmowę szefa MON-u z ukraińskim szefem kancelarii prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Ta wizyta jest okazją do tego, byśmy mogli przypomnieć Ukrainie o tym, jak trudna w polskiej historii jest rola ukraińskiej powstańczej armii. Tak Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, komentował w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem w RMF FM, planowane jeszcze przed południem. Spotkanie szefa polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej z szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy. Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiać ma z Kryłem Budanowem.
2: Każdy z nas ma prawo do swojej historii, do swoich interpretacji, ale są pewne granice, które uderzają we wrażliwość naszej strony, uderzają w polską wrażliwość.
3: No właśnie, to gdzie powiedzieć nie? Bo pan mówi, że muszą się odwoływać do jakiegoś mitu założycielskiego, ale wiele osób mówi, że mają już dzisiaj bohaterów, tych, którzy zginęli w czasie tej wojny, tej czteroletniej teraz pełnej, czy tam od roku 2014.
2: Strona ukraińska musi mieć świadomość, że te decyzje, które podejmuje w sferze polityki historycznej, polityki symbolicznej, które odwołują się do ukraińskiej powstańczej armii, które gloryfikują ludzi, którzy tworzyli ukraińską powstańczą armię, formację zbrodniczą, antypolską, współpracującą w części przynajmniej z nazistowskimi Niemcami. Każdy taki akt uderza w naszą wrażliwość. Każdy taki akt jest dla nas trudny, a dla naszego społeczeństwa kontrowersyjny.
1: Sebastian Gajewski i Krzysztof Ziemiec. Cała rozmowa razem z dogrywką na rmf24.pl. A w faktach RMF FM w ten weekend nasi wysłannicy sprawdzają działanie systemów bezpieczeństwa państw bałtyckich. Jako jedno z najbardziej scyfryzowanych państw Europy, Estonia oferuje swoim obywatelom system wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami EE-alarm. Jak on działa? O tym nasz specjalny wysłannik Maciej Sołtys.
4: Podobnie jak nasz alert RCB wysyła wiadomości SMS, ale takie ostrzeżenia dostajemy tutaj w Estonii też na telefon poprzez aplikację EESTI. To jest rządowa apka, która pozwala też załatwiać sprawy urzędowe. W Estonii mamy też aplikację Olevalmis, która jest wydawana przez Kobiecą Obronę Kraju. Ona potrafi wyświetlać instrukcje postępowania nawet bez dostępu do internetu. Oferuje mnóstwo poradników, jak zachować się w czasie kryzysu, czy jak udzielać pierwszej pomocy. Zawiera również opcję wpisywania zapasów, jakie mamy w domu. Cały system EE Alarm jest też w pełni zintegrowany z nowoczesnymi miejskimi syrenami, które obejmują 65% populacji Estonii.
1: Za 5 dni rozpoczęcie piłkarskiego mundialu. Biały Dom poinformował, że wydał irańskiej reprezentacji piłkarskiej wizy, by mogła przyjechać do USA na Mistrzostwa Świata. Zaznaczył zarazem, że nie otrzymają tych dokumentów terroryści, których Iran chce przemycić razem z kadrą. Według irańskiej agencji Fars, wiz wciąż nie otrzymała część personelu kadry. Niespełna 2 tygodnie zostały do pierwszego mundialowego meczu irańskiej reprezentacji, który odbędzie się w Los Angeles. Zagrają tam z Nową Zelandią. Reprezentacja Iranu pierwotnie miała mieć swoją bazę treningową w Tucson w Arizonie, ale między innymi ze względu na trudności wizowe przeniosła się do meksykańskiej Tijuany, tuż przy granicy z USA. Naprawdę staramy się przekonać Amerykanów, że nie dążymy do wyprodukowania bomby. Przekornie zastrzega irański ambasador w Meksyku Abdul Fazl Pazandideh. Iran swoje mecze będzie rozgrywać w amerykańskich Seattle i Los Angeles. Właśnie LA jest największym skupiskiem irańskiej diaspory w USA. Mundial za oceanem bez biało-czerwonych, więc może Arena Stawy w Świętokrzyskiem? To będzie miejsce kolejnej odsłony naszej weekendowej piłkarskiej akcji FIFA RAFA. B-klasowy GKS i Mielno podejmie dziś reprezentację RMF FM. W naszym zespole m.in. reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, który jest już w drodze na mecz. Dzień dobry, Michale. Jaka taktyka na dziś?
5: Dzień dobry. Gramy ambitnie, nie odstawiamy nogi i do tego oczywiście cały czas fair play. Wczoraj przegraliśmy z drużyną LKS Polonia Gorzędów. Piłkarze z okręgówki dali nam jednak dobrą ocenę w skali od 1 do 10.
6: 7,5 i widajcie duże wybieganie, a technika sama przyjdzie z czasem.
5: Żeby wzmocnić morale, przed meczem stajemy w kółku i przypominamy hasło naszej akcji. FIFA! Dzisiaj razem z nami będzie wokalistka Blanka, będzie grillowa uczta dla was na trybunach i znów będzie bębniarz, który zapewni doping. Piłkarze GKS-u i Mielno napisali wieczorem w mediach społecznościowych: jesteśmy gotowi i my też. Zaczynamy w samo południe.
1: A relacje oczywiście w faktach RMF FM.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
1: Przed nami dziś wielkie tenisowe emocje z udziałem Mai Chwalińskiej, czyli wielki finał tenisowego French Open, od którego Wojciech Marczyk zaczyna fakty sportowe RMF FM.
10: Ten finał rozpocznie się o 15 i to coś nieprawdopodobnego, bo jeszcze 3 tygodnie temu nikt nie przewidziałby, że znajdzie się w nim polska tenisistka będąca poza czołową setką rankingu. A dziś Maja Chwalińska zagra swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł. Rywalką naszej tenisistki będzie 8 w światowym rankingu Mira Andrejewa, która o wielkoszlemowy tytuł zagra także po raz pierwszy w karierze.
11: Ona jest zawodniczką stopu, gra niezwykle solidnie i bardzo lubię też ją oglądać na korcie. Tak naprawdę nic się nie zmienia, no, trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię i zobaczymy, na ile to wystarczy.
10: Mówiła o swojej rywalce Maja Chwalińska. Mecz, jak wspomniałem, rusza o 15, a relacje z niego oczywiście w faktach RMF FM. Trzecia runda żużlowych indywidualnych mistrzostw świata, pechowa dla Bartosza Zmarzlika. Aktualny mistrz świata świetnie wczoraj jechał, wygrał fazę zasadniczą. W finale jednak miał ogromnego pecha. Upadł, na szczęście niegroźnie, a do powtórki nie został dopuszczony. Powtórzony bieg finałowy wygrał Australijczyk Max Frick. Zmarzlik pozostaje liderem cyklu i ma punkt przewagi nad Braydonem Kercem. O ile pogoda pozwoli, dziś w Manchesterze kolejny turniej cyklu Grand Prix, a kolejny krok koszykarzy New York Knicks w kierunku mistrzostwa NBA. Zespół Jeremiego Sochana pokonał po emocjonującym meczu jednym punktem 105-104 Spurs. Drużyna San Antonio grała dobrze, odrobiła nawet stratę 14 punktów, ale nietrafiony w końcówce rzut Wembanyamy wpłynął na porażkę. Knicks prowadzą w serii do 4 zwycięstw 2-0, a kolejne 2 spotkania w San Antonio.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
0: Poranny program Radia RMF 24. Kuba Śliwiński, dzień dobry. Czerwcówka w pełni, wakacje za pasem, a tym samym rozpoczyna się sezon muzycznych festiwali. O fenomenie tego typu wydarzeń porozmawiamy z Jakubem Ryszardem Matyją, psychologiem muzyki z Uniwersytetu SWPS. Ale zanim o muzyce, to wcześniej o sporcie i o akcji FIFA Rafa. Bądźcie z nami, zaczynamy! Bądźcie.

0: Słuchacie radia RMF 24. W sobotnim programie polecamy Wam kolejną odsłonę akcji FIFA Rafa. To nasza propozycja na długi weekend, a pod tym hasłem kryje się rodzinno-sportowe wydarzenie z piłką nożną w tle. Mecz piłkarski, dobra zabawa, coś smacznego z grilla i lokalne boiska piłkarskie, które odwiedzamy na Wasze zaproszenie. Dzisiaj jesteśmy w województwie świętokrzyskim, tam zagra piłkarska reprezentacja RMF FM. A wczoraj byliśmy w Gorzędowie, w województwie łódzkim, tam mecz komentował Krzysztof Skiba, a rozmawiał z nim na gorąco po ostatnim gwizdku nasz reporter Michał Dobrołowicz.
1: Słuchaj, to było gorąco, szczególnie pod bramką Gorzędowa, kiedy to RMF atakował Maserakiem. No, Maserak stał się gwiazdą tego meczu, to jest ewidentnie. Nawet jest taka propozycja, żeby nogi Maseraka zostały w Gorzędowie, a on sam może pojechać, ale jako symbol tego meczu nogi Maseraka, który w zasadzie był lepszy niż tańcu z gwiazdami, pokazują, że duch sportu nie ginie.
2: Te nogi mają tańczyć, czy grać, czy jeszcze coś innego robić?
1: Jedno i drugie, najlepiej, żeby po prostu i tańczyły, i grały. Słuchaj, nie, no w ogóle nie tylko Maserak, oczywiście też Wojtek Łuszczykiewicz, zespołu wideo. No i oczywiście ja, czyli Skiba, stałem się tutaj symbolem tego meczu jako człowiek, który po prostu nie grał.
2: I z tego zostanie zapamiętany.
1: Tak, głównie z tego właśnie, bo starałem się, zresztą w związku z moim obecnością wśród widowni, tak, rozmawiałem z kibicami i tak dalej, ciągle RMF wybijał na aut, właśnie jakby myśląc, że ja jestem w meczu i chcieli mi podawać, ale ja już byłem wśród widowni, także nie no, trzeba powiedzieć jedno, że piłka czasem złośliwie nie trzymała się nogi zawodnika, jakby uciekała i tak dalej, ale to dlatego, że padał deszcz i było ślisko, ale deszcz...
2: Taka piłka wodna była.
1: Deszcz nam kompletnie nie przeszkodził. Nie, to było fantastyczne, że ja po prostu zrobiłem taką mowę motywacyjną dla wszystkich tutaj kibiców, że udajemy, że jest ciepło i że nie pada deszcz. I wszyscy, którzy posiadają wyobraźnię, idealnie ten scenariusz spełnili i dlatego się udało.
2: Było takie hasło, którego używałeś. Laga na Maseraka.
1: Tak jest. No, po prostu haseł było bardzo dużo. Między innymi na przykład szybciej w żyłach krąży krew, kiedy leci RMF.
0: Dokładnie tak. Tak było wczoraj, a jak będzie dzisiaj? Zaczynamy w samo południe. Arena Stawy w województwie świętokrzyskim będzie dziś miejscem gry. Właśnie tam GKS i Mielno podejmie reprezentację RMF FM. W drodze na to spotkanie jest już nasz reporter Michał Dobrołowicz. Dzień dobry, Michale.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Michale, jak forma po wczorajszym meczu? Wszyscy są zdrowi? Wszyscy bez kontuzji?
2: Tak, wszyscy zdrowi, wszyscy bez kontuzji i to są informacje zarówno z naszego sztabu, czyli reprezentacji RMF FM i Radia RMF 24, jak i z reprezentacji drużyny GKS i Mielno. Pytasz, Kuba, jak będzie dzisiaj? Mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej niż wczoraj, bo będziemy bardziej zgrani i już pewne nawyki, mam nadzieję, że nam się, czyli mówię o drużynie i reprezentacji RMF FM i Radia RMF 24, wytworzyły i wykorzystamy to na boisku, chociaż rywal bardzo poważny, GKS i Mielno, to B-klasa, trzecie miejsce w B-klasie, 47 bramek strzelonych w tym sezonie, tylko 17 straconych. Mam nadzieję, że ten bilans, jeśli chodzi o stracone bramki, dzisiaj trochę się pogorszy i że kilka tych bramek co najmniej strzelimy. Mateusz Opyrchał między innymi w naszej reprezentacji RMF FM i Radia RMF 24, ale i sporo niespodzianek, ale i wokalistka Blanka będzie dzisiaj z nami. Zupełnie nowa drużyna, nowe wyzwanie. Naprawdę nie jest to łatwe, chociaż jednocześnie jest to wyzwaniem, aby opowiadać o wszystkim na radiowej antenie i krążyć, i wbiec w pewnym momencie na boisko z mikrofonem i pewnie też dzisiaj tak po południu zrobię, właśnie na tym pięknym boisku o tej pięknej nazwie Stawy Arena. To są okolice Jędrzejowa, niedaleko ekspresowej siódemki, czyli trasy z Kielc do Krakowa. Tam nas znajdziecie, tam was wszystkich zapraszamy, bo trybuny absolutnie otwarte, bez żadnych biletów. Są nawet piłki, z którymi można wybiec na boisko i po prostu pobiegać, pograć, bo o to nam dzisiaj chodzi. 5 dni zostało do mundialu, a my dzisiaj gramy na tych trochę może bardziej lokalnych, mniejszych boiskach, ale takich, które mogą dać dużo radości i dużo satysfakcji.
0: No i miałem być także ja na stoperze, Michale, ale muszę ci przyznać i chyba zdradzić, że to przeciwnicy ustalili porę tego spotkania w obawie przed tym agresywnym stoperem.
2: Nie zdążysz, ale Kuba, z tego co widzę, w naszym radiowym planie o 13 kończysz program. To jest naprawdę niedaleko. Może uda się szybko, ale bezpiecznie dojechać, może chociaż na drugą połowę. Może jakąś dogrywkę dla ciebie zorganizujemy. Dawaj znać, możemy być w kontakcie. Ja gorąco cię zapraszam, bo to byłaby wielka przyjemność zagrać z tobą. Ja wczoraj byłem na prawym skrzydle, więc jeśli trzymałbym się tej pozycji, to z tobą w roli stopera może coś tam byśmy wyczarowali. Może byśmy zaskoczyli GKS i Mielno. Nie wiem, czy zaskoczyli pod kątem umiejętności piłkarskich, ale może byliby w jakiś jakiś sposób zaskoczeni, że po prostu byłoby to na naszą korzyść. Możemy próbować, gorąco Cię zapraszam. Stawy, Arena, Stadion GKS-u i Mielno. Może Ci się uda po programie w Radiu RMF 24.
0: No to jeszcze zostańmy, Michale, przy tym, co dzisiaj się wydarzy. Jak to wszystko wygląda? Jaki jest plan na tę sobotę?
2: Zaczynamy o 12:00 rozgrzewką, ale ta rozgrzewka jest w podwójnym tego słowa znaczeniu. To znaczy i rozgrzewka na boisku, i rozgrzewka na trybunach. A na trybunach rozgrzewany jest przede wszystkim grill, bo to spotkanie, ten mecz to jest pretekst, to jest okazja, aby się spotkać, aby porozmawiać, aby spędzić wspólnie ten długi czerwcowy weekend, tę czerwcówkę w taki sposób, aby było i rodzinnie, i smacznie, i oczywiście sportowo, bo ta piłka nożna w pewnym momencie jest w roli głównej, ale są takie chwile, kiedy futbol jest przede wszystkim w tle i chodzi przede wszystkim o spotkanie. Będzie kamper, ten słynny żółto-niebieski kamper, który około 12:00, za te niecałe 3 godziny, powinien wjechać i zaparkować przy linii bocznej boiska, zwykle za jedną z bramek, i z tego kampera wyjdzie nasza reprezentacja. Wyjdzie gwiazda na dzisiaj, czyli właśnie wokalistka Blanka, słynna Blanka od utworu Solo, który pewnie pamiętacie, bo to była jedna z naszych piosenek na festiwal Eurowizji. Zobaczymy, czy Blanka dzisiaj zaśpiewa, czy zagra, a może jedno i drugie, może także zagra na boisku, bo przecież ta kobieca piłka nożna też jest coraz bardziej popularna i wczoraj też mecz naszych piłkarek, do którego pewnie też będziemy nawiązywać, a z drugiej strony będziemy czekali na godzinę 15:00, bo wtedy dzisiaj Maja Chwalińska, to już tenis i korty Rolanda Garrosa, i myślę, że to będzie tak, że będziemy z jednej strony grać, a gdy my zejdziemy z boiska po ostatnim gwizdku, będziemy już bardziej kibicować po południu Maji Chwalińskiej. Tak się ta sobota zapowiada.
0: Mnóstwo sportowych emocji przed nami. Michale, na koniec, myślisz, że dzisiaj będzie łatwiej, czy jednak trudniej niż wczoraj?
2: Ja myślę, że łatwiej o tyle, że trochę już wiemy, jak to smakuje, bo wczoraj był ten debiut na boisku i wczoraj po raz pierwszy zagraliśmy właśnie w Gorzędowie. 5-6 przegraliśmy wczoraj, ale myślę, że ta kondycja, pewna orientacja, taka inteligencja piłkarska chyba się w nas wyrabia. Tak powoli, powoli. W faktach RMF FM o 9:00 mówiłem o tym, że piłkarze z okręgówki z Gorzędowa dali nam ocenę 7,5 od 1 do 10, czyli nie jest źle, jest nad czym budować, ale może być trudniej, bo rywal dzisiaj naprawdę poważny. GKS i Mielno, B-klasa, trzecie miejsce, więc czołówka tabeli świętokrzyskiej B-klasy. Oni się mocno przygotowują na to spotkanie. Wieczorem w mediach społecznościowych pojawił się ich wpis z hasłem "Jesteśmy gotowi". Widać, że podchodzą ambitnie, nie będą pewnie odstawiać nogi. Pod tym kątem może być trudniej, ale my jesteśmy gotowi. Ale my mamy nasze hasło, FIFA Rafa, ale my jesteśmy zmotywowani i na pewno damy z siebie jak najwięcej. Jeśli nie, damy z siebie wszystko dzisiaj po południu właśnie na stadionie Arena Stawy w województwie świętokrzyskim.
0: Trzymamy bardzo mocno kciuki. Kilkuset kibiców tego popołudnia może obserwować wyjątkowy mecz piłki nożnej w ramach akcji FIFA Rafa. Zapraszamy Was, drodzy słuchacze, odwiedźcie Arenę Stawy. Tam przed nami mecz GKS i Mielno kontra reprezentacja RMF FM. Michał Dobrołowicz był razem z nami. Trzymamy kciuki. Michał, powodzenia. Wielkie dzięki.
2: Dziękuję i czekamy na Ciebie, Kuba. Przemyśl to. Czekamy na boisku. Do usłyszenia, do zobaczenia.
0: Do zobaczenia.

To jest sobotni program radia RMF24. Jak zawsze mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Amerykańskie siły zbrojne wciąż czekają na wytyczne z Pentagonu, w jaki sposób zrealizować ogłoszoną przez prezydenta Donalda Trumpa decyzję o wysłaniu 5000 żołnierzy do Polski, podała agencja prasowa AP, powołując się na dwóch urzędników z resortu obrony USA. Roboczym założeniem jest, że żołnierze zostaną wydzieleni z jednostek już stacjonujących w Europie, a nie przerzuceni z USA, przekazał jeden z rozmówców AP. Według urzędnika wojsko próbuje, tu cytat, wstecznie konstruować politykę, która miałaby odpowiadać najnowszym deklaracjom prezydenta. Według agencji prasowej, choć decyzja o tym zapadła na początku maja, sojusznicy z NATO dowiedzieli się o niej dopiero w połowie miesiąca, a część żołnierzy została poinformowana o odwołaniu wyjazdu do Polski tuż przed samym wyjazdem. Dodajmy, że około 1000 wojskowych wysłanych już do Polski ma wciąż czekać na potwierdzenie, że faktycznie wracają do USA. Sprzęt jednostki był już w drodze, sam transport kosztował 32 miliony dolarów, jak wyliczyło dowództwo transportu USA. Eksperci ostrzegają, że ciągłe zmiany planów uderzają w gotowość bojową oraz morale wojska. A więcej o tym piszemy na naszym portalu rmf24.pl. A jeszcze więcej informacji w radiu RMF24 punktualnie o godzinie 9:30. Bądźcie z nami, bądźcie blisko.

0: 4.
1: Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Urbaniak, witam na wykładzie otwartym. A w tym tygodniu moim gościem będzie Franciszek Ostaszewski, Instytut Psychologii Uniwersytetu SWPS, którego zapytam, dlaczego ciągle jesteśmy zmęczeni?
2: Wykład otwarty w radiu RMF24, już jutro po 15:00.
1: Uwaga, tego nie będzie na kolokwium, ale i tak warto wiedzieć.
2: Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF24.
3: 9:30, fakty i Tomasz Staniszewski.
4: Co w sprawie odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy zrobi premier Donald Tusk? Oto Krzysztof Ziemiec pytał przed godziną Sebastiana Gajewskiego, wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej z Nowej Lewicy.
5: Ja nie rekomenduję, to jest oczywiście decyzje są pana premiera dotyczące kontrasygnaty jakiegokolwiek aktu pana prezydenta. Pamiętajmy, że kontrasygnata jest to wzięcie pełnej odpowiedzialności politycznej.
4: W poniedziałek po weekendzie, przypominam, zbiera się kapituła orderu. Prezydent Karol Nawrocki dokładnie tydzień temu proponował, by jednym z punktów posiedzenia było odebranie tego odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Ma być to kara za nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Cała rozmowa z wiceministrem Sebastianem Gajewskim jest na stronie rmf24.pl. Wrócimy do niej w faktach o 10:00. Departament Stanu USA zatwierdził sprzedaż uzbrojenia dla Danii i Wielkiej Brytanii za ponad $1 miliard. Dania kupuje pociski manewrujące AGM-158 JASM oraz powiązane wyposażenie o wartości $842 milionów. Głównym wykonawcą zlecenia ma być Lockheed Martin. Wielka Brytania natomiast inwestuje w systemy ochrony przed pociskami naprowadzonymi na podczerwień. Wartość kontraktu $160 milionów. Głównym wykonawcą tej transakcji ma być Boeing. A Krakowem w ten weekend rządzą smoki. Za godzinę na Bulwarze Czerwieńskim początek smoczego pikniku rodzinnego.
6: To są konkursy, to są zabawy, to są czytania performatywne, to są działania plastyczne, różnego rodzaju warsztaty, będzie tego sporo.
4: Zaprasza Karol Suszczyński, dyrektor Krakowskiego Teatru Groteska. W faktach o 10:00 wrócimy do 25:00, jak słyszeliście przed faktami, Wielkiej Parady Smoków. Ona dziś wieczorem na Wiśle przy Bulwarze Tynieckim. Pojawi się 15 wielkogabarytowych smoków z laserową oprawą, będzie pokaz dronów, a na pływających scenach wystąpią m.in. śpiewaczka operowa Agnieszka Kuk i aktor Jacek Wójcicki.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchacie radia RMF24. Rozpoczyna się sezon muzycznych festiwali, wydarzeń, które od lat przyciągają tłumy fanów nie tylko muzyki, ale i wyjątkowej atmosfery. W Polsce i na świecie festiwale stają się nieodłącznym elementem wakacyjnego krajobrazu, a bilety na największe imprezy rozchodzą się w błyskawicznym tempie. Czym tłumaczyć fenomen muzycznych festiwali? O tym porozmawiam w radiu RMF24 z Jakubem Ryszardem Matyją z Uniwersytetu SWPS, psychologiem muzyki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No to zacznijmy od samych festiwali muzycznych. Panie Jakubie, pan bierze udział w takich wydarzeniach? Być może ma pan w swojej historii te ukochane festiwale?
1: Jak najbardziej biorę udział w tych wydarzeniach. Jest coraz więcej tak w Polsce, także staram się korzystać aktywnie z bogactwa ofert festiwalowych w Polsce.
0: A jesteśmy w stanie wskazać jakieś nazwy? To jest bardziej Jarocin, być może taki starszy nieco klimat, czy może jednak idzie pan w tę nowoczesną muzykę? Jak to wygląda?
1: Bardziej przeróżne przystanki Woodstock i tego typu wydarzenia, czasami Open Air, jeżeli jest okazja, więc raczej w stronę rockową.
0: A skąd według pana bierze się fenomen muzycznych festiwali? Dlaczego przyciągają one tak wiele osób, zwłaszcza osób młodych? Pytanie, czy to są właśnie zwłaszcza osoby młode?
1: Myślę, że festiwale przyciągają ludzi w różnym wieku, natomiast oprócz oczywiście możliwości zobaczenia konkretnych artystów, chodzi tutaj głównie o atmosferę bycia razem, czyli jakby przebywania wspólnie w grupie i celebrowania muzyki w ten właśnie sposób.
0: No właśnie, jakie mechanizmy psychologiczne sprawiają, że to wspólne przeżywanie muzyki w tłumie jest tak wyjątkowe?
1: To znaczy, z jednej strony chodzi tutaj o wydzielanie czegoś, co się nazywa endorfinami, czyli takim hormonem szczęścia, ale też czegoś, co nazywa się oksytocyną, co możemy ująć jako taki hormon związany z odczuwaniem więzi społecznych. Także chodzi tutaj zarówno o radość, ale też jakby radość przebywania w grupie. Jeżeli chodzi o to przebywanie w grupie, to chodzi tutaj oczywiście o jakby przebywanie w takiej bezpiecznej przestrzeni, gdzie ludzie akceptują siebie nawzajem i mają jakby wspólny cel, a celem tym jest zabawa przy muzyce.
0: Czyli jak rozumiem, uczestnictwo w muzycznych festiwalach może mieć pozytywny wpływ na nasze psychiczne zdrowie?
1: Jak najbardziej. No, może ona oprócz tego, że przynosi oczywiście jakby chwilową radość i chwilowe poczucie bezpieczeństwa, to możemy wykazać takie badania, które pokazują, że spada poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu. Także oprócz tego, że jakby utwierdzamy się w naszym poczuciu więzi społecznej i odczuwamy przyjemność samego wydarzenia, to jeszcze może takie regularne uczestnictwo w wydarzeniach muzycznych po prostu obniżać nasz poziom stresu ogólnego, co może się przekładać na wyższe poczucie satysfakcji z życia i może działać po prostu na swój sposób zbawiennie dla naszego samopoczucia.
0: No to zatrzymajmy się przy samej muzyce. Czy muzyka w tej wersji na żywo, w tej wersji live działa inaczej na naszą psychikę niż słuchanie jej w domu? I tutaj pojawia mi się jeszcze takie jedno pytanie. Czy to jest także uzależnione od gatunków muzycznych? Czy tutaj raczej te gatunki muzyczne byśmy odstawili na plan dalszy, a że najważniejsze jest właśnie to przeżywanie muzyki w tej wersji live?
1: No, okazuje się, że nie, bo zarówno w sytuacji takiego grupowego słuchania muzyki, ale też

0: sytuacji, gdy słuchamy sami muzyki, no to te takie podstawowe, fundamentalne mechanizmy psychologiczne są takie same, bo mózg w ten sam sposób przetwarza strukturę muzyczną, czyli na przykład melodię, harmonię czy rytm, i to jest jakby niezależne od tego, czy jesteśmy w sytuacji grupowej, czy sami jakby doświadczamy tej muzyki. No niemniej jednak jest pewna oczywiście taka różnica jakościowa, no uczestnicząc w jakichś wydarzeniach muzycznych na żywo, no mamy też jakby warstwę wizualną, która jakby no też może wzmagać nasze doświadczenie, więc jest to o tyle ciekawsze, że możemy fizycznie zobaczyć zarówno artystów, ale też jakby no poczuć się częścią grupy i jakby synchronizować się z grupą. Ta synchronizacja jest bardzo, bardzo ważna, bo ona też może jakby wzmagać naszą radość z doświadczenia muzyki.
1: A czy są osoby, którym pan odradza udział w festiwalach? I od razu zapytam, że jeżeli tak jest, no to pojawia się to pytanie, dlaczego?
0: Znaczy, w zasadzie nie, no, o ile ktoś nie cierpi na jakieś takie konkretne skażenia, typu na przykład agorafobia, czyli lęk przed jakby przebywaniem w tłumie, czy jakieś formy lęku społecznego, to oczywiście nie odradzałbym nikomu uczestnictwa. No, mogą mieć także problemy z uczestnictwem w takich wydarzeniach osoby, które mają pewną nadwrażliwość sensoryczną, to znaczy mogą być przeładowane jakby bogactwem tych doświadczeń, zarówno dźwiękowych, jak i na przykład jakiś związane ze światłem. No ale o ile nie ma się tych konkretnych jakby, nie cierpi się na te konkretne zaburzenia, czy też fobie, no to to raczej jest to pozytywne doświadczenie. No bo tutaj chciałbym podkreślić to, że no jakby bardzo ważne jest to przebywanie w grupie i to takie poczucie satysfakcji, które można by jakoś też tłumaczyć przez odwołanie na przykład do psychologii ewolucyjnej, to znaczy do tego, że my jako ludzie mamy potrzebę w ogóle przebywania w grupie. I no jeżeli jest jeszcze to wsparte muzyką i takim pozytywnym doświadczeniem tego, że widzimy, że wszyscy inni też się dobrze bawią, no to raczej jest więcej plusów niż minusów.
1: Zdecydowanie tak. I bazując także i na pańskim doświadczeniu festiwalowym, proszę mi powiedzieć, jakie są te najciekawsze obserwacje dotyczące zachowań ludzi podczas koncertów, czy też właśnie festiwali, o których dzisiaj rozmawiamy w Radiu RMF24?
0: Bardzo ciekawym mechanizmem tutaj jest kwestia związana z tym, że my synchronizujemy się z resztą grupy w trakcie doświadczania muzyki. Chodzi tutaj o to, że no, zarówno jeżeli na przykład ludzie tańczą, to tańczą do jednego jakby sygnału muzycznego, dźwiękowego i ta synchronizacja tego, że zarówno mogą się na przykład osoby bawiące się do muzyki synchronizować z rytmem muzycznym, no ona jest jakby nie do przecenienia, bo okazuje się, że na swój sposób stajemy się jakby takim jednym zsynchronizowanym rytmem i ludzie podążają za tym i to jest takie bardzo, z jednej strony można to tak traktować bardzo plemiennie, czyli mogło to mieć jakieś znaczenie ewolucyjne dlatego, żeby w ogóle wzmagać poczucie przynależności grupowej, jeżeli się synchronizujemy z muzyką i jakby z wspólnym rytmem. No, drugą ciekawą sprawą jest to, że jeżeli popatrzymy na przykład na jakieś takie koncerty muzyki metalowej czy na przykład jakiejś punkowej, gdzie ludzie bawią się w sposób taki, że pogują po prostu na koncertach rockowych i metalowych, czyli jakby no może to wyglądać z zewnątrz jako pewna taka agresywna interakcja, gdzie ludzie się zdarzają ze sobą. Natomiast, co ciekawe, okazuje się, że tam jest dostrzegalne takie coś, co możemy określić jako taki plemienny altruizm. Znaczy, mimo to, że z zewnątrz wygląda to w sposób taki, że ludzie się bawią jakby dosyć agresywnie do muzyki, to jeżeli ktoś tam upadnie, czy na przykład komuś się coś stanie w tłumie, to okazuje się, że ludzie mają takie jakby pierwotne potrzeby pomocy innym. Czyli istnieje pewien taki no jakby niepisany kodeks zachowań w tej sytuacji. sytuacji, gdzie okazuje się, że mimo, że z zewnątrz wygląda to na jakiś zestaw agresywnych zachowań, to ludzie oprócz tego, że się synchronizują ze sobą, to jeszcze no, pomagają sobie i dbają o innych w grupie. To jest w ogóle bardzo ważne, bo z jednej strony jest to dosyć trudne do uchwycenia, jak się tak patrzy z zewnątrz, natomiast no właśnie te zachowania altruistyczne są bardzo ciekawe. Oprócz tej oczywiście synchronizacji rytmicznej.
1: I jako wieloletni uczestnik takiego właśnie pogowania przy okazji koncertów, jak najbardziej mogę zaświadczyć, że tak rzeczywiście jest. Panie Jakubie, na koniec, bo oczywiście no, wspominaliśmy o tym, że rozpoczyna się ten sezon muzycznych festiwali, no to skoro na początku naszego spotkania wspominaliśmy o pańskich festiwalach, no to pytanie, czy rysują się jakieś plany na ten sezon, który właśnie startuje? Gdzieś jedziemy, czegoś będziemy słuchali?
0: Prawdopodobnie będę jakoś lokalnie w Warszawie szukał takich wydarzeń, gdzie jest coraz więcej takich otwartych jakby koncertów, więc no tak jak wspominałem, jest bardzo bogata oferta, więc z jednej strony nic nie planuję, ale z drugiej strony nie wykluczam jakichś spontanicznych wyjazdów, jeżeli coś mnie natchnie. Także no jakby zachęcam wszystkich do korzystania z bogactwa muzycznego, które nam ten nadchodzący sezon będzie serwował.
1: Ja pod tym również się podpisuje, a razem z nami w Radiu RMF24 był pan Jakub Ryszard Matyja z Uniwersytetu SWPS, psycholog muzyki. Bardzo dziękuję, wielka przyjemność.
2: Dziękuję bardzo.

To jest sobotni program w radiu RMF24. Papież Leon XIV wyruszył dziś rano w podróż apostolską do Hiszpanii. Samolot włoskich linii z papieżem, jego współpracownikami i wysłannikami mediów na pokładzie odleciał z rzymskiego lotniska Fiumicino. W Madrycie ma wylądować przed południem. Papież odwiedzi też Barcelonę oraz Wyspy Kanaryjskie. Do wtorku rana głowa Kościoła katolickiego będzie przebywać w Madrycie. Spotka się tam z rodziną królewską oraz premierem Pedro Sanchezem i jako pierwszy papież wygłosi przemówienie w parlamencie Hiszpanii. Jutro odprawi mszę na placu Plaza de Cibeles i poprowadzi procesję z okazji uroczystości Bożego Ciała. W kolejnych dwóch dniach, to jest do środy, papież odwiedzi Barcelonę, gdzie będzie przewodniczyć mszy w Bazylice Sagrada Familia w setną rocznicę śmierci jej twórcy Antonio Gaudiego. Z kolei w czwartek papież jako pierwszy przywódca Kościoła katolickiego odwiedzi dwie wyspy z archipelagu Wysp Kanaryjskich, Gran Canaria oraz Teneryfę. Odwiedzi tam miejsca przyjmowania i pobytu migrantów oraz odprawi dwie msze. Watykańskie biuro prasowe podało wczoraj wieczorem, że Leon XIV spotka się z grupą ofiar nadużyć seksualnych w kościele. To spotkanie zostało zorganizowane przez hiszpański kościół. A ja przypomnę, podróż do Hiszpanii to czwarty zagraniczny wyjazd papieża. W zeszłym roku odwiedził Turcję i Liban, w marcu odbył pielgrzymkę do księstwa Monako, a miesiąc później do czterech krajów Afryki: Algierii, Kamerunu, Angolii oraz Gwinei Równikowej. Tu radio RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
2: It means you're a loser.
1: Wszyscy ludzie Trumpa.
3: Kto naprawdę zwycięży tej jesieni w Stanach Zjednoczonych? Czy demokraci są na drodze do zwycięstwa? Choć sondaże są optymistyczne, to przyszłość niepewna. Kto podejmie rękawice w walce o Biały Dom za 2 lata?
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 22 w radiu RMF 24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF 24 na YouTubie.
4: You deserve a little entertainment.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Coraz bliżej godzina 10. Pora na fakty RMF FM. Tomasz Staniszewski.
1: A w faktach Donald Tusk pod presją w sprawie orderu Orła Białego Wołodymyra Zełenskiego.
2: Pan premier na pewno wie, co ma zrobić.
1: Zapewniał w RMF FM gość Krzysztofa Ziemca, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski. Odebrania orderu chce prezydent Karol Nawrocki. O 10 w faktach także gwiazda nastolatka kontra kwalifikantka w finale French Open. Polska trzyma dziś kciuki za kwalifikantkę Maję Chwalińską. Każdy ma prawo do swojej historii, ale trzeba jasno komunikować stronie ukraińskiej, że są granice, których przekraczać nie wolno, a gloryfikacja zbrodniczej organizacji, jaką była UPA, nie służy budowaniu relacji. Tak mówi w RMF FM Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. W faktach o 10 Krzysztof Ziemiec, gospodarz porannej rozmowy z wiceministrem Gajewskim. Krzysztofie,
3: jestem.
1: Czekamy na poniedziałkową, przypominamy, decyzję kapituły orderu Orła Białego. Co przewiduje twój gość w tej sprawie?
3: Minister, będący też prawnikiem z wykształcenia, zwraca uwagę, że procedura musi być zgodna z ustawą, a ta zakłada dwie przesłanki do odebrania takiego odznaczenia. Albo kapituła kiedyś została wprowadzona w błąd, albo osoba odznaczona okazała się niegodna. A tu, jak mówi Sebastian Gajewski, nic się nie zmieniło.
2: W mojej ocenie nie otrzymał go za prowadzenie takiej czy innej polityki symbolicznej na Ukrainie, tylko otrzymał za to, że był liderem bohaterskiego oporu Ukrainy przeciwko bezprecedensowej rosyjskiej inwazji na to państwo. I wszyscy wtedy patrzyliśmy na Wołodymyra Zełenskiego jako na bohatera, jako na postać niezłomną.
3: Przypomnijmy, że każda decyzja kapituły, niezależnie od tego, jak ona będzie, aby była wiążąca, potrzebuje jeszcze podpisu, czyli kontrasygnaty premiera.
1: Zatem, co może zrobić w tej sprawie Donald Tusk? Polecam całą rozmowę Krzysztofa Ziemca z wiceministrem rodziny, pracy i polityki społecznej z Nowej Lewicy na rmf24.pl. Uwaga kierowcy, zdarzenie trzech samochodów na Krajowej 70 Trójce w Morawice w Świętokrzyskiem. To jest odcinek Kielce-Tarnów. Nikomu nic się nie stało, natomiast jeszcze przez godzinę w miejscu wypadku przejechać będzie można tylko wahadłowo. W przedpołudniowych faktach teraz Maja Chwalińska.
4: Joy,
1: radość, zaskoczenie, mnóstwo różnych emocji. Tak Polka podsumowuje swoje występy na French Open. Jest trzecią zawodniczką w historii, która dotarła do finału Rolanda Garrosa w swoim debiucie w głównej drabince turnieju. Po Australijce Yvonne Goolagong, to był rok 1971, i Amerykance Chris Evert dwa lata później. Mur nie do przebicia. Tenisowa geniuszka, która nie daje szans przeciwniczkom. Tak francuskie media określają Chwalińską przed popołudniowym finałowym pojedynkiem Polki z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Na francuskich mediach skupiony przed południem paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz.
5: Paryscy komentatorzy zauważają, że teoretycznie na papierze Rosjankę można uznać za faworytkę tego finałowego pojedynku. Nie zapominajmy bowiem, że ta zaledwie 19-letnia zawodniczka zajmuje 8 miejsce w rankingu najlepszych tenisistek na świecie. Wielu obserwatorów podkreśla jednak, że genialna gra oraz wprost niezwykła wytrzymałość fizyczna i psychiczna Mai Chwalińskiej sprawiają, że ona również może być uważana za faworytkę. Polka jak w transie pokonuje na kortach Rolanda Garrosa wszystkie przeciwniczki, które teoretycznie na papierze są od niej lepsze. Niektórzy komentatorzy twierdzą, że zawrotna seria sukcesów zawodniczki z Bielska-Białej, która przeszła przez kwalifikacje, to niezwykłe, zapierające dech w piersiach zjawisko, którego jeszcze nikt na French Open nie widział.
6: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: A w nich teraz Kraków, gdzie na Bulwarze Czerwieńskim nad Wisłą rozpoczyna się smoczy piknik towarzyszący 25. Wielkiej Paradzie Smoków. Na miejscu wóz satelitarny RMF FM i w nim Paweł Konieczny.
7: Potwierdzam, dzień dobry.
1: Na co mogą liczyć odwiedzający ten piknik?
7: No to przede wszystkim okazja do rodzinnej integracji, o czym zapewnia Karol Suszczyński, dyrektor Teatru Groteska.
8: Wszelakie gry, zabawy, konkursy, czytania performatywne, spotkania z artystami, bardzo dużo wydarzeń takich drobnych dla dzieci i dla całych rodzin.
9: Warto tutaj przyjść właśnie całymi rodzinami.
8: Absolutnie tak. Specjalnie piknik jest wymyślony po to, żeby całe rodziny mogły się integrować.
7: Tuż obok naszego wozu satelitarnego między innymi strefa smoczych zadań, z której na pewno ucieszą się najmłodsi. A z tutejszej smoczej strefy można skorzystać do godziny 19. O 22 przy Bulwarze Tynieckim wielkie plenerowe widowisko na Wiśle w nowym miejscu, ale z tak ogromnym rozmachem jak w latach ubiegłych. Ze smoszego słonecznego Bulwaru Czerwieńskiego w Krakowie Paweł Konieczny.
1: A na koniec tego wydania faktów jeszcze zaproszenie do radia RMF 24.
10: Wiadomo, po co jeździ się z Polski do Turynu. Wszystkie drogi prowadzą do Fiata.
1: Dokładnie 53 lata temu zjechał z taśmy produkcyjnej pierwszy Fiat 126P. Jak maluch zmienił polską motoryzację? Kiedy może powstać nowy polski samochód, tym razem elektryczny. Powie o tym gość Jakuba Śliwińskiego, Paweł Rygas, dziennikarz motoryzacyjny. Ta rozmowa po faktach w naszej informacyjnej stacji RMF24. Polecam.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Przedpołudnie z radiem RMF24. Wszystko się zgadza. Już za chwilę porozmawiamy o tym, jak popularny maluch zmienił polską motoryzację. Razem z nami będzie Paweł Rygas, dziennikarz motoryzacyjny Interi, autor kanału Motoprawda. W tej godzinie nie zabraknie także sportu. Odliczamy godziny do finałowego starcia tenisowego French Open. Kuba Śliwiński, gramy dalej!

0: dawna, to wiem.
1: To jest sobotni program Radia RMF 24. Dziś 6 czerwca. Dokładnie 53 lata temu zjechał z taśmy produkcyjnej pierwszy Fiat 126P. O tym, jak popularny maluch zmienił polską motoryzację i kiedy może powstać nowy polski samochód, tym razem elektryczny, porozmawiam z moim gościem, którym jest pan Paweł Rygas, dziennikarz motoryzacyjny Interi, autor kanału Motoprawda na YouTubie. Dzień dobry, panie Pawle.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: No to proszę opowiadać, jakie wspomnienia ma pan związane z Fiatem 126P? Czy miał pan okazję nim jeździć?
2: Ależ oczywiście, myślę, że chyba w naszych pokoleniach, mówię o tych ludziach tak 40+, nie ma osoby, która nie miałaby okazji jeździć Fiatem 126P. Ja muszę przyznać, że ja byłem w obozie Poloneza i dużego Fiata, więc jako kierowca oczywiście jeździłem maluchem, natomiast nie miałem swojego, ale oczywiście rodzice mieli ich ze 3 albo 4, więc doskonale pamiętam, jak te samochody dawały nam w kość, ale dawały też zupełnie nową jakość życia, która no, w latach 80. jeszcze mocno odbiegała od dzisiejszych standardów.
1: No to pomówmy teraz o historii. Proszę mi powiedzieć, jaką rolę odegrał Fiat 126P dla motoryzacji nie tylko tej polskiej?
2: Mówiąc tak szeroko, to nie była zbyt wielka rola europejska, natomiast w przypadku Polski to była rola fundamentalna, bo musimy pamiętać, że Fiat 126 był następcą Fiata 500 i to Fiat 500 zmotoryzował Włochy, można tak powiedzieć, że odbudowywał tą motoryzację we Włoszech po II wojnie światowej, natomiast u nas rzeczywiście Fiat 126 już z dopiskiem P, bo robią u nas na licencji, był przełomem nie tylko motoryzacyjnym, bo to tak się mówi, że oczywiście wkroczyliśmy na trochę nowe ścieżki, skłaniając się do tej masowej motoryzacji, natomiast trzeba pamiętać, że myśmy jeszcze w latach 70., czyli już no, w zasadzie prawie 30 lat po wojnie, mieli w Polsce jakiś milion, nawet niecały, samochodów osobowych zarejestrowanych, a samego malucha wyprodukowaliśmy ponad 3 300 000 egzemplarzy, więc to było takie koło zamachowe nie tylko dla motoryzacji, ale dla gospodarki w ogóle, dla rozwoju turystyki, metalurgii, wielu dziedzin życia, na które my dzisiaj w ogóle nie patrzymy przez pryzmat motoryzacji, ale proszę pamiętać, że myśmy nie podróżowali tak swobodnie jeszcze w latach 70. czy 80. jak dzisiaj i wyprawa, czy to w Bieszczady, czy gdzieś nad Bałtyk, to naprawdę była wyprawa, a ta masowa motoryzacja, ten Fiat 126P dał nam takiego, brzydko mówiąc, kopa technologicznego i kopa rozwojowego, bo ruszyły inwestycje w drogi, ruszyły inwestycje w turystykę. To jest wiele aspektów życia, z których my w ogóle nie zdajemy sobie sprawy i nie łączymy ich z samochodami, ale rzeczywiście tak jest, że motoryzacja w tej masowej domenie jest kołem zamachowym dla kraju.
1: Dokładnie tak. No maluch jako zaczątek czegoś wielkiego. Panie Pawle, a czym obecnie jest maluch? Czy to już jest tylko muzealny eksponat, czy może jednak służy nam do czegoś więcej?
2: Dzisiaj, no niestety, muszę to powiedzieć wprost, do jazdy się ten samochód nie nadaje przy obecnym natężeniu ruchu, co jest też jego zasługą w pewnym stopniu, bo tak jak powiedziałem, w tej chwili na drogach mamy samych w Polsce zarejestrowanych ponad 23 miliony samochodów osobowych. Gdy maluch wchodził do produkcji, było to poniżej miliona, więc ani dynamika tego pojazdu, ani tym bardziej poziom bezpieczeństwa, jaki on zapewnia, no nie przystaje do dzisiejszych warunków, więc dzisiaj jest to obiekt westchnień. Jest to kult jednostki. Na każdym zlocie samochodów musi być przynajmniej jeden maluch. Więc dzisiaj patrzymy na niego właśnie jako obiekt kolekcjonerski. Bardzo wdzięczny, bo można go dość łatwo przywrócić zawsze do życia i naprawić i daje to frajdę. Chociaż pamiętajmy, że to daje frajdę dzisiaj z perspektywy tych ponad 50 lat. Natomiast jeżeli przypomnimy sobie, jak się maluchami jeździło w latach 80. czy 90., gdy dostęp do części był ograniczony, no to już nie było wcale takie przyjemne.
1: No ale właśnie to, o czym pan wspominał, no czasem można spotkać te maluchy jadące, choć głównie na zlotach starych samochodów. Dużo jest w Polsce fanatyków, nawet nie obawiam się użyć tego słowa i tego sformułowania, fanatyków maluchów.
2: Dużo. I to jest w pełni zasłużone. Tak jak powiedziałem, większość z nas ma jakieś wspomnienia związane z tym samochodem, czy to rodzice, czy dziadkowie mieli. No coraz mniej jest faktycznie tych ludzi, którzy jeździli nimi na co dzień, bo oni dzisiaj już przechodzą na emeryturę, ale również wśród nich są tacy, którzy chcą mieć jeszcze w garażu malucha, choćby po to, żeby przypomnieć sobie te wspomnienia z młodości.
1: No to przejdźmy teraz do tego ewentualnego następcy Fiata 126P. Czy myśli pan, że Polska ma szansę na stworzenie nowego, elektrycznego samochodu, który mógłby stać się równie popularny jak maluch?
2: To jest bardzo trudne pytanie. Na pewno nie, jeżeli chodzi o stopień popularności tego samochodu, bo maluch był, pamiętajmy, bezkonkurencyjny. Albo czekało się 5 lat na malucha, albo nie kupowało nic, bo po prostu nie było konkurencji na tym rynku. Natomiast tak, ja uważam, niestety ubolewam nad tym, że przespaliśmy ostatnie 10 lat, bo rozumiem, że pyta pan o spółkę Electromobility Poland, która zajmuje się tworzeniem polskiego samochodu elektrycznego. Uważam, że pomysł jest bardzo dobry, wykonanie niestety póki co idzie nam jak zwykle, ale tak, trzeba zdawać sobie sprawę, że przy moim całym szacunku dla samochodów spalinowych to jest jedna taka szansa na milion, to jest zmiana technologiczna, która wydarza się na rynku bardzo rzadko. Ja bym to porównał wejście w ogóle samochodów elektrycznych. Ja wiem, że dzisiaj dla większości ludzi jednak te elektryki są i za drogie i mają za mały zasięg, natomiast faktem jest, że rozwój technologiczny w tej dziedzinie jest gigantyczny i ma gigantyczne tempo i to jest zmiana mniej więcej taka, jaka wydarzyła się na kolei, gdy wchodziły elektrowozy czy diesle. Po prostu, no, państwo pewnie pamiętają, jeszcze wielu słuchaczy, jak na stację wtaczały się parowozy, ja to sam pamiętam, a minęło tak naprawdę 30 lat i nie ma. Można zobaczyć tylko takie lokomotywy gdzieś w skansenach. I dokładnie to teraz dzieje się z motoryzacją, więc to jest szansa jedna na milion pod tym względem, że samochód elektryczny jest jednak dużo prostszy konstrukcyjnie, jakby to nie brzmiało, od auta spalinowego i nie trzeba posiadać tylu set patentów, żeby go wyprodukować. Więc jeżeli kiedykolwiek mielibyśmy czy to wskrzeszyć, czy stworzyć jakąś nową swoją markę motoryzacyjną, to to jest właśnie tu i teraz.
1: Ale pozwoli pan, że będę drążył ten temat, no bo kilkanaście dni temu TVN24 napisało, uwaga, te informacje obudziły nadzieję na polskiego elektryka. Zapowiedź umowy z tajwańskim Foxconnem oraz wsparcie z Krajowego Planu Odbudowy oznaczają, że tym razem zapewnione mają być i pieniądze, i zagraniczny partner technologiczny. No panie Pawle, czy doczekamy się polskiego samochodu elektrycznego i kiedy to może nastąpić? Oczekuję tutaj konkretnej daty.
2: Ojejku, szczerze mówiąc, to już by się wydarzyło, gdyby nie zamrożono finansowania z KPO w jakichś ostatnich 3 latach, ale tutaj nie mam żadnych pretensji do kolejnych ekip rządzących, ale też chcę, żebyście państwo wiedzieli, że to nie jest tak, jak to często jest rysowane w mediach, że ta spółka po prostu przejadała pieniądze i nic nie zrobiła. Nieprawda, były już jeżdżące prototypy, było już gotowe auto, które w zasadzie no, można by było wprowadzać do produkcji. Niestety zabrakło trochę chęci, trochę kalendarz wyborczy, trochę wstrzymane środki z KPO sprawiły, że no, z chińskim partnerem tego się nie udało zrobić, więc tak, to straciliśmy 10 lat i nad tym ubolewam. Natomiast w tej chwili firma Foxconn, która jest nowym partnerem technologicznym Electromobility Poland, w ogóle chcę, żebyście państwo wiedzieli, że my już dzisiaj korzystamy z wielu urządzeń tej firmy, bo ona nie jest może jakąś marką rozpoznawalną, natomiast Foxconn robi takie rzeczy jak na przykład PlayStation dla Sony, jak e-booki dla Kindla i wiele innych takich elektronicznych urządzeń, które nas otaczają dzisiaj, więc jest to firma z gigantycznym know-how w tej dziedzinie. Pyta pan o konkrety. No tak, szklanka do połowy pusta albo do połowy pełna, proszę powiedzieć, z której strony mam opowiadać.
1: To może zaryzykuję i powiem inaczej, że może, panie Pawle, no na rynku już nie ma miejsca na żaden polski samochód.
2: Niekoniecznie. Muszę przyznać, że niekoniecznie. Po pierwsze, tak, po pierwsze, samo to, że rozmawiamy dzisiaj o maluchu, świadczy o tym, że mamy pewien sentyment do polskich marek. Ja wiem, że Fiat nie był polską marką, tak, ale jednak ta kropeczka P sprawiła, że widzimy traktujemy malucha jako polski samochód. I tutaj myślę, że to też czasowo dobrze się składa, bo z jednej strony ci ludzie, którzy jeździli samochodami z PRL-u na co dzień, już dzisiaj są na emeryturze i nie bardzo pamiętają, z czym to się wiązało, a z drugiej strony ci młodzi mają taką potrzebę jednak pewnego patriotyzmu gospodarczego i myślę, że to się może udać. Pytał pan o daty. W tej chwili tak naprawdę szacunek to jest 2029 rok, gdy mogłaby w Jaworznie ruszyć produkcja, ale pamiętajmy, że rzeczywiście trochę się w tej kwestii działo. No mamy już działkę, która jest wreszcie własnością Electromobility Poland i mamy uruchomione środki, a przynajmniej przyznane środki z KPO, które wstrzymywały ten projekt przez ostatnie dwa lata. To mówimy o 4,5 miliarda złotych, więc myślę, że na zbudowanie samej fabryki i pewnych łańcuchów dostaw to powinno wystarczyć.
1: Zatem w przyszłość patrzymy jak najbardziej pozytywnie. Pan Paweł Rygas, dziennikarz motoryzacyjny Interi, autor kanału Motoprawda na YouTubie, był razem z nami w radiu RMF24. Wielka przyjemność, bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.

Tu Radio RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Dziś 1564 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Sprawdzamy najnowsze doniesienia z frontu. Jak podał portal Kyiv Independent, rosyjskie ataki zabiły 15 osób, raniły ponad 70 na Ukrainie w ciągu ostatniej doby. Z kolei po ataku ukraińskiego drona wybuchł pożar w składzie ropy naftowej w mieście Ust-Labinsk w południowym regionie Krasnodar w Rosji. Według wstępnych informacji nie było ofiar, przekazały tamtejsze władze cytowane przez agencję Reutera. Co ciekawe, zdaniem prezydenta USA Donalda Trumpa, Kijów i Moskwa są bliskie porozumienia o zakończeniu wojny. Amerykańska głowa państwa przypisała sobie zasługę doprowadzenia do tego momentu. W ten sposób Donald Trump skomentował propozycję Wołodymira Zełenskiego dotyczącą spotkania z Władimirem Putinem. Pytany o list prezydenta Ukrainy do rosyjskiego przywódcy, prezydent USA powiedział, że nie ma nic przeciwko takiej rozmowie bez udziału Trumpa. Dodajmy jednak, że odpowiedź Władimira Putina na list Wołodymira Zełenskiego brzmi tak. Zacytuję. Nie widzę sensu w naszym spotkaniu. Celem strony ukraińskiej jest powstrzymanie naszej ofensywy, a nam potrzebne są porozumienia. Powiedział Władimir Putin wczoraj podczas Międzynarodowego Forum Gospodarczego w Petersburgu. Tu Radio RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Bądźcie z nami.

0: Radiu RMF24 czas na tenis. Na główny kort paryskiego kompleksu Rolanda Garrosa, czyli na kort Filipa Chatrier, będą dziś zwrócone oczy całego tenisowego świata. A wszystko z powodu finału wielkoszlemowego French Open. W nim główną aktorką będzie Maja Chwalińska, rewelacja paryskiego turnieju, która staje przed szansą na swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł. Rywalką Polki Mira Andrejewa. To finałowe starcie będzie śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Emocje rosną, Wojtku. To, czego dokonała Polka, to już jest coś nieprawdopodobnego. Czemu po raz kolejny miałaby znów nie wygrać z wyżej notowaną i bardziej doświadczoną w wielkoszlemowych turniejach tenisistką?
1: Ja myślę, że z dokładnie takich samych powodów jak we wcześniejszych meczach. Czyli to, co od kilkunastu dni powtarzają wszyscy eksperci, co my powtarzamy, czyli ten sposób gry Maji Chwalińskiej. Ten sposób taki nieoczywisty. Może ktoś powiedzieć, że to trochę jest archaiczny tenis, bo dzisiaj wśród tych czołowych tenisistek nikt tak nie gra. Tych piłek bardziej technicznych, takich gdzieś

0: się rozrzuconych po korcie, gdzieś tych z rotacją wracających, no to to jest naprawdę sposób grania Malii Chwalińskiej. Oczywiście wypracowane z powodu jej trochę słabszych warunków fizycznych, ale obróciła to w swój wielki atut i myślę sobie, że właśnie ten sposób gry to jest największy atut polskiej tenisistki. A druga rzecz to chłodna głowa, bo moglibyśmy się zastanawiać, że no przecież to zawodniczka, która zaczynała turniej jako 114 w rankingu, czyli nie ma wielkiego doświadczenia w graniu przed tak wielką publicznością, jaka jest na kortach Rolanda Garrosa. No a tutaj nawet w starciu, jak sobie przypomnimy, tym ćwierćfinałowym z Diane Paris, czyli reprezentantką gospodarzy, no a zawsze to są trudne mecze, to wszyscy podkreślają, że na tych paryskich kortach z reprezentantką Francji gra się zawsze trudno, bo ona ma za plecami te trybuny, które ją wspomagają, no to Maja Chwalińska poradziła sobie z tym doskonale i to jest jej atut. Zresztą ja spędzając te ostatnie mecze też w bielskim klubie tenisowym Advantage, czyli klubie Maji Chwalińskiej, rozmawiałem z ludźmi, którzy ją znają od lat. I oni podkreślają, że ona, mimo że jest filigranowa, drobna i miała problemy z depresją, o czym sama głośno mówi, to bardzo dobrze mentalnie znosi grę na dużych kortach. Że ona, kiedy ma publiczność, która nie zawsze jest może po jej stronie, ale ona sobie z tym świetnie radzi. I to myślę, że to są takie argumenty za Mają Chwalińską.
1: No to pomówmy teraz o rywalce, tej niezwykle groźnej rywalce. Wojtku, co przemawia na korzyść Rosjanki?
0: Ranking tenisowy jest ósma, to na pewno. Jest o wiele bardziej ograna w tych turniejach wielkoszlemowych. Ma też dosyć nieprzyjemny sposób grania, bo na pewno bardziej bazuje na fizyczności, na sile niż Maja Chwalińska, ale to też nie jest do końca taki tenis, który się skupia głównie na tej fizyczności. Ta siła serwisu czy siła zagrań to nie jest zawsze klucz Miry Andrzejewej. No i co podkreślają eksperci, ona też o wiele lepiej gra w defensywie niż wszystkie poprzednie rywalki Polki, więc tu Maja Chwalińska może mieć problem z takim rozrzuceniem jej po korcie. To było dobrze widać w półfinałowym meczu z Dianą Schneider, kiedy Maja Chwalińska tak trochę rozganiała ją po korcie i ona nagle gdzieś te piłki odbijała już właściwie spoza tej końcowej bandy, sprzed trybuny i potem było łatwiej skrócić piłkę, no i tu już był problem, żeby Rosjanka do niej dobiegła. Tu mogą być większe problemy. To, co jest atutem Maji Chwalińskiej, jest trochę przekleństwem Miry Andrzejewej. Kiedy sobie przypomnę zeszłoroczny French Open, ćwierćfinałowe starcie, ona grała z Louis Boisson. Nie pomnę teraz, która w rankingu. To była kwalifikantka także z jakimś tam strasznie odległym numerem, ale kiedy trybuny zaczęły skandować za Boisson, to widać było, że Mira Andrzejewa nie radziła z tym sobie. Więc te mentalne podejście, ta presja nie zawsze dobrze wpływa na Rosjankę, ale trzeba pamiętać, że to było rok temu. Trochę więcej doświadczenia na pewno ma już Mira Andrzejewa i myślę sobie, że to będzie ciekawy mecz, bo to zawodniczki, które po raz pierwszy grają w finale Wielkiego Szlema. Więc jest to naprawdę dla obu szansa na wyczyn.
1: Wojtku, siedmiokrotna mistrzyni Wielkich Szlemów, czyli znakomita Amerykanka Venus Williams, określiła wyczyn Polki historią Kopciuszka i oczywiście stawia na nią w finale. No to właśnie, powiedzmy, jak wielki skok rankingowy wykona Polka? Wspominałeś, że przed turniejem to było miejsce 114, tak?
0: 114, o. 114. Przed celem właściwie na ten Roland Garros z całego sztabu Maji Chwalińskiej to było wejście do czołowej setki rankingu. Oni o to bardzo długo walczyli, bo wierzyli, że te wejście do czołowej setki pozwoli mieć grać w tych wielkich turniejach bez kwalifikacji. To już ci odbiera kilka meczów w tych ważnych turniejach. No więc wierzono, że właśnie te wejście do setki wszystko odmieni. A tu proszę, 114, jak mówisz, i dzięki temu, że jest w półfinale, na pewno będzie w poniedziałkowym zestawieniu 21. Jeżeli nawet przegra ten dzisiejszy finał. Jeżeli wygra, może wskoczyć na 14 miejsce rankingowe. No to jest nieprawdopodobny skok, 100 miejsc. Więc no, to naprawdę jest historia Kopciuszka. I myślę sobie, że to też jest piękne, że te wielkie gwiazdy tenisa, te nazwiska bardzo utytułowane przecież, czy właśnie Venus Williams, czy Andre Agassi ostatnio, czy nawet sama Aryna Sabalenka, która odpadła przecież z French Open, wypowiadały się w samych superlatywach o Maji Chwalińskiej. Więc to też pokazuje, że świat ją zobaczył. I na pewno pewno będzie w kolejnych turniejach trudniej, ale może jeszcze nie mówmy o tym, co będzie gdzieś tam w Wimbledonie i tak dalej, i tak dalej. Bardziej skupmy się na tym, co będzie dzisiaj i myślę sobie, że Maja Chwalińska może dzisiaj z pełnym spokojem i z pełnym luzem wyjść na kort Filipa Chatrier i grać o marzenia bez zupełnej presji, bo to, czego ona dokonała, to już jest rzecz jakaś zupełnie nieprawdopodobna, a może zrobić tylko jeszcze więcej, ale nawet jak przegra, to i tak będzie wielka, więc no nieprawdopodobna historia tak naprawdę dzieje się na naszych oczach i myślę sobie, że to pokazuje też, za co kochamy sport. Że nikt 2-3 tygodnie temu nie obstawiłby, że Maja Chwalińska może zagrać w finale French Open, a tu proszę bardzo.
1: Odliczamy godziny, nieco ponad 4 do finału tenisowego French Open, a razem z nami w radiu RMF24 był Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Bardzo dziękujemy.

Słuchacie radia RMF 24. To jest nasz sobotni przedpołudniowy program. Doradca najwyższego przywódcy Iranu, Mohsen Rezei, powiedział wczoraj w telewizji CNN, że negocjacje z USA utknęły w impasie z powodu żądań Iranu, by USA odblokowały 24 miliardy dolarów zamrożonych irańskich aktywów. Zacytuję: jeżeli Donald Trump chce osiągnąć porozumienie z Iranem, te 24 miliardy to test zaufania, jakie Iran chce mieć do Trumpa. To test, który Ameryka musi zdać, a droga stanie otworem, powiedział doradca wojskowy Mocztaby Chameneiego w wywiadzie dla CNN w Teheranie. Rezej zaznaczył, że chodzi o własne pieniądze Iranu, a nie pieniądze Ameryki. Również wczoraj prezydent USA powiedział, że Iranowi pozostało 21-22% zapasów rakiet w porównaniu do stanu sprzed wojny. Wyraził on przekonanie, że ustępstwa Teheranu są tylko kwestią czasu, a dotychczasowa postawa reżimu wynika z jego dumy. A jutro minie setny dzień konfliktu na Bliskim Wschodzie. Ekonomiczne skutki tamtej wojny nie są dobre. Globalne rynki dotknął poważny kryzys. Dotyczy to również Polski. O ile na początku konfliktu ekonomiści wykluczali podwyżki stóp procentowych w Polsce, to jednak z czasem zaczęli brać pod uwagę taką możliwość. Tu radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Bądźcie blisko!

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
2: Byłam absolutną mistrzynią robienia dobrej miny do złej gry. Nie dawałam sobie żadnej taryfy ulgowej w żadnym momencie mojego życia.
1: Ostatnio spotkałem się z byłą jurorką programu MasterChef, Anią Starmach. A moim kolejnym gościem będzie wokalista Piotr Cugowski. Kuba Śliwiński, zapraszam.
3: Co u nich słychać? Już jutro po 9 w radiu RMF24. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF24, RMF.on.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Coraz bliżej godzina 11. Czas na fakty RMF FM. Tomasz Staniszewski.
1: Co powinien zrobić Donald Tusk?
2: Odebranie orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu to nie jest najlepszy pomysł.
1: Tak koalicjantowi radzi Sebastian Gajewski, gość rozmowy Krzysztofa Ziemca, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. W Paryżu na kortach Rolanda Garrosa rozpoczyna się tenisowa sobota i po południu bardzo chcielibyśmy usłyszeć raz jeszcze. Game set match Chwalińska. Maja Chwalińska. Premier Donald Tusk, chcąc nie chcąc, znalazł się w samym środku politycznego kryzysu, jaki wywołuje decyzja prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Co powinien zrobić szef rządu? Oto Krzysztof Ziemiec pytał dziś w RMF FM swojego gościa, Sebastiana Gajewskiego, wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej, polityka Nowej Lewicy.
2: No, ja liczę na to, że decyzja kapituły orderu Orła Białego będzie zgodna z ustawą o orderach i odznaczeniach. Ja przypominam, że pozbawienie kogokolwiek orderu Orła Białego, ona nie jest decyzją w pełni uznaniową. Mamy przesłanki, albo nadanie orderu nastąpiło wskutek wprowadzenia w błąd i tutaj ta sytuacja nie ma miejsca, albo osoba, która została uhonorowana danym orderem i okazała się niegodna tego orderu. No i teraz musimy zadać sobie pytanie, za co Wołodymyr Zełenski otrzymał ten order. W mojej ocenie nie otrzymał go za prowadzenie takiej czy innej polityki symbolicznej na Ukrainie, tylko otrzymał za to, że był liderem bohaterskiego oporu Ukrainy przeciwko bezprecedensowej rosyjskiej inwazji na to państwo. I wszyscy wtedy patrzyliśmy na Wołodymyra Zełenskiego jako na bohatera, jako na postać niezłomną, jako na człowieka, który
3: to
2: był
3: prawda.
2: Symbolem
3: nawet ci, którzy
2: oporu
3: go dzisiaj krytykują, to
2: Rosy, oporu przeciwko
3: inaczej.
2: Rosji. I za to otrzymał od Andrzeja Dudy ten order Orła Białego. Jeśli cofniemy się do tamtego momentu, to myślę, że w ocenie Wołodymyra Zełenskiego w tamtym momencie żadne zmiany w Polsce nie zaszły.
1: Kapituła orderu Orła Białego w poniedziałek ma zająć się wnioskiem prezydenta. Karol Nawrocki chce odebrania odznaczenia po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ imię bohaterów UPA, Ukraińskiej Powstańczej Armii. Sebastian Gajewski, Krzysztof Ziemiec, cała rozmowa jest na stronie rmf24.pl. A teraz Maja Chwalińska już zachwyciła sportowy świat, a dziś może zostać pierwszą tenisistką, która przeszła przez kwalifikacje i wygrała French Open. W faktach Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, powtarzamy, to przeciwniczka Mirra Andrijewa jest faworytką. Wytłumaczmy dlaczego.
4: Jest wyżej notowana w rankingu. Dodatkowo w półfinale bardzo pewnie pokonała Martę Kostiuk, przerywając jej serię 17 zwycięstw z rzędu. Andrijewa lepiej broni od wszystkich dotychczasowych rywalek Polki.
5: No nie gra też tak typowo, tak siłowo, chociaż ma lepsze warunki niż Maja i te piłki pewnie będą wracały na stronę Mai z większą prędkością.
4: Mówił pierwszy trener Mai Chwalińskiej, Paweł Kałuża, a tutaj Mai Chwalińskiej jest na pewno spokój. Mimo mniejszego doświadczenia w turniejach wielkoszlemowych jest bardziej opanowana od Rosjanki, która między innymi rok temu na paryskich kortach nie była w stanie opanować emocji w starciu z Lua Boisson.
1: A w Paryżu na korcie Filipa Szatriera, centralnej arenie, zaczyna się właśnie międzynarodowy finał męskiego debla. Kibice z aż czterech krajów ściskają kciuki. Hiszpan Marcel Granoyer w parze z Argentyńczykiem Horacio Ceballosem, a po drugiej stronie siatki Fin Harry Haliovara i Brytyjczyk Henry Patten. Początek kobiecego wielkiego finału French Open na tym samym korcie punktualnie o 15. Na koniec tego wydania faktów jeszcze słoneczny przed południem Kraków i bulwar Czerwiński nad Wisłą, gdzie trwa smoczy piknik poprzedzający wieczorną paradę smoków. Ponownie łączymy się z wozem satelitarnym RMF FM i Pawłem Koniecznym.
6: Pawłem się.
1: Krakowianie, turyści, dopisali?
6: No, z minuty na minutę coraz więcej osób. Słoneczna aura dziś zdecydowanie zachęca, by do nas dołączyć. To nie lada atrakcja, szczególnie dla najmłodszych, którzy mogą zmierzyć się między innymi za smoczym torem.
7: Trzeba wsiąść na tego konia, pogalopować i trafić w worek mieczem.
6: Trzeba być też rycerzem w jakiś sposób.
7: Tak, dokładnie. Trzeba się okazać wielką odwagą.
6: Worek to taki, rozumiem, smok.
7: Tutaj dzieci już ćwiczą i zdają sobie świetnie radę, naprawdę. Mamy tutaj jeszcze rzucanie workiem w okna, gdzie jest smok. Trzeba przeczołgać wielkie jajo smoka naokoło pana barana oraz przebrać się w smoka i złowić wielki skarb.
6: A to tylko jedna z atrakcji dla całych rodzin, których jest tutaj naprawdę sporo. Smoczy piknik potrwa do 19 z bulwaru Czerwieńskiego w Krakowie. Paweł Konieczny.
8: Pora na fakty kulturalne w RMF FM.
1: Marlena Chudzio zaczyna od teatralnej propozycji z Warszawy.
9: Dzień dobry. W Teatrze Rampa od wczoraj można oglądać spektakl Lalka 89. Kapitalistyczna komedia romantyczna w reżyserii Michała Walczaka. Współczesna reinterpretacja klasycznej powieści Bolesława Prusa przeniesiona w realia przełomowego momentu transformacji ustrojowej. Kim jest współczesna Łęcka? Czy wolny rynek uzdrowił nas z romantycznych mitów? Odpowiedzi na te pytania dostaną ci widzowie, których skusi propozycja Teatru Rampa. W Kijowie odbyła się koncertowa premiera opery Matki Chersonia. Przedstawia historię dwóch kobiet, które pokonują tysiące kilometrów w głąb kontrolowanego przez wroga terytorium, by ratować swoje córki przetrzymywane przez siły rosyjskie na okupowanym Krymie. Utwór powstał na zamówienie Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie i Metropolitan Opera w Nowym Jorku. W Polsce opera będzie miała swoją premierę w październiku. W Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie już wkrótce zagości nowa wystawa Między Krzyżem a Mieczem.
3: Będą Państwo mogli zobaczyć 13-wieczny rękopis, który do nas przyjechał aż z Torunia. Chyba najbardziej fantastyczne będą chorągwie rycerskie, które udało nam się przywieźć z Wawelu.
9: Mówiła RMF Max Izabela Jakubowska-Antochów z Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Nowa ekspozycja będzie dostępna za tydzień.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: W radiu RMF 24 Kuba Śliwiński i tematy na weekend.
11: Sobotnie przedpołudnie i weekend pełen atrakcji. W tej godzinie odwiedzimy m.in. plażę w Dąbkach, gdzie odbywa się Międzynarodowy Festiwal Latawców. Będziemy także w Krakowie, gdzie dzisiaj wielka parada smoków. W radiu RMF 24 mamy dla Was także kolejną odsłonę naszego cyklu W czym może pomóc? Rozmawiamy w nim o naszej kondycji psychicznej. Bądźcie z nami, gramy dalej!

0: Tu Radio RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Kolorowe samoloty, ośmiornice i papugi można zobaczyć w ten weekend na plaży w Dąbkach w Zachodniopomorskiem. Trwa tam Międzynarodowy Festiwal Latawców, a na miejscu była nasza reporterka Anna Pałamar.
1: Choć pogoda jest dość kapryśna, to atmosfera tu na plaży w Dąbkach jest wspaniała. Setki odwiedzających, wielobarwne, ogromne latawce i szum morza. Bardzo wiele osób przyszło przygotowanych z własnymi latawcami, a ci, którzy nie mieli swoich, mogli je sobie zrobić podczas specjalnych warsztatów. Naprawdę trudno wybrać ten najpiękniejszy latawiec, mówili mali i duzi miłośnicy latawców.
2: Dopiero wyszłyśmy, ale wrażenie robi. Ja jestem pierwszy raz. Czekamy, aż te duże będą fruwały, bo na razie są tylko takie malutkie.
1: No, te duże to naprawdę robią wrażenie, ta ośmiornica tutaj.
2: No fajna atrakcja, bardzo fajna, bardzo nam się to podoba. Kolorowo, wesoło, dużo ludzi.
1: A wam się podoba?
3: Tak.
1: A który latawiec najładniejszy?
3: Taka płaszczka była.
4: Mi się najbardziej podoba ten Garfield. Ten duży. I mi się bardzo też podoba, że są duże latawce, są małe. No i te koło duże było fajne.
1: A puszczałaś już swój latawiec?
4: Tak. Takiego tak? czarnego wampira.
5: Bardziej bym powiedziała, że nietoperz. Tak, nietoperz. Nieważne, że pogoda jest nie taka, jakbyśmy chcieli, ale najważniejsze jest atmosfera.
6: Chce nam zrobić trochę deszczu, tak?
5: Atmosfera najlepsza.
1: Piątkowe loty nieco pokrzyżowała pogoda. Chwilami padał lekki deszcz, ale znacznie większym problemem był słaby wiatr. To utrudniało puszczanie zwłaszcza tych największych latawców, mówił mi na plaży jeden z pilotów.
7: Ośmiornice, manty 15-metrowe, nawet chyba większe widziałem. Cała masa takich latawców, które my nazywamy pilotami albo wyciągarkami. Tutaj kolega startuje teraz. Takie latawce, które nie mają jakiejś tam specjalnej formy, mają jedno zasadnicze zadanie, czyli podnieść to, co jest podwieszone pod tym latawcem. A jeżeli chodzi o zabawki takie nadmuchiwane powietrzem, no to tam tego cała masa jest. Różnych wzorów, kształtów, wielkości, od jakichś tam małych, metrowych, dwumetrowych gwiazdek chociażby, do jakichś gigantycznych arbuzów, czy tutaj leży na piasku duża różowa świnka, która ma tam lekką ręką z 7 metrów średnicy. O, tutaj latawców to jest sama masa. Ograniczają nas tylko warunki i wyobraźnia, bo to, co wypuścimy, to jest zależne od siły wiatru i stabilności lotu. Jak są dobre warunki, to latamy wszystkim. Jak są słabe warunki, czy tam kręci wiatr, czy jest go mało, no to wtedy jedna osoba, jeden latawiec, no bo cały czas trzeba pilnować, cały czas trzeba zwracać uwagę, żeby gdzieś tam nie utopić. Plaża też nie jest jakaś tam ekstremalnie szeroka, więc w tych wysokościach, na których latamy dzisiaj, to bardzo łatwo jest spaść albo do wody, albo na drzewo.
1: Międzynarodowy Festiwal Latawców potrwa do niedzieli. Przez cały dzień można oglądać wielobarwne pokazy i wziąć udział w warsztatach. Wieczorem o 21:00 zaplanowano specjalny nocny pokaz na niebie.
0: Nasza reporterka Anna Pałamar w radiu RMF24. A jeszcze w tej godzinie wybierzemy się na inne barwne wydarzenie. Na Wielką Paradę Smoków w Krakowie. Bądźcie blisko!

0: Radiu RMF24 czas na najnowsze informacje o rynku pracy w Polsce. Ilu obcokrajowców pracuje w naszym kraju? Jakie jest bezrobocie? Mówił o tym na naszej antenie profesor Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Był on gościem Krzysztofa Ziemca.
1: Panie ministrze, jak wygląda w ogóle rynek pracy, jeśli mówimy o obcokrajowcach w Polsce? Ostatnio były takie dane, które pokazywały, że poprzedni rząd, czyli rząd Zjednoczonej Prawicy, sprowadzał tak dużo obcokrajowców, jak i żaden rząd poprzednio wcześniej. A jak wygląda sytuacja w tej chwili?
2: Tak, to prawda. Rzeczywiście za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości, w szczególności w tej drugiej kadencji, czyli lata 2019-2023, obserwowaliśmy rekordową liczbę wydawanych zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, następnie wiz pracowniczych oraz rekordowe liczby cudzoziemców, którzy do Polski przyjeżdżali. Problem polegał na tym, że w bardzo wielu przypadkach te zezwolenia na pracę i wizy pracownicze nie były wydawane w tym celu, żeby tu ktokolwiek przyjechał do pracy i realnie pracował, ale one były wydawane w innych celach, na przykład po to, żeby umożliwić wjazd cudzoziemcom na terytorium Unii Europejskiej. Mieliśmy tutaj bardzo wiele nadużyć. Z tego powodu ten rząd przygotował po pierwsze strategię migracyjną, odzyskać kontrolę, przywrócić bezpieczeństwo, a po drugie przygotowaliśmy nową ustawę o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium RP. W tej chwili zmniejsza się liczba zezwoleń na pracę, które są wydawane cudzoziemcom. Po drugie, bardzo mocno, chociaż to zależy od kraju pochodzenia, zmniejsza się liczba wydawanych wiz pracowniczych. Wizę wydajemy wtedy, kiedy ktoś już ma zezwolenie na pracę. Bardzo mocno pion konsularny stara się weryfikować, czy rzeczywiście taka osoba w Polsce podejmie pracę. To po pierwsze, a po drugie, czy taka osoba jest realnie w Polsce potrzebna, czyli na przykład jaki zawód wykonuje, w jakim miejscu ma podjąć pracę. Tutaj widać radykalną zmianę. Niektórzy nawet twierdzą, i spotykam się z takimi twierdzeniami wśród pracodawców, że trochę tych wiz pracowniczych wydajemy za mało. Natomiast prowadzimy tę politykę konsekwentnie, dlatego że dzisiaj w Polsce na rynku pracy cudzoziemców mamy bardzo dużo i cieszymy się z tego w tym sensie, że są oni istotną częścią naszego rynku pracy, ale mamy poczucie, że dalsze pokrywanie niedoborów na rynku pracy, bo brak rąk do pracy to jest podstawowy problem polskiego rynku pracy, on powinien być kompensowany nie tyle przez dalszy napływ cudzoziemców, co przez aktywizację grup mniej aktywnych zawodowo, na przykład osób niepełnosprawnych czy osób starszych.
1: Mhm. Panie ministrze, praca dla młodych, bo zbliżają się wakacje, pewnie wielu młodych ludzi będzie chciało iść do pracy. Ofert jest coraz mniej, chętnych coraz więcej. Czy to jest taki sygnał, że będzie coś złego działo się na rynku pracy?
2: Na rynku pracy dzieje się wciąż dobrze. Naszym wzorcem porównawczym są inne państwa członkowskie Unii Europejskiej. W tym pomiarze, który jest prowadzony stale przez Eurostat, Polska jest wciąż jednym z dwóch, trzech państw, które mają najniższy poziom bezrobocia w całej Unii Europejskiej.
1: Na papierku na pewno, ale jakbyśmy poszli gdzieś teraz na ulicę, zapytali ludzi, to pewnie byłoby inaczej.
2: To nie jest na papierze. Mamy badania aktywności ekonomicznej ludności. Tutaj wciąż Polska jest wśród liderów państw, gdzie jest najniższe bezrobocie, 3,2 razem z Bułgarią, razem z Czechami, z Maltą. Zdaję sobie sprawę, że nie mamy jednej i jednolitej sytuacji na rynku pracy w całej Polsce.
1: To mamy problem z młodymi czy nie? Bo ja odnoszę wrażenie, że jednak jest. Pan próbuje te dane oczywiście dać tutaj na talerzu, ale w praktyce jest trudno o pracę.
2: Jeżeli mówimy o tej grupie pierwszej w badaniu aktywności ekonomicznej ludności, czyli osoby w przedziale 15-24, to tutaj rzeczywiście to bezrobocie jest wyższe. I ono jest na poziomie około 11-12%. Tylko trzeba zwrócić uwagę na to, że ten pomiar nie mówi nam prawdy o rynku pracy młodych. Dlaczego? Dlatego, że poziom aktywności ekonomicznej, aktywności zawodowej osób w tym pierwszym przedziale 15-24, on jest niski i on nie przekracza 30%. To powoduje, że w zasadzie jakaś niewielka fluktuacja wpływa na ten wynik ogólny. Młode osoby przede wszystkim zajmują się edukacją. Jeśli podejmują pracę, chociaż rośnie nam aktywność zawodowa wśród osób młodych. Jeżeli porównamy sobie to minus 10, 15, 20 lat, to ona jest znacznie, znacznie większa. Dzisiaj mnóstwo studentów pracuje, czy stale, czy dorywczo na przykład w wakacje, ale nie dostrzegamy tutaj istotnych problemów. Natomiast oczywiście nie mamy jednej i jednolitej sytuacji na rynku pracy w całej Polsce. Ta sytuacja jest bardzo zróżnicowana.
0: Mówił profesor Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Jak dodał, Bezrobocie w powiecie poznańskim wynosi 1%, a na przykład w powiecie szydłowieckim aż 22%. Polityk mówił w radiu RMF24 również i między innymi o nadaniu imienia bohaterów UPA, jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Całą rozmowę znajdziecie na naszym portalu rmf24.pl.
3: Jak byłem mały, zabierałeś mnie na sanki. Teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami. Ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami.

0: Radio RMF 24 i jeszcze więcej informacji. W Krakowie trwa Wielki Smoczy Weekend. Wieczorem nocne widowisko na Wiśle, a jutro w południe 25. Parada Smoków. A od rana przy bulwarze Czerwieńskim Smoczy Piknik i tam także jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Paweł Konieczny. Dzień
1: dobry,
0: Pawle.
1: Wszystko się zgadza, potwierdza. Dzień dobry.
0: No to Pawle, opowiadaj, jakie atrakcje czekają na odwiedzających.
1: No jeśli ktoś lubi takie potworne stworzenia zwane smokami, których już raczej w dzisiejszych czasach się nie boimy, ale patrząc na legendy, siały kiedyś postrach w Krakowie, no to możemy zobaczyć, jak te smoki wyglądały, jak z tymi smokami walczono. Można zostać przez chwilę przynajmniej rycerzem i to taka atrakcja dla najmłodszych. Mamy specjalny smoczy tor przeszkód, który cieszy się dużym zainteresowaniem, szczególnie najmłodszych, no ale są tutaj przede wszystkim całe rodziny, które przyszły, aby razem spędzić to sobotnie przedpołudnie, ale także i popołudnie, bo ten smoczy piknik potrwa do godziny 19, zatem jest tutaj naprawdę sporo atrakcji, z którymi można się zaznajomić. A co dokładnie przygotowano, o tym opowiada Karol Słuszczyński, dyrektor Teatru Groteska.
2: Wszelakie gry, zabawy, konkursy, czytania performatywne, spotkania z artystami, bardzo dużo wydarzeń takich drobnych dla dzieci i dla całych rodzin.
1: Warto tutaj przyjść właśnie całymi rodzinami.
2: Absolutnie tak. Specjalnie piknik jest wymyślony po to, żeby wszystkie, całe rodziny mogły się integrować. Dlatego, że no, chociażby wieczorny pokaz na Wiśle jest późno w zasadzie w nocy, głośny jest, w związku z czym nie wszystkie dzieci wytrzymują taki hałas i to dzisiejsze wydarzenie, jak i jutrzejsze, czyli parada jest właśnie specjalnie kierowana dla całych rodzin.
1: Jak wielkim wydarzeniem organizacyjnym też z waszej strony jest to, co się wieczorem wydarzy?
2: No to jest potężne wydarzenie organizacyjne. Teatr Groteska zatrudnia niecałe 80 osób, a na trybunach plus artystów dookoła, plus tych osób, plus te osoby, które będą jutro maszerować, to jest kilkadziesiąt tysięcy osób, więc w przeliczeniu wypada dość dużo na jednego pracownika. Oczywiście nie wszystkim się sami zajmujemy,

0: Dlatego, że jest masa firm, która nas wspiera, która od lat jest odpowiedzialna za różne drobne sekwencje. Na samym planie widowiska dzisiaj będzie ponad 250 osób.
1: To wyzwanie organizacyjne, a także wyzwanie dla tych, którzy będą chcieli się dostać i zobaczyć to wszystko.
0: Tak, testujemy nowy odcinek rzeki od Mostu Dębnickiego w stronę Tyńca. Po stronie Bulwaru Tynieckiego będzie publiczność, po stronie Bulwaru Rodła cała infrastruktura. Także pojawi się po raz pierwszy scena pływająca. Zatem i artyści, tancerze na scenie pływającej i artyści, wokaliści na łodziach, ale też smoki na różnego rodzaju obiektach pływających.
1: Gdy tylko dośpimy to wszystko, co dziś wydarzy się w nocy, spotykamy się w samo południe.
0: Spotykamy się w samo południe, chociaż my startujemy dużo wcześniej, dlatego że drugi dzień pikniku rozpoczyna się o godzinie 10. My mamy taką godzinę zbiórki o 11 z minutami właśnie na trasie przemarszu. O 12 punktualnie rusza przemarsz. Ile potrwa? To różnie bywa. Około 1,5 do 2 godzin, plus cały finał na płycie rynku. No, możemy skończyć tak po 14.30 nawet.
1: Ile tych smoków będzie, wiadomo?
0: W okolicach 30.
1: To jest praca różnych rąk, różnych grup z Krakowa i nie tylko.
0: Tak. Zgłoszenia do Wielkiej Parady Smoków spływają do nas z całej Polski. To są przedszkola, to są szkoły podstawowe, to są domy kultury, ogniska młodzieżowe, czasami jakieś stowarzyszenia, fundacje, po prostu NGOsy. Także mamy tutaj cały przekrój różnych instytucji, które do nas przyjeżdżają jutro.
1: Na koniec, dlaczego warto tu być w weekend?
0: Dlatego, że nie ma drugiego takiego wydarzenia w tej części Europy. Wielka Parada Smoków to największa parada po tej części Europy. Podobne mamy w Jadeir Regio czy w Nicei, tam mówią o tych karnawałowych. W dalszych częściach Niemiec są też takie wielkie wydarzenia karnawałowe, paradne. Natomiast takiej wielkości parady w Polsce po prostu nie ma.
1: Zatem można powiedzieć, że dzisiaj czeka nas niesamowite wydarzenie wieczorem, jeśli chodzi o Wisłę. Jutro Wielka Parada Smoków już przejdzie od Wawelu na rynek główny. No to smoki będą rządzić w ten weekend w Krakowie. Na pewno warto w tym wziąć udział.
2: Zapraszamy bardzo serdecznie. Bulwar Czerwieński i Paweł Konieczny dla Radia RMF24. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję, do usłyszenia.

0: Tu radio RMF24 i jeszcze więcej informacji, również tych, które mogą pomóc w trudnych życiowych momentach. Jak co dwa tygodnie wracamy do naszego cyklu W czym może pomóc, w którym eksperci zajmujący się zdrowiem psychicznym podpowiadają, kiedy i dlaczego warto poszukać ich wsparcia. W jakich sytuacjach do psychologa warto zabrać swoje dziecko, gdzie można znaleźć taką pomoc i czy naprawdę w ostatnich latach mamy do czynienia z kryzysem zdrowia psychicznego wśród najmłodszych. Właśnie o tym nasz dziennikarz Mikołaj Wroński rozmawiał z Aleksandrą Musielak, psycholożką zajmującą się dziećmi i młodzieżą. W jakich sytuacjach warto zaprowadzić dziecko do psychologa? Posłuchajmy.
1: Zawsze wtedy, kiedy nagle pojawiają się jakieś zmiany w zachowaniu, czyli kiedy coś, co było normą, teraz już tą normą nie jest. Zacznijmy od zmian emocjonalnych, bo to najczęściej kojarzymy z takim powodem wizyty u psychologa, czyli kiedy dziecko, które do tej pory było raczej spokojne, radosne, zaczyna być smutne, płaczliwe, albo zaczyna być bardziej pobudzone i częściej wpada w złość, pojawiają się jakieś zachowania agresywne, to też powinno wzbudzić naszą czujność. Albo kiedy pojawiają się takie trudności trochę związane też już z fizjologią, czyli na przykład trudności ze spaniem, z apetytem. I tutaj w przypadku dzieci i młodzieży to warto zaznaczyć, że to zawsze w dwie strony, czyli jeżeli pojawia się spadek apetytu albo pojawia się zwiększony apetyt, kiedy pojawiają się problemy z zasypianiem albo problemy z tym, że dziecko się w nocy wybudza i nie może zasnąć, ale też kiedy zaczyna więcej spać. Kiedy zaczyna się wycofywać z relacji społecznych, zaczyna więcej czasu spędzać w domu. No i tutaj oczywiście media społecznościowe, czyli kiedy zaczynamy widzieć, że z dziecka, które było aktywne społecznie, miało duży krąg znajomych, często wychodziło, nagle mamy dziecko, które częściej w domu siedzi, częściej korzysta z telefonu w mediach społecznościowych, bo często to jest ucieczka przed problemami z takiego świata rzeczywistego. No i taki bardzo dla nas psychologów i psycholożek dzwonek alarmowy oczywisty, a dla rodziców niekoniecznie, czyli pojawiające się problemy w szkole. Kiedy zaczynają spadać oceny, czyli nasz piątkowy uczeń czy uczennica nagle zaczyna te oceny mieć gorsze, pojawiają się trójki, wpadają jakieś jedynki, to nie zawsze jest tak, że to jest lenistwo i niechęć do nauki, tylko bardzo często to są problemy z koncentracją, które mogą być na przykład objawem depresji.
2: A w przypadku młodszych dzieci?
1: Nie powinno się porównywać dzieci do innych dzieci, ale jeżeli widzimy, że gdzieś tam ten rozwój w porównaniu do innych dzieci, które mamy wokół, albo do naszych starszych dzieci, przebiega w taki sposób, że coś jest wolniej. Nie wiem, dziecko na przykład ma 3 lata i nie mówi, albo nie nawiązuje relacji rówieśniczych, albo ma duże lęki przed pójściem do przedszkola, to też warto się skonsultować z psychologiem po to, żeby nawet jeżeli to nie będą jakieś zaburzenia, które wymagają diagnozy, to żeby po prostu nie utrwalać jakichś niesłużących, nieadaptacyjnych schematów, czyli na przykład nie pogłębiać lęków.
0: Całą rozmowę z Aleksandrą Musielak znajdziecie na naszej stronie rmf24.pl. A do pytania, w czym psycholog może pomóc dziecku, wrócimy w naszym radiu po godzinie 12. A już i punktualnie o 12 najnowsze fakty RMF FM. Bądźcie z nami, bądźcie blisko.

0: Zbliża się godzina 12. Czas na fakty RMF FM. Tomasz Staniszewski.
1: Na miejscu zaczynam fakty od Warszawy i rozmów prowadzonych przez szefa kancelarii prezydenta Ukrainy. Miesiąc po wielkim pożarze jesteśmy dziś w Puszczy Solskiej, w której wciąż jest niebezpiecznie.
2: Znienacka słychać trzask przewracającego się drzewa.
1: W faktach także Paryż przed meczem Maji Chwalińskiej i akcja FIFA Rafa. W świętokrzyskim Imielnie tamtejszy GKS zagra dziś z reprezentacją RMF FM.
3: Musicie zagrać szybciej niż my i strzelić jedną bramkę więcej.
1: Wybiło południe. Zaczynam fakty od słów szefa Ministerstwa Obrony Narodowej po spotkaniu z kierującym kancelarią prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.
4: Jasno przedstawiłem polskie oczekiwania. Pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom. Są granice, których przekraczać nie wolno. To słowa wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza po spotkaniu z Kryłem Budanowem.
1: W faktach Michał Radkowski, Michale, witamy. Przypomnijmy, niespodziewana wizyta w Warszawie Budanowa, szefa kancelarii prezydenta Ukrainy. Ten bliski współpracownik Zełenskiego przed południem miał spotkać się z ministrem obrony, a także ma rozmawiać jeszcze z prezydenckim ministrem Marcinem Przydaczem. Co o tej wizycie Budanowa mówi nasza polityczna scena? Czego się spodziewamy?
4: Wyciągnięcia przez prezydenta Zełenskiego wniosków z jednoznacznej, potępieńczej reakcji naszych polityków od lewa do prawa. Jak rzadko kiedy panuje tu pełna zgodność, bo i europosłanka rządzącej Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pihowicz...
5: Dzisiaj oczekujemy, że Ukraina, która rozpoczęła ten spór, po prostu się cofnie.
4: I poseł opozycji Witold Tumanowicz z Konfederacji mówią bardzo podobnie.
6: W tym zakresie strona ukraińska musi mieć absolutną świadomość, że jakiekolwiek działania w kierunku dodatkowej gloryfikacji tychże formacji spotka się ze zdecydowaną reakcją ze strony polskiej.
4: A to mogłoby być odebranie orderu Orła Białego, co już zapowiedział prezydent Karol Nawrocki.
7: Jeżeli Ukraina za fundament swojej tożsamości stawia UPA, stawia Melnyka, stawia Banderę, no to w naszej ocenie dla tych ludzi nie ma miejsca w wspólnocie i cywilizacji europejskiej.
4: W naszej ocenie, ocenie kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego, mówi stanowczo jeden z członków tej kancelarii, Szymon Stachowiak.
1: Słuchacie faktów RMF FM. Miesiąc po wielkim pożarze Puszczy Solskiej sprawdzamy, co dzieje się w tym jednym z największych kompleksów leśnych w Polsce. Część puszczy wciąż jest zamknięta ze względu na zagrożenie. Do tej zamkniętej części dotarł reporter RMF FM Dominik Smaga.
8: Razem ze mną nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów. Jest dużo nadpalonych drzew. One są po prostu niestabilne.
2: Tak, mamy takie przypadki. Znienacka słychać trzask przewracającego się drzewa.
8: Niewiele wcześniej widziałem drzewa opierające się jedno o drugie.
2: W każdej chwili one grożą wywróceniem. To nie jest teren bezpieczny w tej chwili do jakichkolwiek spacerów i przemieszczania się.
8: Jesteśmy teraz w takim miejscu, które wygląda źle. Dużo pracy przed wami.
2: Tak, bardzo dużo, z tego względu, że na ziemi jest warstwa popiołu. To są bardzo trudne warunki do pracy.
8: Ile czasu może zająć porządkowanie tego lasu?
2: Dzisiejsze możliwości sprzętowe są duże, więc sądzę, że do przyszłego roku.
1: Tak przewiduje Urban Kolman, nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów. Katastrofalny pożar strawił ponad 1000 hektarów lasu, głównie właśnie w tym nadleśnictwie. Do Puszczy Solskiej wrócimy w kolejnych faktach.
9: Fakty w Centrum Wydarzeń Sportowych.
1: 12:02, Maja Chwalińska powinna zaczynać treningową sesję przed popołudniowym wielkim finałem French Open z Mirą Andrzejewą. Nasz paryski korespondent Marek Gładysz przed tym najważniejszym z dotychczasowych meczów Polki rozmawiał z jej menedżerem, prezesem tenisowego klubu BKT Advantage Bielsko-Biała Piotrem Szczypką.
10: Zawsze mówiła dotąd, że do niej nie dociera jeszcze to wszystko, co się dzieje, te wielkie wygrane, wielkie sukcesy. Czy teraz już zaczyna to powoli docierać przed finałem?
11: Ona jest bardzo spokojna, najspokojniejsza z nas wszystkich, więc jak to do mnie nie dociera, to na pewno jakoś całkowicie to do niej też nie dociera, no ale każdy ma inną perspektywę, ona to patrzy z innej perspektywy, tej głównie sportowej, nie? Także no sama mówiła, nie, że po prostu ona nie wie, co się dzieje.
1: No już pewnie trochę wie, bo niezależnie od wyniku wstępuje do najbardziej ekskluzywnego tenisowego klubu finalistów Wielkiego Szlema. Trening ma i... za chwilę w Paryżu, po rozgrzewce, także młodzież do podawania piłek, tak zwani balos. Okej, jesteśmy balos. Oczywiście z Rolanda Garrosa. Biegamy, by zbierać piłki przez cały dzień grania. To właśnie wspaniali Baros z Roland Garros. To był Paryż, a teraz Świętokrzyska Arena Stawy. Tam GKS i Mielno podejmie piłkarską reprezentację RMF FM w ramach weekendowej akcji o przekornym tytule FIFA Rafa. Po nastartującym za 5 dni mundialu biało-czerwonych zabraknie. W Imielnie nasz wóz satelitarny i w żółtej koszulce jeden z zawodników naszej drużyny, Michał Dobrołowicz. Michale.
12: Dzień dobry, tutaj chłopcy też nam podają piłki. Dzień dobry z kibicami.
1: Co wiemy o naszych rywalach?
13: Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, pozdrawiamy.
12: Jeśli chodzi o naszych rywali, to jest mocna drużyna świętokrzyskiej B-klasy. Trzecie miejsce w tej chwili w tabeli. 47 bramek strzelonych, tylko 17 straconych. Dzisiaj chcemy wbić im tutaj co najmniej kilka goli i zmienić ten bilans. Zajrzałem przed momentem do szatni gospodarzy. Tam są nasi słuchacze, którzy nas zaprosili. Obrońca Przemek i napastnik Emanuel. I zapytałem, jakie i czy są ich słabe punkty.
14: U nas nie ma słabych punktów, są tylko mocne punkty i myślę, że udowodnimy to dzisiaj na boisku.
15: No, trzeba mieć marzenia i je spełnić w miarę naszych możliwości.
12: Jesteście mocniejsi w ataku, w defensywie?
16: W ataku.
12: Wasze słabe punkty jakie są?
16: Jakieś tam są na pewno słabe fragmenty, gdy...
12: Jeśli chodzi o wykonanie czy obronę?
16: Obronę. Obronę, jak obrona to kiepsko, kiepsiutko.
12: Wobec tego idziemy tutaj trenować z reprezentacją RMF FM stałe fragmenty, rzuty rożne, rzuty wolne. Może to będzie nasz sposób tego popołudnia na GKS i Mielno. Na murawie boiska trwa rozgrzewka, a obok boiska już robi się gorąco na grillu. Na tego grilla też was dzisiaj zapraszamy.
1: Zapraszamy do Imielna. Z Areną Stawy będziemy się łączyć w popołudniowych faktach.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Popołudnie z radiem RMF 24. W tej godzinie wrócimy m.in. do cyklu W czym może pomóc, w którym rozmawiamy o naszej kondycji psychicznej. Ale wcześniej weekendowa akcja FIFA Rafa. O niej już za chwilę w radiu RMF 24. Kuba Śliwiński, gramy dalej. Bądźcie blisko, bądźcie z nami.

0: Słuchacie radia RMF 24. Przed nami kolejna odsłona akcji FIFA Rafa. To nasza propozycja dla Was na ten długi czerwcowy weekend. Reprezentacja RMF FM i radia RMF 24 gra piłkarskie mecze z lokalnymi drużynami. Tam, gdzie nas zaprosicie. Wczoraj byliśmy w okolicy Radomska, a dzisiaj miejsce akcji to Arena Stawy w województwie świętokrzyskim. Właśnie tam naszą drużynę podejmuje B-klasowy GKS Imielno. W naszym zespole m.in. reporter Michał Dobrołowicz, który jest już przy linii bocznej boiska, chyba w trakcie rozgrzewki. Dzień dobry, panie Michale.
1: Rozgryzłeś mnie, Kuba. Dzień dobry ponownie. Tak, w trakcie rozgrzewki i jeszcze na korkach moich widzę ślady wczorajszego meczu, tego, który graliśmy w okolicy Radomska, a tutaj zaraz ciąg dalszy. Dzień dobry ponownie.
0: A ja słyszę te bębny w tle, no chyba tam się dzieje. Michał, jak nastrój przed meczem i przede wszystkim jak forma?
1: Jeśli chodzi o nastrój, bardzo dobry. Jeśli chodzi o forma, to się okaże. To będzie taka najbardziej dyplomatyczna odpowiedź, bo wczoraj boisko zweryfikowało, że oj, nie jest łatwo grać z zawodowcami. A dzisiaj będą zawodowcy na boisku. GKS Imielno, mocna drużyna świętokrzyskiej B-klasy. Trzecie miejsce, blisko awansu było. Tam zabrakło kilku punktów raptem, kilku goli. Natomiast naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobra drużyna, która wyróżnia się tutaj lokalnie. Bardzo perspektywiczna. I jacy tutaj są kibice w szalikach GKS Imielno. Wow, ale pan ma fajny szalik. Dzień dobry.
2: Bardzo fajny, witam, witam.
1: Pan gra w tej drużynie?
2: Ja nie gram, ale kibicuję sercem i ciałem.
1: Ktoś z bliskiej rodziny gra?
2: Wnuki grają, jak
1: wnuki?
2: Najbardziej, oczywiście.
1: Wnuki dzisiaj na boisku?
2: Dzisiaj na boisku, ale jak...
1: Proszę nam powiedzieć, bo ja też będę grał, wie pan, przeciwko GKS-owi dzisiaj. Jakie są ich słabe punkty? Jak się przygotować?
2: Nie mają słabych punktów, no jesteście na straconej pozycji.
1: Ale to co możemy robić, żeby chociaż poprawić ten wynik? Bo wczoraj przegraliśmy, ale 5-6, tam nie było wstydu. To co?
2: Więcej walki.
1: Mamy biegać dużo?
2: Biegać i myśleć.
1: Ale jakiś, lepsi są w ofensywie czy w defensywie? Proszę powiedzieć trochę.
2: Pod każdym względem.
1: Podobno mają słabe, stałe fragmenty gry. Tak tutaj mówią niektórzy piłkarze, że w tej obronie z rzutu wolnego czy rożnego to różnie bywa, to prawda?
2: Nie, to tylko zmyłka.
1: A, czyli tak próbowali nas przed meczem?
2: Dokładnie.
1: No dobra, dzięki serdeczne, udanego popołudnia.
2: Dzięki wzajemnie.
1: Tak to właśnie jest. Kibice są i ta strefa kibiców zapełnia się w tej chwili. Tu są żółto-niebieskie leżaki. Tutaj grill też jest coraz gorętszy. Ja o tym mówiłem w faktach w samo południe, bo na grilla was zapraszamy. Ta piłka nożna to jest trochę pretekst, to jest trochę punkt wyjścia, natomiast tak naprawdę chodzi przede wszystkim o spotkanie, o rodzinno-sportowe wydarzenie, o to, żeby zdążyć przed 15, bo o 15 finał French Open i będziemy kibicować Maji Chwalińskiej, a zanim Maja zagra, to my nie na takim poziomie jak Maja, ale też dzisiaj będziemy grać tutaj, tylko że w tę większą piłkę, właśnie futbolówką.
0: Trzeba podostrzyć, przede wszystkim Michale, trzeba podostrzyć, bo myślę, że twój rozmówca właśnie między słowami dał do zrozumienia, że ta taktyka musi być troszeczkę ostrzejsza. Ważne pytanie od naszych słuchaczy, czy są jeszcze bilety na ten mecz, czy można tak po prostu do was przyjechać?
1: Odpowiedź jest krótka, w ogóle nie ma biletów, po prostu was zapraszamy. Bramy stadionu, tutaj Stawy Arena w województwie świętokrzyskim, niedaleko Jędrzejowa, są otwarte, są wolne miejsca na trybunach. Jeśli pytacie, czy są potrzebne bilety, to my odpowiadamy, wystarczy wasz uśmiech, bo o ten uśmiech chodzi. To jest piękne boisko, piękny stadion, nieprzypadkowo ta nazwa Arena Stawy, bo to jest w sąsiedztwie stawów rybnych i łowiska rybnego. Kto wie, może ta ryba też się pojawi dzisiaj na grillu. Na razie kiełbaski tam widziałem są i są coraz gorętsze. Tutaj was zapraszamy, wstęp jest absolutnie wolny. Na razie także można wejść na boisko. Ja tutaj przechodzę między różnymi głośnikami, stąd jest tak głośno i można też wbiec na murawę w tej chwili, ale po 13 już będą głównie piłkarze. O, piłka leci w moją stronę, to ja teraz ustawiam tę piłkę i uwaga, na żywo będzie dośrodkowanie.
3: I myślę, że dzisiaj to będzie.
1: O, i teraz pan podałem kolegom. Pan odebrał, bardzo dziękuję za odebranie tego podania.
4: Super.
1: Pan też cię gra?
4: Nie, nie.
1: Pan się kibicuje?
4: Kibicuję raz.
1: Ale komu? GKS-owi czy RMF-owi?
4: GKS-owi i RMF-owi.
1: A jaki okrzyk może być na trybunach? Możemy taką próbkę zrobić?
4: Różny. To zależy od...
1: A taki cenzuralny, który przed 23 nadawałby się na antenie, to jakby brzmiał?
4: Do przodu, do przodu.
1: I tego się trzymamy, do przodu, dzisiaj przez całe popołudnie. GKS Imielno kontra reprezentacja RMF FM i radia RMF 24. Tak dzisiaj będzie.
0: Ale tam się dzieje, ale jest głośno. Michał Dobrołowicz, bardzo serdecznie dziękujemy i oczywiście kciuki trzymamy. No chciałbym powiedzieć połamania nóg, ale absolutnie nie w tym wypadku, aczkolwiek
1: oby
0: Michale...
1: Nie, oby nie.
0: Podostrzyjcie. Podostrzyjcie trochę. Dokładnie tak. Arena Stawy w województwie świętokrzyskim będzie dziś miejscem kolejnej odsłony weekendowej akcji FIFA Rafa. Właśnie tam, w meczu piłki nożnej B-klasowy GKS Imielno podejmie reprezentację RMF FM i radia RMF 24. Trzymamy kciuki i czekamy na kolejne relacje, także w faktach RMF FM. Bądźcie blisko.

0: Słuchacie sobotniego programu w radiu RMF24. Wracamy do cyklu W czym może pomóc i tematu pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży. Nasz dziennikarz Mikołaj Wroński rozmawiał z psycholożką Aleksandrą Musielak. Z jakimi problemami najczęściej zgłaszają się młodzi pacjenci oraz pacjentki? Posłuchajmy.
1: Jeżeli mówimy o młodzieży, no to w tej chwili jest coraz więcej pacjentów i pacjentek z zaburzeniami lękowymi. Kiedyś na pierwszym miejscu dominowały zaburzenia depresyjne, dzisiaj to są zaburzenia lękowe. Znaczy też niestety wśród tej młodszej grupy wiekowej, czyli mówię o takich pacjentach powiedzmy do 12-13 roku życia, to tam jest wzrost faktycznie też zachorowań na depresję niestety. Natomiast też pojawia się coraz więcej zaburzeń zachowania i tam raczej w tej młodszej grupie to są takie często trudności, które wymagają pogłębionej diagnozy.
2: A jak rodzice mogą rozmawiać z dzieckiem o emocjach i problemach, żeby nie pogłębiać trudności, tylko realnie pomóc?
1: To jest jakby taka rzecz, nad którą pracujemy od zawsze, czyli właściwie od momentu, jak dziecko się urodziło, żeby przyzwyczajać do tego, że mówimy o emocjach, nazywamy i tak dalej. I tutaj też duża taka nasza praca jako rodziców nad sobą, bo ja zawsze powtarzam, że dzieci się nie uczą przez to, co mówimy, tylko uczą się przez to, co robimy, czyli przez to, co widzą i obserwacje rodziców. Więc jeżeli my na przykład dorośli między sobą rozmawiamy o trudnościach, szukamy rozwiązań, to jest większe prawdopodobieństwo, że to dziecko przyjdzie i będzie chciało nam powiedzieć, że ma jakąś trudność, bo będzie obserwowało, że jak jest trudność, to się nikogo nie obwinia, tylko się szuka rozwiązania. Jeżeli faktycznie pojawiła się taka sytuacja i musimy zacząć rozmawiać, to przede wszystkim wysłuchać. Zawsze wysłuchać bez oceniania, tak? Operować faktami. Zazwyczaj jedną z pierwszych takich rzeczy, od których się zaczynają trudności, to są pogarszające się oceny w szkole. I taka typowa reakcja rodzica to jest, bo ty się nie uczysz, dlaczego się nie uczysz, ciągle siedzisz w tym telefonie i tak dalej, i tak dalej. No to są rzeczy, które nie będą nam ułatwiały rozmowę, tylko będą ją zamykały. Jeżeli zaczniemy mówić o faktach, widzę, że ostatnio twoje oceny się pogorszyły. Do tej pory to były piątki, czwórki, teraz wpadło ci parę jedynek. Mam ostatnio też poczucie, że siedzisz więcej w telefonie, mniej wychodzisz. Martwi mnie to, czy możemy porozmawiać o tym, co się dzieje. Czy masz jakieś trudności i tak dalej, czy jest coś, o czym byś chciał pogadać i dać dziecku mówić. To jest zawsze taka żelazna zasada, że jak rozmawiamy z dzieckiem, to nastawiamy się na słuchanie, a nie na mówienie. Niezależnie od tego, w jakim wieku to dziecko jest. Bo w przypadku na przykład młodszych dzieci często rodzice pytają o to, jak rozmawiać na trudne tematy typu seks. Odpowiadamy na pytania, a nie robimy wykłady. I tak samo jest z nastolatkiem. Wysłuchajmy, nie przypisujmy złych intencji od razu, tylko wysłuchajmy perspektywy i przyjmijmy tą perspektywę nastolatka, tak, że on może być zmęczony, że może faktycznie są jakieś trudności, że może nauczyciele w szkole naprawdę przesadzają z ilością sprawdzianów, bo to jest bardzo, bardzo częste.
0: Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o tym, gdzie w razie problemów można szukać wsparcia psychologicznego dla swoich dzieci i po czym poznać, że taka pomoc może być potrzebna, wejdźcie na rmf24.pl i tam także znajdziecie artykuł z dłuższą wersją tej rozmowy. Polecamy cykl W czym może pomóc?

0: Słuchacie radia RMF24. Drugi dzień wizyty Kiryło Budanowa w Polsce. Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy niespodziewanie przyjechał wczoraj do Warszawy, a my z mediów społecznościowych dowiadujemy się o kolejnych politykach, z którymi rozmawiał albo będzie rozmawiał generał Budanow. Nasz reporter Michał Dobrołowicz jest razem z nami w radiu RMF24. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, mówi Michał Radkowski.
0: Michał Radkowski, oczywiście, że tak. Michale, powiedz, z kim już rozmawiał szef Kancelarii Wołodymira Zełenskiego?
1: Rozmawiał z kilkoma politykami. No, rzeczywiście te spotkania są owiane tajemnicą, jak słyszę, i z otoczenia polskiego prezydenta, ale też polskiego premiera. Wynika to z kwestii bezpieczeństwa, dlatego my się tak naprawdę o tym, z kim rozmawiał szef Kancelarii Wołodymyra Zełenskiego, dowiadujemy dopiero po zakończeniu tych spotkań. Stąd mamy takie dość pokawałkowane, bym powiedział, relacje i to podawane jedynie w zasadzie w mediach społecznościowych. Wiadomo, że tematem numer jeden tych spotkań jest kontrowersyjna decyzja, no, która w naszym kraju budzi szczególnie ogromne emocje, bo przypomnę, 10 dni temu Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych na Ukrainie imię bohaterów UPA, a więc Ukraińskiej Armii Powstańczej, no, która, co tu dużo mówić, odpowiada za zamordowanie Polaków na Wołyniu podczas II wojny światowej. No i w tej sprawie głównie gość, który od wczoraj jest w Polsce, czyli pan Budanow, rozmawia z politykami. Wczoraj dowiedzieliśmy się najpierw o spotkaniu w MSZ-cie z wiceministrem Marcinem Bosackim. Krótko podsumował to spotkanie rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
2: Tematem głównym była kwestia nazwy jednej z jednostek wojskowych odnoszących się do bohaterów UPA. Minister Bosacki przedstawił bardzo jasno nasze stanowisko i podkreślił, że decyzja prezydenta Ukrainy wywołała ból i oburzenie w naszym społeczeństwie, które przecież wspiera broniącą się Ukrainę od początku rosyjskiej agresji.
1: Wczoraj było też spotkanie z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem, ale szczegółów tego spotkania nie podano. Natomiast dziś przed południem zakończyło się spotkanie Budanowa z wicepremierem i szefem Ministerstwa Obrony Narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i przed południem mieliśmy taki wpis na portalu X. No, powiedziałbym, że taki zawierający dość kurtuazyjne sformułowanie o tym, że Polska i Ukraina w sprawach bezpieczeństwa są partnerami. Jednak tu napisano, w sprawach historii musimy mówić sobie prawdę, bo tylko tak jesteśmy w stanie budować przyszłość. Nasz wicepremier dodał, że na spotkaniu z Kryło Budanowym jasno przedstawił nasze polskie oczekiwania dotyczące decyzji o nazwaniu jednej z jednostek wojskowych imieniem UPA. I jeszcze jedno zdanie z tego wpisu. Pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom. Są granice, których przekraczać nie wolno.
0: No właśnie, no to przy tym się zatrzymajmy. Michale, jakie są oczekiwania dotyczące tej wizyty?
1: Najkrócej mówiąc, bardzo duże, a tak sprowadzając to do konkretu, no to w zasadzie oczekiwania ze strony wszystkich polityków od prawa do lewa są identyczne, bo dotyczą chęci wycofania się Wołodymyra Zełenskiego z decyzji o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. I tutaj rzeczywiście rozmawiałem z politykami różnych opcji politycznych, wszyscy mówili dokładnie tak samo. Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że gdyby nie sygnał prezydenta Karola Nawrockiego z wnioskiem o odebranie orderu Orła Białego, więc najstarszego i najwyższego odznaczenia w Polsce Wołodymyrowi Zełenskiemu, no co jakoś miało być taką konsekwencją tej decyzji sprzed 10 dni, no to nie byłoby dzisiaj takiej refleksji po stronie ukraińskiej, że popełniono błąd honorując UPA i nazywając ich bohaterami. Tak to wyjaśnił Jarosław Sellin.
3: Zorientowano się, że jednak w Polsce to jest poważna sprawa, to jest

0: poważny problem, chyba nawet ponad podziałami oceniany, ponad podziałami politycznymi jako rzecz błędna i straszliwy błąd państwa ukraińskiego. W związku z tym ta wizyta czołowego współpracownika dzisiaj Zełenskiego w Polsce. Mam nadzieję, że po tych rozmowach, które on tutaj w Polsce odbędzie z przedstawicielami i rządu, i prezydenta, polskiego prezydenta, że zreferuje to w Kijowie, że to był błąd i lepiej się z takich decyzji wycofywać, nie honorować organizacji, które mają charakter ludobójczy, bo też Ukraina przecież tą wojnę toczy z Rosją między innymi dlatego, że aspiruje do świata Zachodu.
1: A o czasu na zreferowanie byłoby niewiele, bo przypomnę, że na poniedziałek zapowiedziano spotkanie kapituły Orderu Orła Polskiego, no i tam w zasadzie ma zapaść ta decyzja o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Równie stanowcza w tych swoich oczekiwaniach jest również posłanka Koalicji Obywatelskiej, europosłanka w zasadzie Kamila Gasiuk-Pihowicz.
2: Rzeź Wołyńska to jest ludobójstwo. Ponad 100 tysięcy Polaków zostało zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. I jakakolwiek gloryfikacja UPA jest po prostu nie do przyjęcia i tutaj nie ma miejsca na miękką grę. I ja to mówię bardzo twardo, bo jestem polską polityczką i cała Polska jest w tej sprawie zjednoczona, więc mówimy bardzo jasno w stronę Kijowa, że ludobójstwo pozostanie ludobójstwem. Ukraina ma swoich bohaterów, chociażby tych, którzy bronią Charkowa, którzy bronią Zaporoża i nie musi dzisiaj naprawdę gloryfikować i czynić z patronów po prostu złoczyńców.
1: Czy będzie zmiana decyzji? Będziemy musieli uzbroić się w cierpliwość, poczekać, a jeszcze dzisiaj w planie, jak już słyszeliśmy wczoraj, ma się odbyć spotkanie Kryła Budanowa z prezydenckim ministrem Marcinem Przydaczem.
3: Michał Radkowski był razem z nami w Radiu RMF24. Michale, wybacz, no moja głowa momentami jest przy tych piłkarskich, sportowych emocjach. Tak, no i stąd ta pomyłka. Tak, zanim oczywiście przejdziemy także i w kolejnym, po przerwie muzycznej, do turnieju French Open i do kolejnych piłkarskich emocji, dlaczego pana Michała dzisiaj nie ma w składzie Radia RMF FM i RMF24?
1: No to bardzo proste. Pan Michał jest tutaj dzisiaj.
3: Z korzyścią dla nas. Michał Radkowski był razem z nami w popołudniowym programie.
1: Myślę, że dla tych, którzy są na boisku też. W naszej drużynie radiowej.
3: I tego się trzymamy. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.

Słuchacie radia RMF 24. Już za nieco ponad 3 godziny Maja Chwalińska po raz pierwszy wystąpi w finale wielkoszlemowym. Od godziny 15 powalczy o triumf w paryskim French Open z rosyjską tenisistką Mirrą Andrejewą. Będzie to jednocześnie 29. polski finał imprezy tej rangi i szansa na 13. triumf. Jako pierwsza z Polek w finale turnieju wielkoszlemowego w 1939 roku wystąpiła Jadwiga Jędrzejowska. Światowe gwiazdy tenisa są pod wrażeniem występu Mai Chwalińskiej na French Open, która od kwalifikacji dotarła do finału. Siedmiokrotna mistrzyni wielkich szlemów, Amerykanka Venus Williams, określiła ten wyczyn historią Kopciuszka i stawia na Polkę w finale. Z kolei francuski dziennik Le Figaro ocenia, że Maja Chwalińska może w finale zostać sprowadzona na ziemię przez Andrejewą. Polską zawodniczkę dziennik nazywa sensacją turnieju kobiet. My oczywiście kibicujemy Maji Chwalińskiej, a wynik meczu znajdziecie na naszym portalu rmf24.pl oraz w faktach. A jutro po godzinie 10 o tym spotkaniu porozmawiam w radiu RMF 24 z legendarnym polskim tenisistą Wojciechem Fibakiem. Kuba Śliwiński, bardzo dziękuję za wspólnie spędzoną część soboty. Punktualnie o 13 zapraszam na fakty RMF FM, a po godzinie 13 w radiu RMF 24 Piotr Salak i program O tym się mówi. Zostańcie z nami, spokojnej reszty dnia.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Chwilę po siódmej poruszamy najistotniejsze polityczne wątki.
2: Prokurator Żurek, bo w tej roli tutaj występuje, domaga się zatrzymania i doprowadzenia Patryka Jakiego w sprawie, która dotyczy jakichś kwestii sprzed 8 lat. Ponieważ Patryk Jaki jest z Prawa i Sprawiedliwości, to należy go zatrzymać, żeby zrobić pokazówkę do mediów.
3: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o 7 w radiu RMF24. Słuchaj już w poniedziałek.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: To już 13 i ponownie przenosimy się do studia Faktów RMF FM. Zaprasza Tomasz Stańszewski.
1: Pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom, napisał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kyryłem Budanowem. W faktach wracamy do tego spotkania, a potem odliczanie do meczu Maji Chwalińskiej w Paryżu. Hiszpan Granollers i Argentyńczyk Ceballos mistrzami French Open w Deblu, ale on 14 rozpoczął papieską wizytę w Hiszpanii. Pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom. Powtarzam słowa, jakie szef MONU napisał po spotkaniu z Kyryłem Budanowem, szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Michał Radkowski, ponownie w faktach RMF FM.
2: Jestem.
1: Michale, co jeszcze wiemy o rozmowie obu polityków?
2: Informacje są skąpe, bo obie strony nie wypowiadają się dla mediów, a jedyne komunikaty pojawiają się w mediach społecznościowych. Władysław Kosiniak-Kamysz po rozmowie z Budanowem napisał, że podczas spotkania przedstawił swojemu ukraińskiemu partnerowi polskie oczekiwania dotyczące decyzji o nazwaniu jednej z wojskowych jednostek imieniem bohaterów UPA. Z dość lakonicznego wpisu w serwisie X zacytuję fragment dotyczący tej właśnie kwestii. W sprawach historii musimy mówić sobie prawdę, bo tylko tak jesteśmy w stanie budować przyszłość. I najważniejsze, pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom. Są granice, których przekraczać nie wolno, zaznaczył w tym wpisie szef Ministerstwa Obrony Narodowej. Wicepremier napisał też, że Polska i Ukraina w sprawach bezpieczeństwa są partnerami.
1: Pierwsza tajemnica tenisowej soboty w Paryżu rozstrzygnięta. W finale debla panów wielkoszlemowego French Open tytuł mistrzów obronili 35 minut temu Horacio Ceballos i Marcel Granollers. Out wide to the backhand of Heliovaru, who hoists the lob, drive volley from Granollers is at the feet of Patton. The ball goes away and the title for the second year in a row. Wszystko jasne. Horacio Ceballos and Marcel Granollers. They win 6-4, 6-2. 6-2, 6-4. Ten argentyńsko-hiszpański debel wygrywa z fińsko-brytyjskim duetem Harry Heliovara, Henry Patton. A za dwie godziny na tym samym korcie Philippe Chatriera. Maja Chwalińska rozpocznie finałowy pojedynek z Mirą Andrievą. Paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz rozmawiał o tym pojedynku z menedżerem Mai Piotrem Szczypką.
3: Czy myśli pan, że to będzie jednak najcięższy mecz w całej serii na Roland Garros, Mai?
4: Tak, nie można nazywać najcięższy, tylko po prostu kolejny inny. No bo tak, psychicznie jest to finał Wielkiego Szlema, no więc wiadomo, jest straszne obciążenie psychiczne, każdy chce to wygrać. I zawodnik już jest bardzo zmęczony, przeciwniczka też na pewno jest zmęczona, no i też jakby dwie grają w finale, więc są najlepsze w tym turnieju, także to też będzie bardzo trudny mecz, no bo na po drugiej stronie staje świetna przeciwniczka i trzeba po prostu zrobić, żeby ją pokonać wszystko.
1: Maja Chwalińska, Mira Andrievą, ten pojedynek w popołudniowych faktach RMF FM. Papież Leon XIV z honorami powitany w Hiszpanii. Viva España! Na lotnisku w Madrycie podczas tego oficjalnego powitania pielgrzyma z Watykanu teraz Leon XIV spotyka się z królem Hiszpanii Filipem i królową Leticją. Tak właśnie z honorami witano papieża w Hiszpanii. Wieczorem spotkanie z młodzieżą na placu przed stadionem Santiago Bernabeu, siedzibą królewskiego Realu Madryt. Artur Andrus, kabaret Hrabi, Grzegorz Turnau czy Sarah James, oni wystąpią w krakowskim klubie Studio podczas jubileuszowej 10. edycji festiwalu Black or White. Ta impreza już 20 czerwca.
5: Powrócimy do tych kompozycji, które wywołały wśród publiczności najważniejsze i najpiękniejsze emocje, radości, bisy. Color Voices zaśpiewa medley zespołu Queen. Będą piękne tanga. Wszystko w aranżacjach Karola Pyki.
1: A zaprasza Izabela Mytnik, koordynatorka festiwalu. Mamy dla Was zaproszenia. Szczegóły na rmf24.pl.
6: To także są fakty.
1: Pełne trybuny już na stadionie Arena Stawy w Świętokrzyskiem. Kolejna tam odsłona piłkarskiej akcji FIFA Rafa. Lokalna drużyna GKS-u i Mielno podejmuje dziś reprezentację RMF FM. Dosłownie obok ławki rezerwowych zaparkował nasz wóz satelitarny. Tam na miejscu Michał Dobrołowicz.
7: Potwierdzam, dzień dobry.
1: Michale, odsłaniamy karty. Pozdrawiam.
7: Tutaj są kibice, kibicki GKS-u.
1: Pozdrawiamy bardzo serdecznie prosto z Krakowa. Michale, kto już za chwilę wybiegnie na boisko?
7: Ten skład właśnie został odsłonięty w reprezentacji RMF FM w ataku. Mateusz Opyrchał, czyli lepsza połowa dnia, dzisiaj pewnie lepsza połowa boiska. Na skrzydle będę ja, obiecuję, zrobię co w mojej mocy. A w bramce, tutaj niespodzianka, gromi na razie jeszcze za starami konsolety i już gromi czeka na ten moment, gdy założy dzisiaj rękawice bramkarskie.
8: Nie, no zasada jest bardzo prosta, łapać to wszystko, co leci w moją stronę. To jest bardzo prosta sprawa. To jest naprawdę piękny, wspaniały trening, dlatego jestem przygotowany.
7: Przygotowani są też, jak słyszycie, lokalni lokalni kibice, oni mają swoje typy, jeśli chodzi o wynik.
9: 2-0.
7: Dla?
9: A dla KKS i Mielno, no niestety, musimy być wierne.
7: A ja też jestem wierny, mówię 2-0 RMF.
9: No dobrze, pogodzimy się.
7: Można to jakoś pogodzić przyśpiewką?
10: Kto wygra mecz? KKS! RMF, KKS!
7: Może będzie remis. Wynik dzisiaj jest oczywiście bardzo ważny, ale najważniejsze jest to, że takiego meczu nie będzie na Mundialu za oceanem. Mundial za 5 dni, a taki mecz tylko dzisiaj, tylko tutaj, tylko na boisku Arena Stawy, obok Jędrzejowa.
1: No i oczywiście jeszcze w Paryżu Maja Chwalińska. Relacje z tych spotkań w naszych social mediach, ale też w popołudniowych faktach RMF FM.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: O tym się mówi w radiu RMF 24.

0: Długi czerwcowy weekend, słuchacie radia RMF24, zaczynamy program O tym się mówi. 1 czerwca minął dokładnie rok od drugiej tury wyborów prezydenckich, wyborów, w których zwyciężył Karol Nawrocki. Obecny prezydent pokonał wówczas niewielką różnicą głosów Rafała Trzaskowskiego. Jaka to jest prezydentura? Oto Tomasz Terlikowski pytał profesor Barbarę Brodzińską-Mirowską, autorkę podcastu Polska Polityka w radiu RMF24.
1: Prezydent zaczął lepiej niż wszyscy oczekiwali. Takie mam poczucie, że zaczął tak z taką pewnością siebie. Wszedł na ten urząd z taką naprawdę dużą energią i pokazywał się jako taka osoba, która była oczekiwana tak bliżej ludzi, prawda? Nie miał takich zakusów natychmiast bycia takim oddalonym gdzieś tam na urzędzie, tylko taki prezent nowych czasów. Jednak pamiętamy te pierwsze ujęcia z okien, prawda, przy krakowskim przedmieściu, gdzie jednak ten kontakt z ludźmi, więc zaczął lepiej, myślę, niż się wszyscy spodziewali.
2: Tak, a z drugiej strony dalej bardzo silnie polaryzuje, dlatego że mamy dalej te wyniki i tam jest mowa o tym, że 50% ma poparcia, ale też tyle samo niemal głosów negatywnych, tego mu się nie udało przezwyciężyć. Wyraźnie jest dalej, oczywiście jest prezydentem Rzeczpospolitej, ale tak społecznie to jednej ze stron tej debaty.
1: Tak, zgadzam się i sądzę, że to się nie zmieni. To znaczy myślę, że my jeszcze będziemy, przynajmniej do następnych wyborów parlamentarnych i myślę, że jednak jeszcze kolejne prezydenckie też będą w takim duchu, będziemy w tej polaryzacji, którą wszyscy bardzo dobrze znamy. Więc ja myślę, że szczerze mówiąc, prezydent nawet nie ma aspiracji, żeby tutaj patrzeć na to inaczej, dlatego że ta polaryzacja jest bardzo silna i on w pierwszej kolejności musi dbać o tych wyborców, którzy na niego głosowali. Oczywiście jest też w nieco lepszej sytuacji o tyle, że może próbować zdobywać nieco szersze grona. I to zresztą mu się udało, bo nie wygrałby wyborów, gdyby tak nie było. Czyli sięgać poza ten na przykład elektorat tylko Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast zdecydowanie emocje rozkładają się bardzo porówno i ten system taki bardzo skostniałej polaryzacji, powiedziałabym, że prezydent na pewno utrwala i nie tylko zresztą on, więc nie należy się spodziewać tej zmiany za szybko.
2: Z drugiej strony jeden z polityków prawicy, nie będę go ujawniał, bo powiedział mi to w prywatnej rozmowie, użył takiego sformułowania, że gdyby Andrzej Duda sprawował taki model prezydentury jak Karol Nawrocki, to Karol Nawrocki prawdopodobnie nie wygrałby wyborów. Zostawiam poparcie dla Andrzeja Duda, bo on jest na samym końcu w ogóle tej stawki prezydenckiej. Tam chyba 2,4%, więc jest absolutnie negatywnie oceniany przez Polaków, ale tenże polityk PiSu powiedział, ta silna polaryzacja w tej chwili mogłaby zaszkodzić potencjalnemu prawicowemu kandydatowi na prezydenta.
1: Wydaje mi się, że w tej chwili, nie wiem, czy bym się zgodziła z tym, dlatego że właśnie ta bardzo silna polaryzacja spowodowała, że udało się Karolowi Nawrockiemu te wybory wygrać, więc ja nie mam jakiegoś wrażenia, jak patrzę na dane poparcia, przypływy elektoratu, że ten model nie obowiązuje. Natomiast zgoda, że styl tej prezydentury jest zupełnie inny. To znaczy Karol Nawrocki nie jest tak mocno wprowadzony jakby w linię takiej konsolidacji, powiedziałabym, z tą myślą Prawa i Sprawiedliwości, jak był Andrzej Duda. On wykazuje w wielu obszarach większą niezależność. Natomiast choćby wydarzenia z ostatnich w zasadzie tygodni, gdzie wiemy, że na tej linii Jarosław Kaczyński, prezydent Nawrocki, robi się dość gorąco. Więc to na pewno jest inny styl, w wielu obszarach bardziej niezależny, natomiast pamiętajmy, że moim przynajmniej zdaniem do 2027, czyli do wyborów parlamentarnych, prezydent ostentacyjnie przeciwko środowisku, które wyniosło go do władzy, nie wystąpi. Jak będzie dalej, śmiem wątpić, czy to będzie taka przyjaźń. Raczej powiedziałabym, że będzie szorstko.
0: Tak oceniała profesor Barbara Brodzińska-Mirowska, autorka podcastu Polska Polityka w radiu RMF24. Przypominamy, audycja Polska Polityka w każdy wtorek o 16:00 polecamy, że rzecz jasna, a w formie podcastu na naszej stronie.

0: Sobotnie popołudnie i program O tym się mówi w Radiu RMF 24. Teraz sport, bo Kraków będzie miał 3 kluby w PKO BP Ekstraklasie. W minionym tygodniu po barażowej wygranej nad Chrobrym Głogów do piłkarskiej elity dołączyła wieczysta Kraków. O tym historycznym sukcesie, wydarzeniach ostatnich dni, o przyszłości drużyny nasz dziennikarz Paweł Konieczny rozmawiał z Kazimierzem Moskalem, trenerem wieczystej.
1: Będąc szczerym, no, kiedy ten projekt w ogóle ruszał wieczystej, to też nie do końca byłem przekonany, czy to się uda, bo wydawało się to nieprawdopodobne. Jednak właściciel wykazał się i cierpliwością, i dużym zaangażowaniem w ten projekt, i żeby doprowadzić go do, nie chcę powiedzieć do końca, no, aby doprowadzić wieczystą do ekstraklasy, a co dalej, to zobaczymy. No. Tylko tak jak mówię, no, to pieniądze są ważne, ale w moim przekonaniu najważniejsze jest to, żeby wykonać dobrą robotę i stworzyć kolektyw, bo bez tego nawet z dużymi pieniędzmi jest ciężko, co najlepszym przykładem jest chyba PSG, kiedy mieli w składzie Neymara, Messiego, Mbappé, a nie byli w stanie zdobyć Ligi Mistrzów, a teraz dwukrotnie z rzędu bez tych zawodników to osiągnęli.
2: To była szatnia, to była ta siła drużyny przede wszystkim?
1: No, myślę, że tak. No, oczywiście, że w tym zespole, czy do tego zespołu byli ściągani ludzie o uznanych nazwiskach, którzy gdzieś tam już w sporcie czy w piłce osiągali sukcesy, ale jeśli ta szatnia nie funkcjonowałaby razem, to byłoby ciężko. Natomiast no, nie ukrywam, że też pewnie były trudne momenty, bo to jest zbiór indywidualności, każdy ma jakieś tam swoje aspiracje, marzenia i przychodził tutaj z myślą o tym, że będzie grał. Natomiast no, prawda jest taka, że na boisku może być tylko 11 i reszta musi czekać na swoją kolej. Ja przychodząc tutaj do Wieczystej, pierwsze moje słowa, jakie były skierowane do nich, to że gdybym trafił do innego klubu, to pewnie każdego z tych zawodników brałbym w ciemno tam, a tutaj niektórzy nie będą mogli się załapać do kadry meczowej, a co dopiero do pierwszej jedenastki. Myślę, że najlepszym takim przykładem takiej cierpliwości jest Stefan Fajer, tak, który początkowo nawet w którymś meczu nie był zabrany na ławkę rezerwowych i też pewnie miał jakiś żal, czy był rozczarowany, ale pracował, był cierpliwy i myślę, że w tych ostatnich meczach no, bardzo dużo dał tej drużynie.
2: Patrząc dalej na Ekstraklasę, na to, co przed Wieczystą, w co pan wierzy? Co może Wieczysta w Ekstraklasie zrobić? Namieszać?
1: Nie wiem, no to wszystko będzie zależało od tego, co tutaj właśnie, co się będzie działo, też jak ten zespół dalej będzie funkcjonował. Wiemy, że właściciela stać na to, żeby sięgnąć po też znane nazwiska, które będą miały jeszcze większą jakość, bo takie są zawsze plany właściciela, żeby ściągać zawodników lepszych od tych, co mamy. Piłka jest naprawdę tak czasami zaskakująca i wszystko się może zdarzyć, tak jak chociażby, nie wiem, GKS Katowice, który przed rundą wiosenną był w strefie spadkowej, a teraz zakończył na miejscu pucharowym i wszyscy są zachwyceni, także nie wiem, naprawdę przykład też Wisły Płock, która z trzeciego miejsca w tamtym sezonie awansowała, też była bardzo wysoko, pokazuje, że przy mądrym zarządzaniu klubem, jakim jest Beniaminek Ekstraklasy, i to taki Beniaminek, który po raz pierwszy w historii znalazł się na takim szczeblu. Wszystko może się zdarzyć. W piłce niemożliwe nie istnieje.
0: Tak mówił Kazimierz Moskal, trener Wieczystej Kraków. Trwa program O tym się mówi w Radiu RMF 24. Już za chwilę wracamy.

0: program O Tym Się Mówi, radio RMF 24 i teraz program Safe. Do końca maja trzeba było podpisać wszystkie kontrakty o łącznej wartości 103 miliardów złotych, kontrakty dotyczące projektów, w które zaangażowane były tylko polskie firmy. Tyle jeśli chodzi o tę część programu Safe. Czy to się udało? Co to są za umowy? O to pytałem komandora porucznika rezerwy Maksymiliana Durę, eksperta portalu defense24.pl, ale też prowadzącego Teren Wojskowy na naszej antenie w Radiu RMF 24.
1: Udało się podpisać większość kontraktów, które były potrzebne tutaj w Polsce, które można było zrobić w Polsce, więc to jest dobry, duży sukces. Natomiast no, tak jak powiedziałem, myśmy zawsze o tym wspominali, zresztą na waszej antenie też, że teraz dopiero przychodzi pytanie, dlaczego utajniono te wszystkie kontrakty wcześniej, czyli wtedy, kiedy były to przygotowane. I teraz z tego wychodzi, że po prostu chciano w pewien sposób, w jakiś sposób zakryć to, że nie kupuje się wszystkiego tego, co potrzebne, kupuje się to, co tak trzeba byłoby kupić, ale jednak to nie jest to wszystko, co powinno być potrzebne dla Polski i kupione dla polskiej armii.
0: To teraz porozmawiamy w takim razie o szczegółach. Pan mówi, że nie kupuje się tego wszystkiego, co jest potrzebne. No, co by pan zarzucił tym wszystkim umowom i tej liście, gdy mówimy o programie Safe?
1: Panie doktorze, nie, ja bym nic nie zarzucił tej liście, dlatego że tutaj jest skupione rzeczywiście to wszystko, co polska armia potrzebuje. Natomiast są takie dwie uwagi, które ja od razu na samym początku zauważyłem. Pierwsza to jest taka, że kupiono rzeczy, które myśmy już kupowali w większości przypadków. No bo jeżeli my kupujemy drony, systemy na przykład dronowe, Gladius, Warmate i Fly-Eye, no to myśmy je kupowali już troszeczkę wcześniej, więc tutaj nie ma żadnego problemu. Kupujemy okręty hydrograficzne, hełmy i kamizelki kuloochronne. No w hucie Stalowa Wola to pobito chyba rekord świata, dlatego że tam umowy podpisano za 60 miliardów złotych, ale tam także kupuje się bojowe wozy piechoty, które już myśmy mieli, armatochowice Krab. Natomiast ja nie widzę w tych wszystkich zakupach, które są, nie widzę takiego elementu, który wynikałby typowo z wojny na Ukrainie. Czyli coś takiego, co byłoby związane z tym, że myśmy się jednak czegoś nauczyli, na przykład tworzymy, dajmy na to, system antydronowy taki w pełnym wymiarze, do ochrony naszego państwa, a nie to, że my kupujemy tam baterie sam. Także są to pewne naleciałości, natomiast ja uważam, że powinniśmy się cieszyć, dlatego że to jest ogromny sukces i troszeczkę przytyczek w nos tym wszystkim, którzy mówili, że ten fundusz Safe jest niepotrzebny, bo jak się okazało, jest potrzebny i polski przemysł na tym na pewno zarobi.
0: Panie komandorze, pan pamięta, były pewnego rodzaju zarzuty pod kątem tego programu, między innymi chodziło o tempo. Tego czasu jest bardzo niedużo, do końca maja trzeba było te umowy podpisywać. Pana zdaniem to się może odbić na jakości tych umów?
1: Na samej jakości to może nie, ale na wykonalności tych umów niewątpliwie tak, dlatego że no, jeżeli my zamawiamy w tym, no tutaj ja cały czas będę mówił o tych największych umowach podpisanych w hucie Stalowa Wola, myśmy zamówili ponad 1000 pojazdów wsparcia dla samego systemu Homar K. To jest ogromna ilość. Myśmy kupili cztery tak zwane dywizjonowe moduły ogniowe DMO Regina, czyli to są takie, to nie jest tak, że my kupujemy cztery jednostki. W środku znajduje się 96 armatochowic Krab, ale do tego jeszcze mnóstwo innych pojazdów. W związku z powyższym, no powiem szczerze, jest to ogromny wysiłek dla przemysłu, który w wielu przypadkach nie miał wcześniej takiej możliwości, żeby produkować taką ilość sprzętu. Czy to się uda? Ja mam nadzieję, że tak, dlatego że jednak wojsko przygotowywało tę umowę wcześniej i naprawdę te 3 dni ostatnie, bo to było tak od 28 maja, to był ogromny wysiłek i ja naprawdę to doceniam. Chociaż nadal uważam, że w wielu przypadkach nie kupiono tego, co jest potrzebne i do czego się zobowiązywano i to wypomnę na terenie wojskowym na pewno w środę teraz, w tym programie, który będzie w najbliższym czasie.
0: Tak mówił komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura. W Radiu RMF 24 program O Tym Się Mówi. Wracamy za kilkanaście minut, bo o pełnej u nas zawsze fakty.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: A już w tym odcinku najczarniejsze lato w historii Australii. Pożar buszu na przełomie 2019 i 2020 roku. Kuba Śliwiński, zapraszam.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 16 w radiu RMF24 i na rmfon.pl. Oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: To już 14, czas na fakty w RMF FM. Zaprasza Tomasz Tańszewski.
1: Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy już po rozmowach z wicepremierem, szefem MON-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i Marcinem Przydaczem, szefem Prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Rozmawiali m.in. o ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Dąbrowa Górnicza kibicuje Maji Chwalińskiej.
2: Presja przede wszystkim ciąży na niej, no i na nas ciąży.
1: Za godzinę przypominam początek emocji w Paryżu. Próba gloryfikacji zbrodniarzy spod znaku UPA spotka się i będzie spotykać się z twardą reakcją. Tak mówi po spotkaniu z Kirylem Budanowem, szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy, Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego. Michał Radkowski otwiera fakty o 14. Michał, to jest kolejne w ostatnich godzinach spotkanie ukraińskiego polityka w Polsce.
3: Tak, to prawda. Bliski współpracownik Wołodymyra Zełenskiego rozmawiał już z przedstawicielami rządu, wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem i wiceministrem spraw zagranicznych Marcinem Bosackim. Za każdym razem wiodącym tematem była sprawa, która od 10 dni wywołuje żywe komentarze na linii Warszawa-Kijów. To potem jak w poprzednią środę prezydent Zełenski nadał jednostce wojskowej w swoim kraju imię bohaterów UPA. Także o tym była dzisiejsza rozmowa Budanowa z ministrem Przydaczem. Z relacji prezydenckiego ministra wynika, że przedstawił on partnerowi polskie stanowisko w tej sprawie. Strona ukraińska wskazała, że ma świadomość reakcji, jakie ta tematyka wywołuje w Polsce i zainteresowana jest dialogiem w tej sprawie, mówił już po spotkaniu Marcin Przydacz. Na razie Ukraina nie komentuje w mediach wizyty Budanowa w naszym kraju.
1: Wąskie gardło na dolnośląskim odcinku autostrady A4. Zderzenie trzech aut osobowych na wysokości węzła Wądroże Wielkie. Ostrzegamy jeszcze co najmniej przez godzinę. Spodziewajcie się w tym miejscu utrudnień na pasach w stronę Wrocławia.
4: Trzymamy się faktów.
1: Godzina już tylko pozostała do meczu Maji Chwalińskiej w Paryżu, wielkiego finału French Open z Mirą Andrzejewą. Wszyscy zastanawiamy się, jaki będzie ciąg dalszy bajki tej dziewczyny. Maji Chwalińskiej. Takie pytania powtarzane w stolicy Francji. A jak naszą tenisistkę wspiera miasto, w którym dorastała, czyli Dąbrowa Górnicza, gdzie zorganizowano wspólne oglądanie dzisiejszego finału? Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. W faktach. Wojtku, witamy. Wszyscy już w Dąbrowie na miejscach.
5: Tak, pierwsi kibice zajęli już tutaj miejsca po godzinie 13. Wielu fanów ubranych jest w biało-czerwone barwy, mają szaliki i flagi, no a łączy ich jedno. Wiara w wygraną naszej tenisistki.
6: Myślę, że w trzech setach to się rozegra i będzie na naszą korzyść.
5: To będzie najtrudniejszy mecz Maji Chwalińskiej?
6: Finał to jest trudny orzek do zgryzienia, jakby nie było. Presja przede wszystkim ciąży na niej. No i na nas ciąży. No
5: właśnie, a tutaj trzeba będzie dać z siebie maksa chyba w strefie kibice.
6: Damy dzisiaj maksa, przedwczoraj byliśmy, mocno kibicowaliśmy, aczkolwiek dzisiaj będzie lepiej.
5: No i oby jak najlepiej, czyli wygraną Maji Chwalińskiej zakończył się też finał, który rozpocznie się za niespełna godzinę. Z Dąbrowy Górniczej, Wojciech Marczyk.
1: A w Paryżu rękę na tenisowym pulsie popołudnia trzyma nasz korespondent Marek Gładysz. Połączył się z nim w faktach za godzinę. A teraz smoczy piknik na bulwarze Czerwińskim nad Wisłą w Krakowie. Pogoda pod Wawelem doskonała, dlatego i mieszkańcy, i turyści dopisali. Na miejscu wóz satelitarny RMF FM i Paweł Konieczny. Pawle,
7: zgadza się, dzień dobry.
1: Smoków nad Wisłą dziś dostatek.
7: No, można tu zapoznać się z tymi legendarnymi stworami dosłownie z każdej strony. Można poczuć się jak rycerz i ze smokiem walczyć, ale też można choć na chwilę smokiem zostać. I z tych okazji korzystają tłumy odwiedzających piknik.
8: Dopiero przyszliśmy, ale jesteśmy zadowoleni. Dziewczynki też oczy szeroko otwarte mają.
7: Lubią smoki?
9: Znamy legendę o smoku wawelskim. Możemy dobrze się bawić ze smokiem.
7: Okazja do spotkania ze smokami podczas pikniku do godziny 19, a o 22 wielkie wieczorne widowisko na Wiśle z bulwaru Czerwińskiego w Krakowie. Paweł Konieczny.
1: Na koniec tego wydania faktów kukiełka z ulicy Sezamkowej, która swoim zachowaniem bulwersuje kibiców koszykarskiej drużyny New York Knicks. Sesame Street icon. Ikona Sezamkowej, Elmo, na portalu X napisał przed finałami, że ma nadzieję, że obie drużyny będą się dobrze bawić. No tyle, że akcja fikcyjnej Sezamkowej rozgrywa się przecież na nowojorskim Manhattanie.
10: Elmo!
1: Elmo, jesteś ziomalem, wybierz właściwą stronę. Zgodnie odpowiedzieli kibice Knicks, drużyny, która od 27 lat czekała na grę w wielkim finale. Po ostatniej nocy to Nowy Jork prowadzi San Antonio Spurs 2-0. Gramy do 4 wygranych spotkań. Sprawa sięgnęła nawet policjalnego konta NYPD, czyli Departamentu Policji Nowego Jorku. Wydział Transportu Miasta zagroził natomiast usunięciem oficjalnego znaku ulicy Sezamkowej zainstalowanego na Górnym Manhattanie za kadencji byłego burmistrza Billa de Blasio. Zatem uważając na słowa, polecam fakty.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Najgorętsze tematy tygodnia. O tym się mówi w radiu RMF 24.

0: Radio RMF 24 i program O tym się mówi. O czym się mówiło? Przede wszystkim o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że będzie o to wnioskował. Zapowiedź prezydenta jest odpowiedzią na decyzję ukraińskiego przywódcy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. O komentarzach płynących ze strony ukraińskiej na ten temat z Ołechem Biłeckim rozmawiał Tomasz Terlikowski.
1: Jeżeli chodzi o reakcję społeczną, no to widzę, że to budzi pewne takie emocje wśród ludzi. Na przykład my w swoim radiu od czasu do czasu przeprowadzamy takie rozmowy ze słuchaczami. Na przykład dzisiaj była taka rozmowa, kiedy do studia dzwonili ludzie, mówili co o tym myślą, ale nie tylko to, bo na przykład też przedstawienie polskiej perspektywy, to też dla nas, jak dla mediów jest ważne. Na przykład dzisiaj w tym programie uczestniczył z jednej strony Wołodymyr Wiatrowicz, czyli były szef IPN-u ukraińskiego, a z drugiej strony na przykład Łukasz Adamski, który przedstawia polską stronę i Centrum Dialogu imienia Juliusza Mieroszewskiego, więc my tutaj oczywiście zabiegamy o to, żeby była i ta, i inna strona przedstawiona. Oczywiście jest prawda taka, że w Ukrainie mainstreamowe podejście do UPA i do postaci Stepana Bandery jest inne niż w Polsce. To jest taka prawda i musimy to uznać. Ja nie mówię o tym, jak to trzeba oceniać. To już inny temat, ale to, że to tak jest, musimy o tym wiedzieć i właśnie te startowe pozycje po prostu brać do rachuby, jeżeli szukamy jakiegoś kompromisu.
2: To jest jeden element, czyli pamięci historyczne naszych dwóch państw. Powiedziałeś, że Krzysztof Bosak jest cytowany przez ukraińską prawdę. Natomiast pytanie, na ile ta zapowiedź jest traktowana jako jaki akt jest traktowana? Czy to jest kolejny etap, takie poczucie kolejnego etapu rozchodzenia się dróg Polski i Ukrainy?
1: Mam nadzieję, że nie. I no, trudno mi teraz mówić o reakcji społecznej, bo dosłownie parę godzin temu ta wypowiedź się pojawiła, tak? Ale no, nie trudno tak sobie może gdzieś tam zmodelować, że do takiego apelu dojdzie, tak? I tutaj no, to, co ja widzę ze strony ukraińskiej, politycy ukraińscy nie za bardzo to próbują komentować. Nie dlatego, że nie w komfortowej pozycji. Uważam, że nie. I tutaj tym bardziej dla samych Ukraińców przecież, tak jak mówiłem, jest inne podejście mainstreamowe. Tylko dlatego, że pewnie nie chcą dawać tego paliwa stronie polskiej. No bo w Polsce to różne, w różny sposób pracowane. Ja na przykład też ostatnio, przedstawiając ukraińską perspektywę, został oskarżony przez przedstawiciela jednego z dron politycznych w Polsce. I też rozumiem, że jedna sprawa na przykład o tym mówić z dziennikarzem, tak z tobą, na przykład, czy z kimkolwiek. Inna natomiast sprawa, kiedy te moje wypowiedzi już zostają takim narzędziem walki politycznej. A ja oczywiście tego nie chcę, bo to nie moja sprawa dziennikarska i to nie moja sprawa ukraińska, tylko polska wewnętrzna. Więc no, stąd ta ostrożność i w wypowiedziach ukraińskich polityków, moim przynajmniej zdaniem.
0: Tak widzi to Ołech Biłecki, tak widzi to strona ukraińska. Wysłuchacie programu O tym się mówi w Radiu RMF 24. Za chwilę wracamy do projektu Rady Ministrów, przyjętego przez Radę Ministrów projektu zakazującego używania smartfonów w szkołach podstawowych.

0: Program O tym się mówi w radiu RMF 24. Rada Ministrów w tym tygodniu przyjęła projekt zakazujący używania smartfonów w szkołach podstawowych. To na razie projekt, jeszcze musi być ustawa. Zakłada się, że dzieci nie będą mogły korzystać z telefonów podczas lekcji, ale także na przerwach. O tym projekcie, o problemie Tomasz Terlikowski rozmawiał z medioznawczynią dr Agnieszką Całek z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
1: Na pewno jeśli chodzi o podstawówki, to jest dobry krok w takim sensie, że to jeszcze nie są dzieciaki w takim wieku, żeby mogły świadomie decydować o tym, że na przykład rezygnują z rozrywki. Pewnie w przypadku na przykład ośmiolatka trudno sobie to w ogóle wyobrazić, więc na pewno to jest dobre posunięcie. My tego potrzebujemy, żeby to było w sposób usystematyzowane w szkołach wprowadzone. Wiadomo też, że wiele szkół już to robi, już ma swoje wewnętrzne różne regulacje dotyczące używania telefonów, ale chciałabym podkreślić, że sam zakaz używania telefonów w szkołach nie załatwia problemów, które wiążą się z tym, co w tych telefonach jest.
2: To znaczy, co jeszcze powinniśmy zrobić, żeby rzeczywiście dzieci stały się trochę bardziej bezpieczne albo trochę mniej uzależnione od tych narzędzi?
1: Jeśli mam być szczera, to nacisnąć big techy i to jest właściwie jedyne, co nam może dać nie pozory bezpieczeństwa, jakieś listki figowe, ale tak naprawdę jakąś kontrolę nad tym, co się przez media społecznościowe przetacza. No bo w tym momencie dla większości użytkowników smartfonów aplikacje służące do przeglądania mediów społecznościowych są takim pierwszym okienkiem kontaktu z internetem, ale też z informacją mniej lub bardziej rzetelną, niestety częściej mniej rzetelną. No to tutaj, jeśli myślimy o treściach, które są dla dzieci potencjalnie niebezpieczne albo zupełnie bezwartościowe, jak tak zwany AI-owy szlam, czyli takie treści niskiej jakości wytwarzane masowo, którymi się zapełniają media społecznościowe, no to nad tym prawdziwą kontrolę mogą mieć tylko big techy. Tylko big techy jakby z pozycji swojej mogą to zatrzymać, mogą to regulować. Tak samo jak, no nie wiem, powstawanie sklepów na Facebooku, które są sklepami nastawionymi na to, żeby oszukiwać klientów i znikają po tygodniu. Więc generalnie bardzo by nam pomogło wdrożenie DSA i bardzo by nam pomogło to, co zostało zawetowane. Ja nie mówię, że ustawa, która miała regulować kwestie dotyczące internetu, była ustawą idealną, ale na pewno była jakimś punktem wyjścia, jakimś początkiem do pracy, czymś do przetestowania. Więc na pewno potrzebujemy też współpracy takiej na arenie międzynarodowej i potrzebujemy, żeby nasi rządzący silniej naciskali na big techy, bo na razie to wygląda tak, że one mają bardzo dużo przywilejów, ale bardzo średnio dbają o użytkownika.
2: Dobrze, to może zakaz, który się pojawił w Australii, chociaż nie był najbardziej skuteczny, dostępu osób do pewnego wieku do mediów społecznościowych właśnie.
1: To jest jakiś pomysł, ale on też nie załatwia sprawy. To znaczy to, że zabronimy tego odgórnie, nie znaczy, że nie ma do tego dostępu.
2: Tak 70% kont w Australii zostało przewróconych przez nastolatków jakoś różnymi bocznymi drogami.
1: Tak. No jakby nastolatek też człowiek inteligentny i potrafi mózgu użyć, tak? Więc jak chce obejść takie zasady, to się da zrobić. Tak samo jak jest z tymi telefonami teraz w szkołach. No dobrze, dzieci są chronione przez kilka godzin przed zupełnie przypadkowymi treściami, natomiast jeśli wracają do domu, w którym rodzic ma słabe kompetencje technologiczne albo nie ma ich wcale, no to jest szansa na to, że pozostałe pół dnia spędza w telefonie, natykając się na bardzo różne rzeczy. Więc krótko mówiąc, ograniczenie używania samego urządzenia nie załatwia sprawy. Potrzebujemy czegoś więcej, żeby to tak naprawdę skupiało się na regulowaniu treści, które do dzieci docierają, zresztą nie tylko dzieci, bo również dorosłych, żeby to na tych treściach się skupić i sprawić, żeby one były bardziej jakościowe.
2: Pani doktor mówi o tym, że te kilka godzin w szkole nie załatwia problemu. No i niektórzy uważają, że przynajmniej w czasie tych zajęć one będą bardziej skupione. Ale jeśli ja dobrze rozumiem, to jak ktoś przez pozostałych 10 godzin skoncentrowany jest na szybkich, krótkich, często rzeczywiście będących szlamem informacyjnym treściach w internecie, to nawet jak mu na 4 godziny czy na 5 godzin zabierzemy to urządzenie, no to jego sposób odbierania rzeczywistości nie będzie inny, będzie taki sam.
1: Na pewno funkcje poznawcze takiego młodego człowieka, umysłu, który się dopiero kształtuje, no są w sposób fundamentalny poddawane destrukcji temu, co mamy w mediach społecznościowych, temu, jak one są skonstruowane, że to są narzędzia, które są skonstruowane no trochę na zasadach hazardowych, czyli skrolujemy, dokąd nie dostaniemy nagrody, bardzo szybko następuje wybuch radości, po czym ta radość mija, szukamy następnego bodźca, który da nam to samo. Więc generalnie lepsze te kilka godzin niż nic. Ale no tak jak powiedziałam, to nie rozwiązuje całościowo problemu. No i też jakby nie chroni dzieci przed całą masą różnych niepożądanych treści.
0: Tak mówiła dr Agnieszka Całek, medioznawczyni z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Radiu RMF 24 trwa program O tym się mówi. Za chwilę o zmianach w dowództwie operacyjnym rodzajów sił zbrojnych.

Tu Radio RMF 24. O tym się mówi w Radiu RMF 24.

0: O tym się mówi w Radiu RMF 24. Tutaj zbieramy najlepsze i najważniejsze komentarze do wydarzeń kończącego się tygodnia. Generał Ireneusz Nowak w tym tygodniu został nowym dowódcą operacyjnym rodzajów Sił Zbrojnych. Akt mianowania wręczył mu prezydent Karol Nawrocki. Generał Nowak zastąpił na tym stanowisku generała Macieja Klisza, który z kolei obejmie funkcję szefa sztabu w sojuszniczym dowództwie Sił Połączonych NATO w Brunsum, Holandii. Te nominacje w rozmowie z Tomaszem Weryńskim komentował Mariusz Marszałkowski z portalu Defense24.
1: Wszechstronny dowódca, oficer Sił Powietrznych, który swoją karierę związał z lotnictwem naddźwiękowym, czyli z samolotami myśliwskimi. Jeden z pierwszych polskich pilotów szkolonych na myśliwcach F-16. W zasadzie on wdrażał je do służby w Wojsku Polskim w Siłach Powietrznych, zatem ma doświadczenie już jakby z tymi najnowocześniejszymi zachodnimi maszynami, samolotami. Potężna ilość godzin wylatana za sterami tych maszyn, bo za samym F-16 to jest ponad 2,5 tysiąca godzin. Łącznie ma 3,5 tysiąca godzin nalotu. Jest pilotem klasy mistrzowskiej, czyli najwyższej klasy, więc naprawdę jest to osoba, która przeszła wszystkie szczeble kariery od pilota właśnie myśliwskiego poprzez dowódcę różnych szczebli, różnych baz, choćby lotnictwa taktycznego w Poznaniu. No i teraz jest tym pierwszym oficerem, pierwszym lotnikiem, który siądzie za sterem dowództwa operacyjnego Sił Zbrojnych.
2: Zastanawiam się, czy można się tutaj doszukiwać jakichś zmian, jeżeli chodzi o priorytety polskiej armii, bo na przykład pamiętam, że generał Tomasz Piotrowski to był człowiek, który wywodził się z wojsk lądowych, konkretnie chyba nawet z wojsk rakietowych, artylerii, czyli powiedziałbym tej części wojska, która zdaje się na polskim teatrze jest kluczowa. Czy tutaj może lotnictwo teraz będzie wiodło prym?
1: To znaczy, ja bardziej myślę w charakterze takim, że mamy wyzwania, które dzisiaj głównie dotyczą jednak powietrza, mówiąc o okresie takim pokoju, kryzysu, wtargnięcia dronów, naruszenia przestrzeni powietrznej i to są jakby te obszary, gdzie rzeczywiście lotnictwo odgrywa kluczową rolę. Natomiast pamiętajmy, że dowództwo operacyjne to nie jest dowództwo, które jakby zajmuje się, mówiąc tak najogólniej, bieżącymi sprawami modernizacyjnymi, czy jakimiś kwestiami kierunkowymi, tylko jest to dowództwo, które zajmuje się działalnością operacyjną, czyli już wykonywaniem konkretnych zadań, dowodzeniem wojskami właśnie w czasie pokoju i kryzysu. I to jest jakby główna rola. Czyli tutaj dowódca generał Nowak będzie po prostu

0: wykorzystywał swoje doświadczenie lotnicze w choćby zarządzaniu parami dyżurnymi czy lotnictwem w sytuacjach kryzysowych czy naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. To będzie jego, myślę, że główne zadanie i raczej nie widziałbym zmiany w kierunkach, jeżeli chodzi o samą modernizację. Może będzie więcej ćwiczeń lotniczych, może będą bardziej nakładane właśnie elementy walki powietrznej czy ćwiczeń z udziałem sił powietrznych, natomiast sam kierunek raczej powinien pozostać bez zmian.
1: No właśnie, z jakimi takimi kryzysowymi scenariuszami musi liczyć się dowódca operacyjny, no pewnie też w obliczu wojny w Ukrainie?
0: No to jest trudna pozycja, to jest trudne stanowisko, wymagające jednak bardzo dużego doświadczenia operacyjnego, dowodzenia, ale także takiego zrozumienia, jak działa wojsko, jak działają żołnierze. To dowódca operacyjny na przykład wydaje rozkazy dotyczące zestrzeliwywania na przykład samolotów, czy tych obiektów latających, naruszających naszą przestrzeń powietrzną. To jest dowódca, który zarządza całym cyklem szkolenia i wykorzystania tych sił, środków, jeżeli na przykład dojdzie do naruszeń. No ale właśnie, jeżeli chodzi o zagrożenia, to przede wszystkim mamy naruszenia przestrzeni powietrznej, drony różnego typu wlatujące w przestrzeń powietrzną państw NATO. Mamy również różnego rodzaju działania sabotażowe, w których no, wojsko choćby poprzez misję Horyzont jest zaangażowane. Mamy tarcze, mamy budowę Tarczy Wschód, mamy projekty takie jak właśnie strzeżenie tej wschodniej naszej granicy przed napływem migrantów. Zatem tutaj wachlarz zagrożeń i działań, które ma pod sobą dowódca operacyjny, jest naprawdę szeroki i on to musi wszystko razem skoordynować, żeby jeszcze był czas na szkolenie nowych pododdziałów i żeby to wojsko jednak było dobrze wyszkolone, dobrze przygotowane do konfliktu.
2: Tak mówił na naszej antenie Mariusz Marszałkowski z portalu Defense 24. Zbliżamy się do końca programu O tym się mówi. Piotr Salak, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do usłyszenia. No i bądźcie blisko Radia RMF 24.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Nie chcę oceniać tej wojny i nie chcę oceniać tej decyzji, ale chcę powiedzieć o jej skutkach.
2: Polska może upadać codziennie na naszych oczach.
3: Co stoi za słowami polityków? Jakie są ich ukryte cele i motywacje? Razem z moimi gośćmi będziemy komentować i analizować bieżące wydarzenia z życia politycznego. Do usłyszenia. Barbara Brudzińska-Mirowska.
0: Polska Polityka. Nowy program publicystyczny w Radiu RMF 24. Już we wtorek po 16:00.

0: No podgląd na kort Rolanda Garrosa mamy już ustawiony. Zaczynamy. Fakty w RMF FM. Jest 15. Bogdan Zalewski. Dzień dobry. Kibicujemy.
1: Dzień dobry. Witamy serdecznie. Dopingujemy z całego serca. Nasza Maja Chwalińska kontra Rosjanka Mira Andrijewa. Nasze oczy będą śledziły piłkę na korcie w stolicy Francji. Polka gra w finale French Open. Piękne chwile. Momenty napięcia. Bądźmy myślami i sercem z polską tenisistką. Przydaje się nasz wspólny doping. Jesteśmy z kibicami w Paryżu i Dąbrowie Górniczej. I wszędzie, gdzie nas słuchacie. Rośnie napięcie na kortach Rolanda Garrosa. Przed nami krótka muzyczno-baletowa uroczystość przed pojedynkiem Maji Chwalińskiej z Rosjanką Mirą Andrijewą w finale wielkoszlemowego turnieju French Open. Łączymy się z paryskim korespondentem RMF FM, Marek Gładysz na linii. Witamy bardzo serdecznie. Jak długa będzie ta ceremonia otwarcia finału gry pojedynczej kobiet?
2: Zazwyczaj trwa ono około 6-7 minut. Zaraz potem na korcie pojawiają się zawodniczki i rozpocznie się finał gry pojedynczej kobiet, na który wszyscy oczywiście czekają. Teoretycznie 19-letnia Rosjanka jest faworytką, bo już przed rozpoczęciem się French Open zajmowała na 8 miejsce w światowym rankingu najlepszych tenisistek, ale wielu paryskich obserwatorów stawia raczej na zawodniczkę z Bielska-Białej, bo od początku turnieju pokonuje ona wszystkie przeciwniczki, które teoretycznie na papierze uważane są za lepsze i bardziej doświadczone. Miejmy nadzieję, że tak będzie i tym razem z paryskich kortów Rolanda Garrosa, Marek Gładysz.
1: Robię wszystkie rankingi, gdzie teraz w łeb. Emocje także w Dąbrowie Górniczej, mieście, w którym wychowała się Maja Chwalińska. Jest tam Wojciech Marszyk z redakcji sportowej RMF FM.
3: Tak jest, kłaniam się, witam.
1: Razem z kibicami, prawda? Oglądasz pojedynek naszej tenisistki? Jeszcze nie, ale już za chwilę z Rosjanką Mirą Andrijewą. Jakie są nastroje przed tym meczem?
3: O, jakie mogą być tutaj? Wszyscy wierzą w zwycięstwo Maji Chwalińskiej. Świetnie ją tu wszyscy znają. Ona przez lata tutaj wychowywała się na kortach. Ze mną fani, którzy przyszli na to spotkanie. No to co, będzie dzisiaj dobrze?
4: Będzie bardzo dobrze. Zwycięstwo Maji.
3: No właśnie, trudny mecz przed Mają?
5: Na pewno trudno, ale liczymy na szybkie 2-0.
3: Takie pewne zwycięstwo? A co podpowiada kobieca intuicja?
6: Na pewno wygra, trzymamy kciuki i kibicujemy.
3: No właśnie, wszyscy tutaj Maję Chwalińską wspierają. Są flagi, są szaliki. Wszyscy tutaj w takim, można powiedzieć, trochę bojowym nastroju,
1: no bojowym,
3: i wyczekiwaniu.
1: Mówią, że 2-0 będzie, tak? Czyli precle,
3: no
1: tak?
3: Tak, precle, bajgle. Tu też było to już pytania o rowerki, ale ważne, nieważne jak, ważne, żeby było te upragnione zwycięstwo. Z Dąbrowy Górniczej, Wojciech Marczyk.
1: To co, kibicujemy Maji, a teraz inne fakty w RMF FM. 6 wagonów pociągu towarowego wykoleiło się podczas jazdy manewrowej na stacji Jeżyce Słupskie w województwie pomorskim.
7: Powołano komisję kolejową, która wyjaśni okoliczności zdarzenia. Ruch pociągów na jednotorowej linii przebiegającej przez tę stację został całkowicie wstrzymany.
1: Jeżyce Słupskie. Te informacje przekazał Rafał Wilgusiak z Zespołu Prasowego Polskich Linii Kolejowych SA. Przewoźnicy kolejowi uruchomili zastępczą komunikację autobusową. Polregio na odcinku Damnica-Słupsk-Wrześnica, a PKP Intercity na odcinku Słupsk-Lęborg. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia na tej trasie. Słuchajcie faktów RMF FM. Remisem 8-8 zakończył się kolejny mecz piłkarski w ramach akcji FIFA Rafa. Na boisku Areny Stawy obok Jędrzejowa tamtejszy GKS Imielno podejmował reprezentację RMF FM. Łączymy się z naszym wozem satelitarnym, który zaparkował obok ławki rezerwowych. No i łączymy się ze strzelcem jednej z bramek. O ile się nie mylę.
8: Bardzo się cieszę, potwierdzam z radością. Dzień dobry ponownie.
1: Nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, jak wyglądało to spotkanie? Opisz nam.
8: Pierwszą bramkę drużyna GKS-u Imielno strzeliła nam już w 15 sekundzie. To był taki ostry początek, ale to są zawodowcy. Oni doskonale sobie radzą teraz w świętokrzyskiej B-klasie. My potem nadrabialiśmy, na szczęście skutecznie, 3-3 do przerwy. Potem znowu ich przewaga i na koniec właśnie 8-8. Jeszcze na murawie po ostatnim gwizdku tutaj zatrzymałem Patryka z GKS-u Imielno. To jest nasz słuchacz, napastnik, zawodnik meczu absolutnie, bo on strzelił dzisiaj 4 bramki i najmocniej zapamiętał tego pierwszego gola.
9: Za pola karnego ładnie przymierzenie i strzał.
8: Jak porównujesz ten dzisiejszy mecz do poziomu B-klasy?
9: No, B-klasa troszkę lepiej, ale jest duży poziom u was.
8: Bardzo dziękujemy. Zawodnicy są już w szatniach, a na grillu są tutaj kiełbaski. Zapraszamy was na piknik. My dzisiaj staraliśmy się mocno jako reprezentacja RMF FM na boisku. GKS Imielno grał bardzo dobrze, ale teraz oczywiście najważniejsze jest zupełnie co innego. Najważniejsze jest to, żeby jak najlepiej zagrała Maja Chwalińska. My też trzymamy tutaj kciuki za Maję?
6: Tak.
8: Trzymamy kciuki i my też mocno i cały czas obserwujemy to, co dzieje się na kortach w Paryżu.
1: Zdjęcia i filmy z dzisiejszego meczu możecie zobaczyć na naszych social mediach, a my patrzymy, jak będzie grała Maja.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Radio RMF 24. informacje i muzyka.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
2: Byłam absolutną mistrzynią robienia dobrej miny do złej gry. Nie dawałam sobie żadnej taryfy ulgowej w żadnym momencie mojego życia.
1: Ostatnio spotkałem się z byłą jurorką programu MasterChef, Anią Starmach. A moim kolejnym gościem będzie wokalista Piotr Cugowski. Kuba Śliwiński, zapraszam.
3: Co u nich słychać? Już jutro po 9 w radiu RMF24. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF24, RMF.on.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Punkt za punkt, gem za gem, tak to wygląda. Zaczynamy fakty i fakty teraz chyba dla nas Bogdan Zalewski też kibicuje.
1: Jestem. Ach, ten finał French Open. Maja Chwalińska popisuje się znakomitymi zagraniami. Pierwszy gem z serwisu Polki wygrała wprawdzie Mira Andrzejewa, ale potem Maja odpłaciła pięknym za nadobne i doprowadziła do remisu. W trzecim gemie górą była Rosjanka. Czwarty i piąty dla Polki. Szósty dla Rosjanki. Posłuchajcie, co dzieje się teraz. Kibicujemy Maji w Paryżu, w Dąbrowie Górniczej i w Warszawie. Dołączcie do dopingu. Dopiero pierwszy set w Paryżu, a już emocje sięgają zenitu. Na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu zacięta walka o każdą piłkę. Nasza tenisistka Maja Chwalińska w finale French Open gra z Rosjanką Mirą Andrzejewą. W pierwszym secie jest 3-3 w gemach. Łączymy się z naszym paryskim korespondentem Markiem Godyszem.
2: Witamy
1: Marku. Jak przebieg meczu?
2: Na razie gra jest dosyć wyrównana, ale mimo wszystko Polka jest lepsza. Stosuje wypróbowaną już taktykę częstych zmian rytmu, choć potrafi również zdobyć punkty w czasie długich i dosyć siłowych wymian piłek. Paryscy obserwatorzy podkreślają z naciskiem, że w czasie dzisiejszego finału Maja Chwalińska pokazuje, że jest bardzo wszechstronną zawodniczką. Zapewne docenia to hollywoodzki gwiazdor Brad Pitt, który przyszedł na ten mecz i często nagradza grę Polkę oklaskami. Często widać, że Chwalińskiej trochę przeszkadza dość silny wiatr. Rosjanka natomiast, zdaniem tutejszych komentatorów, często po prostu czeka, aż zawodniczka z Bielska-Białej popełni błąd. Można więc odnieść wrażenie, że gra Miri Andrzejewej jest nieco mniej ciekawa. Z paryskich kortów Rolanda Garrosa.
1: Tak, bardzo. No, Maja popisuje się bardzo technicznymi zagraniami. Rzeczywiście Maja Chwalińska w finale French Open, przypomnę, gra z Mirą Andrzejewą. Mecz śledzą dzisiaj miliony kibiców w całej Polsce w Dąbrowie Górniczej, gdzie wychowywała się nasza tenisistka. Jest reporter RMF FM Wojciech Maczyk, redakcja sportowa.
3: Tak jest, witam serdecznie.
1: Jak początek tego meczu oceniają mieszkańcy Dąbrowy Górniczej?
3: No, są pod dużym wrażeniem gry, można powiedzieć, swojej krajanki, dziewczyny, która tutaj tenisa uczyła się przez lata, ale są tutaj też ludzie, którzy no, nie są z Dąbrowy Górniczej, a przyjechali tutaj specjalnie. Państwo w drodze się zatrzymali, żeby Maję oglądać.
4: Tak, przyjechaliśmy specjalnie z Warszawy, żeby obejrzeć Maję, bo słyszeliśmy, że pochodzi z Dąbrowy Górniczej. Trzymamy za nią bardzo kciuki i wierzymy, że wygra dzisiejszy mecz, ale przede wszystkim, że wygra Wimbledon.
3: Aha, czyli pan już na trawiaste korty patrzy, a pani jak ten początek meczu ocenia?
5: Cudownie, znaczy wszyscy tutaj kibicujemy Maji, żeby wygrała. Atmosfera jest fantastyczna, także mam nadzieję, że wygra.
3: No miejmy nadzieję, że tutaj te dobre fluidy wysłane z Dąbrowy Górniczej trafią też na paryskie korty i poniosą Maję Chwalińską do pierwszego w karierze wielkoszlemowego zwycięstwa z Dąbrowy Górniczej. Wojciech Marczyk.
1: Oby tak było i oczywiście zielona karta na Wimbledon. Kciuki za Maję Chwalińską trzymają też kibice w Warszawie, którzy śledzą finał French Open w strefie przed Pałacem Kultury i Nauki.
6: Pełne emocji, naprawdę. Wierzymy, trzymamy kciuki. Jest moc z nami.
7: Jak Maja wygląda w tych pierwszych chwilach?
6: Zdeterminowana, skupiona i naprawdę myśląca o tym, co robi, jak działa. Super.
8: Teraz ma przewagę i przeciwniczka akurat, więc myślę, że będzie dobra walka.
7: Wyjdziemy stąd szczęśliwi?
8: Tak czy tak, wyjdziemy szczęśliwi, bo jest wysoko już, nie? Jest w finale, więc...
9: Bardzo dużo dropshotów, bardzo dużo takich uderzeń kombinacyjnych, nie takich silnych. Ciekawe się to ogląda.
1: Usłyszał reporter RMF FM Michał Krasoń. Śledzimy cały czas to, co dzieje się w Paryżu, ale mamy też na uwadze wydarzenia ze świata. Oto cytat. Nadszedł czas, by zakończyć tę wojnę, napisał w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i poinformował, że ukraińskie drony uderzyły w nocy w skład ropy naftowej w mieście Ust-Łabińsk w kraju krasnodarskim oraz w bazę floty bałtyckiej w Kronsztadzie. Baza znajduje się niedaleko Petersburga, około 1000 km od granicy z Ukrainą. Wszelkie przejawy niesprawiedliwości wobec Ukrainy będą miały sprawiedliwą odpowiedź. Dziękuję naszym wojownikom za celność, dodał Zełenski. W Puszczy Solskiej na granicy województwa lubelskiego i podkarpackiego trwa sprzątanie po pożarze, jaki miesiąc temu strawił ponad 1000 hektarów lasu. Na części terenu trwa wycinka nadpalonych drzew, ale porządkowanie jest trudne ze względu na zalegający popiół szkodliwy dla ludzi i maszyn.
10: Przewidujemy część tych drzewostanów pozostawienie w takim stanie, jak tu w tej chwili widzimy. Tam, gdzie to możliwe, pozostawimy fragmenty drzewostanów, które rokują na przykład od budowy.
11: Kiedy będziecie sadzić nowe drzewa?
10: Będziemy mogli w przyszłym roku myśleć o początku prac odnowieniowych. Co będziemy sadzić? Na pewno tutaj najwięcej sosny, ale więcej niż dotychczas będziemy wprowadzać również drzew liściastych.
1: To Urban Kolman, nadleśniczy nadleśnictwa Józefów, z którym rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. A teraz nasze oczy znów przenoszą się na Paryż.
0: No i teraz chwali...
12: Muzyka, fakty. RMF FM.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: każdy żurny w radiu RMF 24 ma radę na każdą sytuację.
1: Szóstka stołowa generalnie lubi ruch. Gdy jej właściciel je chipsy i siedzi przed telewizorem i nic nie robi, wasza szóstka płacze.
0: Na konsultacje zaprasza też ekspertów.
2: Warto jednak skontaktować się z lekarzem, zrobić jakieś podstawowe badania albo w trakcie diety też się kontrolować lub też robić to pod nadzorem dietetyków.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, przyjmuje w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: 17, czas zacząć Fakty w RMF FM. Bogdan Zalewski, słuchamy.
1: Kłaniam się i zapraszam. Po zaciętej grze Maja Chwalińska przegrała w finale French Open. Rosjanka Mira Andrijewa okazała się lepsza od Polki. Pierwszego seta nasza zawodniczka przegrała 3-6. Tu walka była bardziej wyrównana. Drugi set zakończył się już porażką 2-6. Mamy pierwsze reakcje w Paryżu, w Dąbrowie Górniczej oraz w Będzinie. Miliony śledziły ten pasjonujący pojedynek. Maja Chwalińska przegrała finał French Open z Mirą Andrijewą. Początek meczu w Paryżu był bardzo obiecujący. W początkowej fazie pierwszego seta Polka nie ustępowała Rosjance. Potem jednak rosła przewaga rosyjskiej tenisistki. Pierwszego seta nasza rakieta przegrała 3-6, drugiego 2-6. Łączymy się z kortami Rolanda Garrosa, na linii nasz paryski korespondent i kibic Marek Gładysz.
2: Witam bardzo
1: serdecznie. Jak wygraną Mirę Andrijewej z Mają Chwalińską komentuje się we Francji?
2: Paryscy komentatorzy sugerują, że w drugim secie można było wyraźnie odnieść wrażenie, że Polka jest coraz bardziej zmęczona. Poruszała się po korcie z mniejszą energią niż Rosjanka i nic dziwnego. Można powiedzieć, że w tym turnieju Polka dokonała nadludzkiego, heroicznego wysiłku. Przypomnijmy, że w przeciwieństwie do Miry Andrijewej przeszła najpierw przez kwalifikację, co oznacza, że musiała rozegrać w Paryżu 3 mecze więcej niż Rosjanka. Tutejsi specjaliści obliczyli, że Andrijewa spędziła w sumie tym razem na kortach Rolanda Garrosa prawie 2 razy mniej godzin niż Polka. Nic więc dziwnego, że Maja Chwalińska może być bardzo zmęczona. Do tego grała z bandażami na udach z powodu zmęczenia mięśni, była też od kilku dni przeziębiona, a mimo wszystko ta nowa gwiazda polskiego tenisa walczyła do końca jak lwica. Należą się więc wielkie gratulacje z paryskich kortów Rolanda Garrosa. Marek Gładysz.
1: To prawda, byliśmy sercem i duchem z naszą tenisistką, ale jak to w sporcie bywa, wygrywają lepsi albo, jak słyszeliśmy, mniej zmęczeni. Rosjanka Mira Andrijewa, przypomnijmy, pokonała w finale French Open Maję Chwalińską 6-3, 6-2. Wojciech Maczek z redakcji sportowej oglądał ten pojedynek razem z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej. Tam Maja zaczynała swoją tenisową karierę, dlatego zapytam cię, Wojtku, jak kibice zebrani w Dąbrowie oceniają występ reprezentantki naszego kraju i swojej krajanki?
3: Ja nie jestem zameldowany w Dąbrowie, więc zaraz zadam to pytanie Sarze, która jest z Dąbrowy Górniczej.
4: Z Dąbrowy Górniczej.
1: Pozdrawiam.
4: Bardzo się dzisiaj cieszę, że z tego miasta jestem.
3: No właśnie, a czy jak oceniasz ten mecz Maji Chwalińskiej?
4: Słuchajcie, to był świetny. Wszystkie mecze stoczone w ostatnim czasie przez Maję były genialne i przysporzyło nam tak dużo emocji i tak dużo szczęścia i zgrania w tym naszym cudownym mieście, że ja mogę tylko dziękować i się dalej cieszyć.
3: No właśnie, tutaj panuje wielka duma, bo mimo, że mecz się dawno skończył, to strefa kibica jeszcze wypełniona ludźmi. Wszyscy tutaj oczekują na ceremonię dekoracji, by zobaczyć Maję Chwalińską także na podium Rolanda Garrosa. Z Dąbrowy Górniczej, Wojciech Marczyk.
1: Bez względu na wynik finału French Open, samo dotarcie na szczyty i to w tak pięknym stylu przez Maję Chwalińską wyzwoliło tenisowy potencjał w Polakach, tłoczniej zrobiło się na naszych krajowych kortach. Anna Kropaczek przekonała się o tym w Będzinie. W ośrodku sportu i rekreacji zaroiło się od graczy naśladujących Maję.
5: Maja zaczęła grać w wieku takim jak moja córka, więc jest dodatkowa motywacja do treningu, tak, Oliwka? Akurat dzisiaj dzień wolny od szkoły, u mnie od pracy, więc korzystamy.
6: Państwo przyszli sobie tutaj pograć?
7: Tak.
6: A śledzicie, co tam się dzieje w Paryżu?
8: Oczywiście, że śledzimy.
6: Jakie emocje?
8: Wielkie, wielkie. No na pewno Maja nas zaskoczyła.
7: Gra bardzo luźno i taktycznie bardzo dobrze myśli.
1: A dzisiaj Maji Chwalińskiej nie starczyło niestety tego luzu i taktyki, aby pokonać Rosjankę. Mira Andrijewa okazała się lepsza w finale wielkoszlemowego French Open, ale i tak Polka jest godna podziwu i naśladowania. Dziękujemy Maju. A teraz uwaga kierowcy. Na Krajowej 19 w miejscowości Konko-Lewnica w województwie lubelskim ciężarówka wjechała do przydrożnego rowu. Nikomu nic się nie stało, ale policja kieruje ruchem wahadłowo. Ruch wahadłowy także na Krajowej 15 w kierunku Inowrocławia. W Strzelnie samochód śmiertelnie potrącił rowerzystę. Dziś wieczorem wielkie widowisko na Wiśle w Krakowie. Spektakl ognia, wody, efektów świetlnych i muzycznych rozpocznie się o 22:00. W smoczym weekendzie od rana uczestniczy nasz reporter Paweł Konieczny, z którym się teraz łączymy. Pawle, wieczorne widowisko tym razem nie odbędzie się tuż pod Wawelem.
9: Impreza ze względów bezpieczeństwa i z powodu ogromnego zainteresowania widzów odbędzie się po raz pierwszy przy Bulwarze Tynieckim. Na samym planie widowiska będzie ponad 250 osób. W nowym miejscu imprezę będzie mogło podziwiać nawet 25 tysięcy widzów.
10: stronie Bulwaru Tynieckiego będzie publiczność, po stronie Bulwaru Rodła cała infrastruktura, także pojawi się po raz pierwszy scena pływająca. Zatem i artyści, tancerze na scenie pływającej, i artyści, wokaliści na łodziach, ale też smoki na różnego rodzaju obiektach pływających.
9: Zapowiadał Karol Suszczyński, dyrektor Teatru Groteska. Początek wieczornego widowiska o 22:00. Jutro w samo południe z kolei od Wawelu do Rynku Głównego przejdzie wielka parada smoków.
1: Ależ to będzie smokowirówka. Warto być w Krakowie.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: RMF 24. Radio informacyjne.

0: poczekaj.
1: Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz

0: za oceanu.
1: Prezydent Trump zagroził w mediach społecznościowych zniszczeniem całej cywilizacji, jeśli irański reżim nie otworzy cieśniny Ormus.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Czy można odliczyć psa od podatku jak dziecko? Do sądu w Nowym Jorku trafił pozew kobiety, która chce uznać swojego psa za osobę na utrzymaniu.
0: Taka Ameryka. I Lidia Krawczuk. Już jutro po 13 w Radiu

0: Mamy 18, czas zacząć fakty w RMF FM. Już widzę, jak dopiero Maja Chwanicka schodzi z kortu, jeszcze podpisuje autografy. Bogdan Zalewski.
1: Kłaniam się nisko i zapraszam. Maja Chwanińska, pokonana przez Mirę Andrijewą, zapanowała nad naszymi sercami. Wprawdzie przegrała finał French Open, ale pozostawiła po sobie świetne, nie tylko sportowe wrażenie. Uśmiech na twarzy Mai to wspaniały obrazek z Paryża.
2: Mam nadzieję, że to nie jest mój ostatni taki turniej.
1: Podsumowała występy w rozmowie z Eurosportem. Przeniesiemy się na paryskie korty Rolanda Garrosa i do strefy kibica w Warszawie. Paryż będzie na zawsze w moim sercu, powiedziała podczas ceremonii wręczenia nagród wielkoszlemowego French Open nasza tenisistka Maja Chwalińska. Polka przegrała w finale Rolanda Garrosa z Rosjanką Mirą Andrijewą w dwóch setach 3-6, 2-6. Łączymy się z naszym paryskim korespondentem Markiem Gładyszem. Marku, jak wyglądała ta ważna chwila?
2: Hello everyone, congrats to Mira.
3: Maja Chwalińska zachowała się bardzo fair play wobec swojej przeciwniczki. W pierwszych słowach po rozpoczęciu się ceremonii wręczenia nagród pogratulowała jej zwycięstwa, zażartowała nawet, że to bardzo, cytuję, denerwujące, że tak młoda zawodniczka gra tak dobrze, bo Mira Andrijewa ma tylko 19 lat. Później Polka podziękowała organizatorom, rodzinie oraz swojej ekipie, sugerując, że jest świadoma, iż czasami ma może niełatwy charakter. Później głos zabrała Mira Andrijewa po pozowaniu z pucharem w rękach, zwyciężczyni tegorocznego turnieju French Open. Oskarżona o wspieranie, przynajmniej pobłażliwość wobec reżimu Władimira Putina, podziękowała między innymi po rosyjsku za wsparcie swoim rodakom.
2: Wierzycie w mnie. Dziękuję.
3: Z paryskich kortów Rolanda Garrosa, Marek Gładysz.
1: Rosjanka grała dziś w innej lidze, ale i tak jesteśmy bardzo dumni z Maji Chwalińskiej, mówią kibice po finału w meczu French Open. W Warszawie ponad 1000 osób obserwowało pojedynek Polki z Mirą Andrijewą w strefie kibica przed Pałacem Kultury i Nauki.
4: Mega, no choćby zeszła z kortu przed wyjściem, to to zrobiła jest niesamowite. Wiadomo, że zebraliśmy się tutaj, było bardzo duże pompowanie balonika, ale no to i tak to coś osiągnęła, jest niesamowite.
5: Czyli jest duma.
4: No, oczywiście, że tak, oczywiście, że tak.
6: Wielki sukces, jesteśmy pełni radości, szczęścia i gratulujemy Maji.
7: Czyli co, jeszcze raz się tak spotkamy w niedalekiej przyszłości?
6: Mam nadzieję, że nie raz.
8: Sukces, nie, ogromny sukces moim zdaniem, to i tak, to, że jest drugie miejsce, to nie ma żadnego dla nas znaczenia.
1: Z kibicami w Warszawie rozmawiał reporter RMF FM Michał Krasoń. Wejdźcie na naszą stronę rmf24.pl, tam znajdziecie multimedialne relacje z meczu, a także wiele mówiące wspólne zdjęcie Maji Chwalińskiej z Mirą Andrijewą. Rzadka chwila, to trzeba zobaczyć. A teraz inne fakty RMF FM. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance obwinia elity Zachodu za śmierć Henry'ego Nowaka, 18-letniego Brytyjczyka polskiego pochodzenia, który zamordowany został przez Sikha. Przyczyną jego zdaniem jest umożliwienie masowej imigracji. Jakim echem ta opinia odbyła się w Londynie? O tym nasz korespondent Bogdan Fermorgan.
9: Do słów wiceprezydenta odniósł się brytyjski premier Keir Starmer. Nazwał je ingerencją w demokrację i sianiem podziałów. Zaznaczył jednocześnie, że rodzina Henry'ego Nowaka przeżywa żałobę i nie chce, aby jego śmierć wykorzystywana była w ten sposób. Zdaniem niektórych komentatorów zachowanie amerykańskiego polityka nie tylko ignoruje życzenie rodziny ofiary morderstwa, ale także łamie przyjęte zasady dyplomacji. Śmierć Henry'ego Nowaka odbiła się szerokim echem z uwagi na zachowanie brytyjskich policjantów, którzy zakuli umierającego mężczyznę w kajdanki, dając wiarę sprawcy morderstwa, iż stał się on ofiarą rasistowskiego ataku.
10: Długi weekend w faktach RMF FM.
1: Dziś w faktach odwiedzamy miejsca we Wrocławiu, które tętnią życiem przez cały dzień, ale w zależności od pory dnia zmieniają swoje oblicze. To na przykład Plac Wolności przed Narodowym Forum Muzyki. Na miejscu jest nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, opisz to ten wyjątkowy punkt w mieście.
11: Rano i po południu ta rozległa, otwarta i gładka przestrzeń przyciąga deskorolkarzy i rolkarzy, którzy mają sporo miejsca, by trenować triki. Wieczorem miejsce sportu zajmuje muzyka. To tu przez całe lato odbywają się koncerty i otwarte potańcówki.
12: Jest to spotkanie takie spontaniczne, ale wielopokoleniowe, bo od małych dzieci do dorosłych i do dziadków. Bawimy się wszyscy razem. Emocje są nie do określenia właściwie.
11: Najbliższa potańcówka na Placu Wolności 27 czerwca.
1: Wrocław, jakiego być może nie znacie, tylko w RMF FM.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Tu radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: A już w tym odcinku najczarniejsze lato w historii Australii. Pożar buszu na przełomie 2019 i 2020 roku. Kuba Śliwiński zaprasza.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 16 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Redakcja faktów w gotowości. Wszystko na łączach sprawdzone. Zaczynamy fakty w RMF FM. Bogdan Zalewski, 19.
1: Zachęcam do słuchania. Chwała zwyciężonej. Maja Chwalińska, chociaż pokonana w finale French Open, zdobyła ogromną sympatię kibiców. Dziś była słabsza od Rosjanki Miry Andrijewej, ale w całym turnieju dokonała niemal niemożliwego. Przytoczymy słowa naszej zawodniczki podczas uroczystości na kortach Rolanda Garrosa. W faktach ponadto decyzja o aresztowaniu młodej kobiety po dramacie we Włocławku oraz kłopoty z ruchem we Wrocławiu. Dziękujemy, skandowali po polsku kibice, gdy Maja Chwalińska odbierała trofeum za zdobycie wicemistrzostwa w wielkoszlemowym turnieju French Open. Oto co powiedziała polska zawodniczka po przegranym finale z Rosjanką. Dziękuję bardzo. Z pewnością nie zapomnę tych 3 tygodni. Paryż na zawsze zostanie w moim sercu. Merci, powiedziała Maja. A my nie zapomnimy tego, czego dokonała nasza tenisistka. Choć w finale Maja Chwalińska przegrała z Rosjanką Mirą Andrijewą 3-6, 2-6, to po paryskim turnieju awansuje na 21 miejsce w światowym rankingu, notując skok aż o 93 pozycje. Pojedynek Polki będzie pierwszą pozycją w faktach sportowych RMF FM już za kilka chwil. Wrócimy do zakończonego tenisowego pojedynku pani. Inne informacje. Matka 5-latki, która wczoraj wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca we Włocławku, usłyszała zarzuty. Śledczy zawnioskowali także o areszt dla 21-latki. W faktach łączymy się teraz z reporterem RMF FM Michałem Krasoniem.
2: Dobry wieczór.
1: Co konkretnie prokuratura zarzuca kobiecie?
2: Przede wszystkim narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Drugi zarzut dotyczy nieumyślnego spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Z ustaleń prokuratury wynika, że w chwili zdarzenia kobieta spała i była pod wpływem alkoholu. Badania wykazały około promila w organizmie 21-latki. Śledczy sprawdzają także, czy kobieta znajdowała się pod wpływem narkotyków. 5-letnia dziewczynka została przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala w Bydgoszczy. Lekarze określają jej stan jako bardzo ciężki, ale stabilny. Matce dziewczynki grozi nawet do 5 lat więzienia.
1: A teraz uwaga kierowcy. Utrudnienie na autostradzie A4 w Śląskiem. Po zderzeniu 2 samochodów w Kleszczowie zablokowany jest lewy i prawy pas ruchu w kierunku Katowic. Przed nami największy bieg uliczny w Polsce. O 22 we Wrocławiu wystartuje 12 nocny półmaraton. Weźmie w niej udział ponad 26 tysięcy osób z 58 krajów. Po raz pierwszy linia startu i mety znajdzie się na Tarczyńskiej Arenie. Aleja Śląska już jest zamknięta, a kolejne ulice będą zamykane czasowo już od 20:30.
3: Tu niezmiennie zachęcamy Państwa i zarówno uczestników biegu, ale też uczestników wszystkich tych atrakcji, żeby dojechać na Tarczyńską Arenę transportem publicznym. Zostawić samochód chociażby na parkingu parku, jeśli skorzystać ze specjalnych linii. Tych zmian będzie bardzo dużo. Pierwsze zmiany zaczną się praktycznie już od godziny 20. Wtedy to po raz ostatni planowo z naszych pętli wyjadą autobusy i tramwaje, a następnie w różnych częściach miasta, na różnych odcinkach, w zależności też od zmian wprowadzanych w całym mieście związanych z organizacją ruchu, będą się działy również zmiany w komunikacji zbiorowej.
1: Dodam, że trasę prowadzi m.in. przez plac Strzegomski, Kazimierza Wielkiego, plac Społeczny, most Grunwaldzki i mosty uniwersyteckie. Utrudnienia powinny się skończyć około 3 nad ranem.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
1: Na pierwsze wieczorne fakty sportowe oczywiście z Mają Chwalińską w roli głównej zaprasza Wojciech Maczek. Witamy.
6: Witam. Polska tenisistka, która jako pierwsza w erze Open kwalifikantka awansowała do finału French Open, musiała uznać w nim niestety wyższość Miry Andrijewej. Chwalińska przegrała z Rosjanką 3-6, 2-6. Polka robiła dziś wszystko, by przeciwstawić się rywalce. Początek pierwszego seta był wyrównany do stanu 3-3. Później na korcie dominowała już Andrijewa, z czego po meczu zażartowała nawet Maja Chwalińska. Chciałabym, żebyście zobaczyli dziś lepszy mecz, ale Mira była dla mnie za dobra. To jej wina. Robiłam wszystko, co w mojej mocy. Mówiła w czasie ceremonii Maja Chwalińska. Trybuny jednak doceniły grę Polki w tym turnieju. Głośne dziękujemy, bo też słychać w Dąbrowie Górniczej, w mieście, w którym dorastała finalistka French Open.
7: Maja nie przegrała tutaj tego turnieju, Maja wygrała ten turniej. Maja jest jeszcze młoda na tyle, że ona dojdzie gdzieś daleko,
8: tylko no miała przeciwniczkę bardzo, bardzo, bardzo dobrą. Dzisiaj się przygotowała. Andrzejowa się przygotowała bardzo dobrze.
6: Mówił jeden z mieszkańców Dąbrowy Górniczej, a kolejnym turniejem Maji Chwalińskiej będzie Wimbledon. Sztab naszej tenisistki robi wszystko, by otrzymała ona dziką kartę na grę w tym turnieju, aby nie przedzierać się przez kwalifikacje. Paryski kort zamieniamy na piłkarską murawę w Bielsku Białej. Piłkarze pod Beskidzia po dwóch latach spędzonych w drugiej lidze wracają na zaplecze ekstraklasy. Górale w finale baraży pokonali 3-1 Sandecję Nowy Sącz.
4: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
5: Sponsorem Faktów Sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
0: Prognoza na noc. Grille wam mogą zmoknąć w późniejszych godzinach na zachodzie kraju, także w okolicach Warmii i Mazur. Tutaj tam znajdźcie sobie kawałek zadaszenia. W centrum kraju będzie pogodnie, 13-12 stopni. W ogóle to tak w całej Polsce. Wyjątek to jest Podkarpacie. Tutaj 10 stopni i jeszcze Świętokrzyskie 9 stopni. Przeklikamy się na to, co będzie w niedzielę. W niedzielę burzowo w całym kraju, ale i też miejscami słonecznie.

0: Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Urbaniak, witam na wykładzie otwartym. A w tym tygodniu moim gościem będzie Franciszek Ostaszewski, Instytut Psychologii Uniwersytetu SWPS, którego zapytam, dlaczego ciągle jesteśmy zmęczeni?
1: Wykład otwarty w radiu RMF24, już jutro po 15:00.
0: Uwaga, tego nie będzie na kolokwium, ale i tak warto wiedzieć.
1: Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: Godzina 20. Za chwilę na zegarach w całym kraju czas na fakty RMF FM, które przedstawi Bogdan Zalewski.
1: Fakty w punkt. Zapraszam. Porażka w finale French Open, ale skok w górę w światowym rankingu tenisistek. Bohaterką faktów RMF FM Maja Chwalińska. Kulturalne dziedzictwo, a kulturalne dziewictwo. Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie prowokuje do myślenia. Profesor Andrzej Bednarczyk pisze list otwarty w sprawie roli i statusu artysty. Ponadto informacje o dwóch wypadkach, lotniczym i kolejowym. Zdobyłam więcej pewności siebie dzięki tym rozgrywkom. Tak Maja Chwalińska skomentowała na konferencji prasowej w Paryżu zajęcie drugiego miejsca na prestiżowym wielkoszlemowym turnieju French Open. Łączymy się z paryskim korespondentem RMF FM Markiem Gładyszem. Marku, jak Polka skomentowała przegrany półfinałowy pojedynek z Rosjanką Mirą Andrijewą?
2: Powiedziała m.in., że w czasie tego meczu było dużo problemów z silnym wiatrem i jej zdaniem Rosjanka zdecydowanie lepiej sobie z tym poradziła. Ten mecz był bez wątpienia trudnym wyzwaniem. Mira grała zdecydowanie lepiej i zasłużyła na to, by wygrać. Ale ja też dałam z siebie wszystko i sądzę, że mogę być z siebie dumna, powiedziała nowa gwiazda polskiego tenisa, która dzięki zajęciu drugiego miejsca na French Open zajmie 21. pozycję w rankingu najlepszych na świecie tenisistek. Przypomnijmy, że wcześniej była 114. Zawodniczka z Bielska-Białej przyznała, że była dziś zmęczona, bo rozegrała więcej meczów na kortach Rolanda Garrosa niż Mira Andrijewa. Przyznała też, że przed każdym meczem na kortach Rolanda Garrosa była bardzo zestresowana, choć tego po sobie nie pokazywała i traciła całkowicie apetyt, choć jej trenerzy codziennie jedli pizzę. Zapowiedział, że teraz musi zafundować sobie wakacje. Z paryskich kortów Rolanda Garrosa, Marek Gładysz.
1: Wrócimy do Mai. Fakt sportowych RMF FM już za kilka chwil. A teraz inne informacje. Szybowiec spadł na ogrodzenie lotniska w Krośnie. Pilot doznał lekkich obrażeń. Po przebadaniu przez ratowników medycznych nie został zabrany do szpitala. Przekazał dziennikarce RMF FM rzecznik prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie, brygadier Dariusz Gruszka. Uszkodzony został śmigłowiec i fragment ogrodzenia. Przyczynę wypadku będzie wyjaśniała Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Nawet do jutra może potrwać akcja służb kolejowych na stacji Jezierzyce-Słupskie w województwie pomorskim. Wykoleiło się tam 6 wagonów pociągu towarowego. Do tej pory udało się podnieść jeden z nich.
3: W związku z tym, że część pociągów znajduje się w zawieszeniu, czyli w powietrzu, a część w międzytorzu, prace te mogą potrwać nawet do godzin porannych.
1: Poinformował RMF FM Rafał Wilgusiak z zespołu prasowego Polskich Linii Kolejowych SA. Przewoźnicy Polregio i PKP Intercity uruchomili na trasie między Słupskiem a Lęborkiem autobusową komunikację zastępczą. Przyczynę wypadku zbada komisja. Jak podała policja, badania alkomatem wykazały, że maszynista i kierownik pociągu byli trzeźwi. Nikomu nic się nie stało. Ostateczny termin przywrócenia ruchu na tym szlaku kolejowym zależy od tempa pracy służb technicznych.
4: Sztuka w faktach RMF FM.
1: Bez sztuki jesteśmy bezbronni jak ślimaki wydłubane z pancerzy. Każdy może nas rozdeptać, pisze w liście otwartym w obronie statusu artysty profesor Andrzej Bednarczyk. Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie odnosi się w nim do sporów wokół rządowej ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny.
5: Czy ktokolwiek się spytał, czy państwo powinno utrzymywać filozofa? Czy filozof ma jakąkolwiek wartość monetarną? Nie. Natomiast bez filozofa naród upada, ponieważ siła narodu to nie jest tylko produkcja i transfer technologii do przemysłu. Siła narodu to jest budowanie również sensów.
1: Całą moją rozmowę z profesorem Andrzejem Bednarczykiem, list otwarty rektora krakowskiej ASP oraz zaproszenie na wystawę młodych artystów z uczelni pod Wawelem znajdziecie na naszej stronie rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: I ponownie Roland Garros. Na fakty sportowe zaprasza Wojciech Maczek.
8: Być może historia Kopciuszka z paryskich kortów nie zakończyła się happy endem, bo Maja Chwalińska przegrała w finale wielkoszlemowego French Open, ale o mierzącej 164 cm tenisistce z Polski przez ostatnie 3 tygodnie dowiedział się cały świat.
9: Na polonez Maja Chwalińska!
8: Nasza tenisistka dziś w finale turnieju na kortach Rolanda Garrosa przegrała 3-6, 2-6 z Mirą Andrijewą. Rosjanka była dziś po prostu lepsza i znalazła sposób na sprytną grę Polki, co po meczu doceniła Maja Chwalińska.
10: First of all, congrats.
8: Po pierwsze, gratulacje dla Miry. Jesteś nieprawdopodobną zawodniczką. Jesteś tak młoda i utalentowana, że to jest irytujące. Zażartowała Maja Kwalińska ze swojej 19-letniej rywalki. Polka dzięki grze w finale French Open znajdzie się w poniedziałkowym zestawieniu rankingu WTA na 21 miejscu, a przypomnę, że zaczynała turniej z pozycji numer 114. Kimi Antonelli rozpocznie jutrzejszy wyścig Formuły 1 Grand Prix Monaco z pierwszego pola startowego. Włoch na miejskim torze w Monte Carlo wykręcił najlepszy czas w kwalifikacjach, wyprzedzając Maxa Verstappena i Lewisa Hamiltona. Wydaje mi się, że to były najtrudniejsze kwalifikacje w tym roku, przyznał Antonelli. Rozczarowany może być Charles Leclerc, reprezentant Monako. Starając się wykręcić najlepszy czas w kwalifikacjach, uderzył w bandę i jutrzejszy swój domowy wyścig rozpocznie z czwartego pola startowego.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
0: Na południe od Słupska i Koszalina niewielkie opady przejściowego deszczu, między Gorzowem a Zieloną Górą również. No to ten typ ciekawskiego deszczu musiał wpaść na weekend i sprawdzić, jak się bawicie. Od 9 do 13 stopni w nocy, a co jutro? Przelotne opady deszczu i burze to scenariusz zwłaszcza na północy kraju, ale wszędzie może popadać, poza okolicami Lublina i Rzeszowa. Jutro na termometrach od 18 do 26 stopni.
6: Tu Radio RMF 24.

0: sobotni wieczór warto wiedzieć, jakie są aktualne fakty. O godzinie 21 zaprezentuje je Bogdan Zalewski.
1: Bardzo serdecznie zapraszam do słuchania. To nie był tenis, ale maraton dla Maji Chwalińskiej. Przegrała w finale w Paryżu z Rosjanką Mirą Andrijewą, ale po morderczym dla siebie turnieju. Oprócz stolicy Francji odwiedzimy Londyn. Nad Tamizą głośno o finansach byłego księcia Andrzeja. W Królewskim Grodzie Krakowie szykuje się smocze widowisko, a na Placu Wolności we Wrocławiu zażyjemy tanecznej swobody. Maja Chwalińska przegrała z Mirą Andrijewą w finale French Open 3-6, 2-6. Jednak pokonało ją także własne zmęczenie po prawdziwym tenisowym maratonie. Dla Polki Roland Garros to było aż 10 meczów w ciągu 20 dni, czyli ponad 17 godzin zmagań na korcie. By po raz pierwszy znaleźć się w zasadniczej części turnieju w Paryżu, musiała wygrać w sumie 3 pojedynki eliminacyjne. O tym dzisiejszym meczu, zwycięskim dla Rosjanki, usłyszycie już za chwilę w Faktach Sportowych RMF FM. A na razie gratulujemy naszej zawodniczce. Chwała zwyciężonej, chwała Chwalińskiej. Były książę Andrzej ponownie w ogniu krytyki brytyjskiej opinii publicznej. Tym razem powodem gniewu ludu są finansowe sprawki brata Karola III. Król po serii skandali zdegradował Andrzeja do rangi zwykłego poddanego. Więcej informacji na temat najnowszych wybryków zebrał nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan. Bogdanie, co jest nie tak z tymi finansami?
2: Z ustaleń publicznego organu kontroli wynika, że Andrzej Mountbatten-Windsor, jak oficjalnie nazywa się teraz były książę Yorku, podnajmował 3 domki na terenie królewskiej posiadłości w Windsorze. Kwoty, jakie trafiały na konto Andrzeja z tytułu czynszu, pozostają nieujawnione. Sytuację zaognia fakt, że brat króla III dzierżawi całą posiadłość od instytucji zarządzającej majątkiem korony. Umowa najmu, którą podpisał w 2003 roku na okres 75 lat, nakłada na niego surowe obowiązki dotyczące utrzymania i renowacji historycznych obiektów. Krytycy wskazują jednak, że komercyjne wykorzystywanie królewskiego majątku do podreprezentacji operowania budżetu skompromitowanego byłego już księcia jest głęboko niemoralne.
1: Nawet 25 tysięcy osób może śledzić wieczorne smocze widowisko na Wiśle w królewskim mieście Krakowie. Impreza, która co roku przyciąga tłumy widzów, odbędzie się w tym roku przy Bulwarze Tynieckim. To spektakl ognia, wody, efektów muzycznych i świetlnych, w którym główną rolę grają legendarne stworzenia. A taka smocza praca jest nie lada wyzwaniem, przyznają Mateusz i Michał Sarapata, którzy odpowiadają za warstwę muzyczną spektaklu.
3: Nasza robota jako też kompozytorów muzyki filmowej, teatralnej wymaga tego, żeby tą opowieść sensownie przeprowadzić, mając do dyspozycji utwory, załóżmy, popowe, prawda? Żeby umieścić je w odpowiednim miejscu, stworzyć jakieś wejścia, wyjścia, jakieś momenty, w których, dajmy na to, dane łodzie będą przepływać, ale praca jest fantastyczna, tak. Także serdecznie, serdecznie zapraszamy.
4: Ale podoba mi się w tym roku to, że jest też dużo większy akcent położony na taki karnawał, na taką beztroską zabawę i z jednej strony będą momenty, gdzie będzie naprawdę epicko, będzie groźnie, dramatycznie, ale jednak sercem tego show jest właśnie taka zabawa i karnawał.
1: Początek krakowskiego epickiego, jak słyszymy, widowiska już za godzinę.
5: 100 sposobów na weekend w Faktach RMF FM.
1: Plac Wolności to jedno z tych miejsc we Wrocławiu, które zmieniają swoje oblicze w zależności od pory dnia. Nasza reporterka Martyna Czerwińska została tam do wieczora, bo kiedy zapada zmrok, plac przejmują miłośnicy tańca i muzyki. Niemal w każdy letni weekend odbywają się tam koncerty, a także potańcówki pod chmurką.
6: Lubimy szaleć, no bo życie jest po to, żeby szaleć od czasu do czasu. Ja wczoraj z wnuczkiem 10-letnim tańczyłam tu salsę i mówi: dziadzio, proszę cię, zatańcz z babcią. Dziadzio nie chciał i on mówi: dziadzio, no zatańcz, bo babcia ci odwdzięczy się. A ja mówię: ale co ty za mnie decydujesz? No masaż zrobisz.
7: Tak mi zrobiła?
6: No nie, bo nie tańczył, ale wnuczek tańczył.
7: Doigrał się.
1: Taka swobodna atmosfera tam panuje, bo to wrocławski plac wolności.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem Faktów Sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
1: RMF FM, czas na kolejne fakty sportowe, na które znów zaprasza Wojciech Maczek.
9: Nie zagram w żadnym turnieju przed Wimbledonem. To nie moja deklaracja, a Maji Chwalińskiej, która po finale wielkoszlemowego French Open przyznała, że pojedzie na wakacje, które już miała wcześniej zaplanowane.
10: I definitely need some time to recharge.
9: Zdecydowanie potrzebuję czasu, by naładować baterię. Nawet przed Rolandem Garrosem mówiłam, że potrzebuję wakacji po turnieju. Myślę, że będą to 3 tygodnie.
10: So now it's like 3 weeks.
9: Mówiła Maja Chwalińska, która stara się o dziką kartę, by w Wimbledonie znów nie grać od kwalifikacji. Korty zamieniamy na zieloną murawę, by podejrzeć przygotowania do mundialu czołowych drużyn na świecie. Ceremonia otwarcia turnieju, która odbędzie się w Meksyku już w czwartek. Portugalia z Cristiano Ronaldo w składzie gra z Chile. Po 45 minutach jest bezbramkowy remis, a Niemcy w Chicago podejmują współgospodarzy turnieju reprezentację USA. Tutaj 28 minuta i nasi zachodni sąsiedzi prowadzą 1-0 po golu Kaja Havertza. Polskie siatkarki, które dziś miały dzień przerwy w rozgrywanym w chińskim Nankinie turnieju Ligi Narodów, jutro zagrają z gospodyniami. Biało-czerwone będą musiały radzić sobie bez Martyny Czerniańskiej, której odnowił się uraz.
11: Tak naprawdę jest to uraz, miejmy nadzieję, nie bardzo poważny. Gdzieś tam problemy z mięśniami brzucha, które już też miałam i które gdzieś tam do mnie wracają. Będziemy o wszystkim decydować tak naprawdę na bieżąco. Na ten moment wracam do Polski.
9: Mówiła Martyna Czerniańska, którą czeka kilkutygodniowa przerwa, a mecz z Chinkami jutro o 13 polskiego czasu.
5: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem Faktów Sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
0: Jutro chmura z takim czerwonym piorunem nad Koszalinem, Trójmiastem, Olsztynem, Toruniem, Bydgoszczą, Poznaniem, Warszawą, Łodzią, Wrocławiem, Opolem, Katowicami i nad Zakopanem. Jak słyszycie, w prawie całym kraju może zagrzmieć. Dodatkowo czytam komentarze meteorologów. Te burze na wschodnim Pomorzu, Kujawach i Warmii mogą przemieszczać się bardzo wolno, a więc lokalnie spadnie dość sporo deszczu.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Nie chcę oceniać tej wojny i nie chcę oceniać tej decyzji, ale chcę powiedzieć o jej skutkach.
2: Polska może upadać codziennie na naszych oczach.
3: Co stoi za słowami polityków? Jakie są ich ukryte cele i motywacje? Razem z moimi gośćmi będziemy komentować i analizować bieżące wydarzenia z życia politycznego. Do usłyszenia. Barbara Brudzińska-Mirowska.
0: Polska Polityka. Nowy program publicystyczny w Radiu RMF 24. Już we wtorek po 16:00.

0: punktualnie o 22:00. Mamy dla Was sprawdzone fakty w RMF FM. W studiu Bogdan Zalewski.
1: Dobry wieczór, zapraszam. Pamięć o Polakach zamordowanych przez ukraińską powstańczą armię, a gloryfikacja UPA przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. To tematyka istotnych rozmów w Warszawie. W faktach także Paryż. Przeżyjmy to jeszcze raz. Mecz Maji Chwarińskiej z Mirą Andrijewą. Rosjanka górą, ale Polka poszybowała w tenisowych rankingach. Nocny półmaraton rusza ulicami Wrocławia. Kierowcy, musicie ustąpić miejsca biegaczom. Kryło Budanow, szef kancelarii prezydenta Ukrainy, zakończył w Warszawie serię rozmów z polskimi politykami o relacjach między naszymi krajami. Te stosunki znacznie się pogorszyły po tym, jak Wołodymyr Zełenski podjął decyzję o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. W faktach z nami reporter RMF FM Michał Radkowski. Michale, wiadomo, jakie są efekty spotkań człowieka Zełenskiego z naszymi przywódcami?
2: Wiemy o nich niewiele, bo ukraińska strona milczy, a Polska jedynie poprzez media społecznościowe zamieszcza krótki opis przebiegu spotkań. I tak po rozmowach Budanowa w Ministerstwie Obrony Narodowej wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Polska i Ukraina w sprawach bezpieczeństwa są partnerami, jednak, będę cytował, w sprawach historii musimy mówić sobie prawdę, bo tylko tak jesteśmy w stanie budować przyszłość. Szef MON dodał, że pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom. Z kolei po spotkaniu w Belwederze prezydencki minister Marcin Przydacz powiedział, że próba gloryfikacji zbrodniarzy spod znaku UPA spotyka się i będzie spotykać się z twardą reakcją. Marcin Przydacz dodał, że strona ukraińska jest świadoma reakcji, jakie ta tematyka wywołuje w Polsce i jest zainteresowana dialogiem w tej sprawie.
1: A teraz uwaga, kierowcy. 3 osoby zostały poszkodowane po zderzeniu 3 aut w Kuźnicy na Półwyspie Helskim. Na miejscu pracują służby. Droga wojewódzka numer 216 jest zablokowana. Maja Chwarińska, rewelacja turnieju French Open, w finale przegrała z Rosjanką Mirą Andrijewą 3-6, 2-6. Mimo to nasza tenisistka zdobyła ogromną sympatię kibiców. Mogła liczyć na doping na paryskim korcie Philippe Chartier, a także na wsparcie widzów zebranych w Dąbrowie Górniczej, gdzie stawiała pierwsze tenisowe kroki.
3: Trochę żal, trochę smutek, ale bardzo przefantastyczna atmosfera. Przyjechaliśmy z Rzeszowa w odwiedziny do babci i nie mogło nas tutaj zabraknąć. Jestem synem i mocno kibicowaliśmy.
4: Ja jej już kibicuję od przynajmniej 5 lat jako obywatel Dąbrowy. Mimo dzisiejszego meczu jest kimś, jest naszą klubą Dąbrowy.
5: 9 meczów praktycznie z rzędu. Ona ponad 15 godzin na korcie była. No przecież to jest nieprawdopodobne. Zmęczenie. Tutaj już była zmęczona. Ten stres pewnie, ale w każdym bądź razie jest nieprawdopodobna. Nieprawdopodobna. I jesteśmy dumni z niej, że jest Dąbrowy.
1: Gromkie dziękujemy. Słychać w całym kraju. O Maju Chwalińskiej z pewnością jeszcze w przyszłości usłyszymy, a w tej najbliższej już za chwilę w faktach sportowych RMF FM, a wcześniej pędem do Wrocławia. 26 tysięcy uczestników rusza do biegu ulicami Wrocławia. 12 nocny półmaraton to według organizatorów największy w Polsce bieg uliczny. Szlak prowadzi przez centrum miasta. Wiele tras już jest albo za chwilę będzie zamkniętych. Łączymy się z naszą wrocławską reporterką Martyną Czerwińską. Martyno, gdzie kierowcy muszą spodziewać się utrudnień?
6: Między Tarczyńskiej Areną, bo tam startuje półmaraton, a Mostem Grunwaldzkim. Służby mają zamykać ulice i po przebiegnięciu zawodników na chwilę otwierać, aby przepuścić choć część samochodów. Ale uczestników jest tylu, że najlepiej po prostu omijać gdzieś w nocy centrum, a dokładniej Lotniczą, Legnicką, Świętego Mikołaja, Nowy Świat, Kazimierza Wielkiego, Sienkiewicza, Piastowską czy Plac Społeczny. Utrudnienia potrwają co najmniej do 3 w nocy. Meta biegu znajduje się na murawie stadionu, do pokonania łącznie 21 km. Powodzenia!
1: Biegacze naprzód, kierowcy bieg wsteczny we Wrocławiu.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
1: Fakty sportowe przygotował i przedstawi Wojciech Marczyk. Jakie miasto wybrałeś, Wojtku?
9: A na początek Manchester, gdzie przed chwilą dosłownie zakończyła się czwarta runda żużlowych indywidualnych mistrzostw świata. Bartosz Marzlik niestety bez zwycięstwa. Polak walczył w biegu finałowym do samego końca. Ostatecznie stanie jednak na podium, bo zajął 3. miejsce. Wygrywa Brady Kerc. Po wielkoszlemowym French Open w karierze Maji Chwalińskiej nic nie będzie już takie samo. Polka mimo porażki w finale z Mirą Andrijewą 3-6, 2-6 jest wielka. wielką wygraną. Nie tylko zarobiła ponad 1 000 000 euro, który wpłynie z pewnością na finansowy spokój, ale także zanotowała ogromny skok w rankingu i od poniedziałku w rankingu WTA będzie 21.
10: It will be different for...
9: Na pewno będzie inaczej. Mam nadzieję, że się do tego zaadaptuję. Z pewnością nadal będę ciężko pracować, tak jak do tej pory, a zobaczymy, jakie będą kolejne wyniki. Mówiła po finale French Open Maja Chwalińska, której kolejnym turniejem będzie Wimbledon, a jutro w Warszawie druga edycja wyjątkowego lekkoatletycznego meetingu. Na stadionie Ostry Praga Południe zostanie rozegrany meeting Halina Konopacka Classic, w którym rywalizują jedynie lekkoatletki. Na starcie zobaczymy m.in. Ewę Swobodę, Marię Żodzik czy Piję Skrzyszowską, która na co dzień trenuje w stolicy, ale rzadko ma w niej okazję startować.
11: To może być dla mnie niespodziewane. No w Warszawie startowałam pewnie ostatni raz jakiś czasów juniorskich, dlatego jestem ciekawa tego startu. Chciałabym bardzo dobrze pobiec. Wiem, że już przyjeżdża moja rodzina, znajomi i wszyscy są poinformowani, więc liczę, że w Warszawie będzie tłum.
9: Mówiła Pia Skrzyszowska, a początek meetingu jutro o 13.30. Fakty sportowe wracają zaś wcześniej, bo o 9.00.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
0: Około godziny 2 w nocy, od 12 stopni w Suwałkach i Rzeszowie do 16 w Poznaniu i Szczecinie. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądać rano, taka godzina 7, najchłodniej w górach, 14, reszta kraju od 16 do 17, czyli przyjemny poranek. A w południe od 18 nad morzem i w górach do 23-24 w centrum i na południu. Burze w pierwszej części dnia możliwe na południowym wschodzie kraju.
8: Tu Radio RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Chwilę po siódmej poruszamy najistotniejsze polityczne wątki.
2: Prokurator Żurek, bo w tej roli tutaj występuje, domaga się zatrzymania i doprowadzenia Patryka Jakiego w sprawie, która dotyczy jakichś kwestii sprzed 8 lat. Ponieważ Patryk Jaki jest z Prawa i Sprawiedliwości, to należy go zatrzymać, żeby zrobić pokazówkę do mediów.
3: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o 7 w radiu RMF24. Słuchaj już w poniedziałek.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Godzina 23 na zegarze RMF FM. Czas na fakty, które przedstawi Karol Płaczkiewicz.
1: Jestem, zapraszam. Papież spotkał się z tysiącami młodych ludzi w Hiszpanii. Fakty zaczniemy od słów, które do nich skierował. Sąd nie aresztował matki dziewczynki, która spadła z 9 piętra we Włocławku. W tym wydaniu także niecodzienne nagranie z Tatry. Niedźwiedź i łania tuż przy szlaku turystycznym do Morskiego Oka. Jest 23. Bądźcie pewni, że Bóg dobrze zna wasz głos, słucha was i odpowie, powiedział papież Leon XIV do młodych uczestników czuwania modlitewnego w Madrycie. Spotkanie odbyło się na placu Plaza de Lima, obok stadionu Santiago Bernabeu. Według organizatorów uczestniczyło w nim około 400 tysięcy młodych ludzi. Czuwanie poprzedził koncert, podczas którego wystąpił m.in. Mr. Rain. Papież pozostanie w Hiszpanii do 12 czerwca. W planach ma także wizyty w Barcelonie i na Wyspach Kanaryjskich. Lekki zawód po dzisiejszym meczu, ale duma z tego, co osiągnęła Maja, jest jeszcze większa. Tak kibice komentują porażkę Maji Chwalińskiej w finale tenisowego French Open. W Warszawie ponad 1000 osób obserwowało pojedynek Polki z Mirą Andrzejewą w strefie kibica przed Pałacem Kultury i Nauki.
2: Zawód, aczkolwiek tak do Mai nie ma żadnych pretensji. Jesteśmy dumni z bycia jej kibicami od zawsze. Żartuję oczywiście, też kibicuję Mai od 2 dni. No i całym sercem za naszą pszczółką, tak?
3: Szkoda, tylko szkoda.
4: Ale chyba bez pretensji, tak, ogromny sukces.
3: No jak najbardziej, no nikt się tego nie spodziewał, więc jak najbardziej, no. Fajnie, że była w finale, że mieliśmy Polakę w finale.
5: Szkoda wielka, no ale wydaje mi się, że wygrana była po tamtej stronie.
4: Rosjanka była silniejsza, zdecydowanie.
5: Według mnie tak.
4: No i tak chyba możemy mówić o wielkim sukcesie.
5: Oczywiście, jak najbardziej. Jesteśmy bardzo dumni z Mai.
1: Z kibicami rozmawiał reporter RMF FM Michał Krasoń. Sąd we Włocławku nie zgodził się na areszt dla 21-letniej matki 5-letniej dziewczynki, która w piątek wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca. Dziecko w bardzo ciężkim stanie przebywa w szpitalu w Bydgoszczy. Według śledczych kobieta była pod wpływem alkoholu, a możliwe, że także narkotyków. Usłyszała zarzuty narażenia córki na niebezpieczeństwo oraz nieumyślnego spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Prokuratura wnioskowała o 3-miesięczny areszt, ale sąd odrzucił ten wniosek. Niedźwiedź chwytający młodą łanię tuż przy szlaku turystycznym do Morskiego Oka. Takie nagranie opublikowali w mediach społecznościowych fiakrzy obsługujący tę trasę. Zaapelowali o ostrożność i zachowanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Tatrach. Chodzi m.in. o nieschodzenie z wyznaczonych szlaków i niezostawianie resztek jedzenia i śmieci, które mogłyby przyciągnąć w pobliże miejsc uczęszczanych przez ludzi dzikie zwierzęta. Las to ich królestwo, a my jesteśmy tam tylko gośćmi, przypomnieli autorzy nagrania.
6: Razem tworzymy fakty.
1: Grad goli zobaczyli dziś kibice na stadionie Arena Stawy w Świętokrzyskiem. Właśnie tam zaprosiliśmy was na kolejną odsłonę piłkarskiej akcji FIFA Rafa. Lokalny zespół GKS Imielno zagrał z reprezentacją RMF FM. Wynik 8-8. Jedną z bramek dla radiowej drużyny strzelił nasz reporter Michał Dobrołowicz. Jego gra została doceniona przez piłkarzy GKS-u.
7: Dostałeś bardzo dobre podanie ze skrzydła, bardzo dobre przyjęcie, no i celny strzał.
8: Zastanawiam się, czy bramkarz dał mi fory, czy przymknął oko i później zareagował?
7: Nie miał żadnych szans tak naprawdę.
9: Kto wygra mecz? GKS! RMF! GKS!
8: Jak wyglądał ten mecz z waszej perspektywy?
10: Bardzo fajnie grali.
8: Kto był lepszy?
10: Wydaje mi się, że RMF. Tak dawali sobie radę.
7: Kibice byli zadowoleni, bardzo dużo bramek, 8-8, 16 bramek. Jest jeszcze go cieszyć.
11: Naszych nie ma na Mistrzostwach Świata, ale tutaj nasze społeczeństwo miało coś więcej niż Mistrzostwa Świata, bo graliśmy z najlepszą ekipą, jaką sobie można wymarzyć.
1: Bardzo dziękujemy wzajemnie. Zdjęcia i filmy z dzisiejszego meczu na stadionie Arena Stawy możecie zobaczyć w mediach społecznościowych RMF FM. Polecamy. A na koniec tego wydania jeszcze żużel. Bartosz Zmarzlik zajął 3. miejsce w Grand Prix w Manchesterze, 4. rundzie Mistrzostw Świata. Wygrał Australijczyk Brady Kurz i objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Polak, który do tej pory był liderem, spadł na 2. miejsce.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Wiecie, a teraz?
1: Fakty RMF FM o północy, które zebrał i przedstawi Karol Płaczkiewicz.
2: Zgadza się, jestem. O północy mamy ostrzeżenie dla kierowców w Kujawsko-Pomorskim. Na DK10 między Toruniem a Bydgoszczą osobówka uderzyła w łosia. Rosyjskie siły zaatakowały dwa cywilne statki ratownicze na ukraińskich wodach na Morzu Czarnym. Są ranni. Razem tworzymy atmosferę, kibicuj z klasą. Małopolska policja wraz z klubami piłkarskimi wdraża projekt promujący kulturalny doping. Uwaga kierowcy na Krajowej 10 w Kujawsko-Pomorskim. Na odcinku między Toruniem a Bydgoszczą na wysokości miejscowości Cierpiszewo osobówka uderzyła w łosia. Ruch odbywa się tam teraz wahadłowo. Jedźcie ostrożnie. Rosja zaatakowała dwa cywilne statki ratownicze działające na ukraińskich wodach Morza Czarnego, poinformował wicepremier Ukrainy. Jednostki wykonywały misję humanitarną w ramach ukraińskiego korytarza morskiego. Są osoby poszkodowane, trwa ich ewakuacja z udziałem ukraińskiej marynarki wojennej. Według władz w Kijowie statki poszukiwawczo-ratownicze są objęte szczególną ochroną na mocy prawa międzynarodowego. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance obwinia elity Zachodu za śmierć Henry'ego Nowaka, 18-letniego Brytyjczyka polskiego pochodzenia, który zamordowany został przez Sikha. Przyczyną jego zdaniem jest umożliwienie masowej imigracji. Jakim echem ta opinia odbiła się w Londynie? O tym nasz korespondent Bogdan Fermorgan.
3: Do słów wiceprezydenta odniósł się brytyjski premier Keir Starmer. Nazwał je ingerencją w demokrację i sianiem podziałów. Zaznaczył jednocześnie, że rodzina Henry'ego Nowaka przeżywa żałobę i nie chce, aby jego śmierć wykorzystywana była w ten sposób. Zdaniem niektórych komentatorów zachowanie amerykańskiego polityka nie tylko ignoruje życzenie rodziny ofiary morderstwa, ale także łamie przyjęte zasady dyplomacji. Śmierć Henry'ego Nowaka odbiła się szerokim echem z uwagi na zachowanie brytyjskich policjantów, którzy zakuli umierającego mężczyznę w kajdanki, dając wiarę sprawcy morderstwa, iż stał się on ofiarą rasistowskiego ataku.
4: Fakty z Dolnego Śląska.
5: Spadek liczby turystów to aktualnie jeden z największych problemów terenów popowodziowych. Drogi, mosty da się odbudować i to wciąż trwa, ale przekonać ludzi do powrotu jest trudniej. Tymczasem gminy takie jak Stronie Śląskie czy Lądek Zdrój utrzymują się głównie z turystyki. Aby ją ożywić, powstał właśnie przewodnik po 9 trasach rowerowych.
6: Te szutry są świetnie przygotowane. Po powodzi wszystkie drogi szutrowe leśne zostały odremontowane. Trzeba tutaj namawiać turystów, żeby przyjeżdżali, no bo miejsce jest bardzo atrakcyjne.
7: Natura i piękne widoki.
6: Zdecydowanie tak. Te góry nie są może zbyt wysokie, bo Sudety Wschodnie należą do takich niższych troszeczkę gór, ale są przepiękne widokowo. Szczególnie w Górach Bialskich, Górach Złotych, oczywiście masywie Śnieżnika. Natomiast są też genialne trasy w Krowiarkach, szczególnie trasa w kierunku Skowroniej Góry z cudownymi widokami na całą ziemię kocką.
5: Zachęca Paweł Dywański ze Strońskiej Grupy Rowerowej. Na miłośników pedałowania czekają single tracki, bike park i bardziej wymagające trasy zjazdowe w ośrodku Czarna Góra. Tam na rowerzystów zawiesie na górę wyciąg. I z Dolnego Śląska przenosimy się teraz do Małopolski. Tamtejsza policja wraz z 8 klubami piłkarskimi grającymi na szczeblu centralnym wdraża projekt Razem Tworzymy Atmosferę Kibicuj z Klasą. Po pilotażu, który odbył się w szkołach sportowych od nowego roku szkolnego w placówkach edukacyjnych, odbędzie się szereg spotkań z dziećmi i młodzieżą, podczas których będą zachęcali do kulturalnego wspierania drużyn z trybun. Policjantom towarzyszyć będą piłkarze małopolskich klubów.
8: Będziemy pokazywać, na czym polega prawidłowy doping, na czym polega sportowa rywalizacja z poszanowaniem drugiej osoby, z zasadami fair play, a pokazywać te aspekty, które są czasami dla nich jeszcze nieznane i lepiej, żeby nie były poznane, czyli odpowiedzialność karna dla młodych ludzi również będzie przedmiotem. Im starszy uczestnik tego programu, tym więcej będzie się dowiadywał o zagrożeniach.
9: Dla nas jest to o tyle ważne, że mamy młodą społeczność kibicowską, natomiast wiadomo, że z każdym awansem, z każdym kolejnym głośnym nazwiskiem, które do nas przychodzi, będzie więcej sympatyków tego klubu. Chcemy właśnie, żeby to była taka atmosfera święta. Piłkarskiego.
10: Piłko nożne nie tylko piłko nożne. To jest radość, miłość. Dlatego musimy być takim projektem.
5: Mówili naszemu reporterowi inspektor Maciej Kubiak, wicekomendant wojewódzkiej małopolskiej policji, Filip Fryc, koordynator grup młodzieżowych Wieczystej Kraków oraz Murat Kolak, wiceprezes Krakowi.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

boka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą od

grę Call of Duty. Tęsknię za quattro formaci z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: na zegarach w całej Polsce. Za chwilę zobaczymy pierwszą, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Maja Chwalińska, wzruszona po finale French Open, stwierdziła, że Paryż będzie na zawsze w jej sercu. Posłuchajcie, co jeszcze mówiła nasza tenisistka. W Szwecji zainaugurowano siły NATO mające bronić Finlandii. Miesiąc po pożarze Puszczy Solskiej w faktach sprawdzaliśmy, co dzieje się w jednym z największych kompleksów leśnych w Polsce. Paryż będzie na zawsze w moim sercu, powiedziała podczas ceremonii wręczenia nagród wielkoszlemowego French Open nasza tenisistka Maja Chwalińska. Polka przegrała w finale Rolanda Garrosa z Rosjanką Mirą Andrzejewą w dwóch setach 3-6, 2-6. Jak wyglądała ta ważna chwila?
1: Hello everyone, congrats to Mira.
2: Maja Chwalińska zachowała się bardzo fair play wobec swojej przeciwniczki. W pierwszych słowach po rozpoczęciu się ceremonii wręczenia nagród pogratulowała jej zwycięstwa, zażartowała nawet, że to bardzo, cytuję, denerwujące, że tak młoda zawodniczka gra tak dobrze, bo Mira Andrzejewa ma tylko 19 lat. Później Polka podziękowała organizatorom, rodzinie oraz swojej ekipie, sugerując, że jest świadoma, iż czasami ma może niełatwy charakter. Później głos zabrała Mira Andrzejewa po pozowaniu z pucharem w rękach, zwyciężczyni tegorocznego turnieju French Open. Oskarżona o wspieranie przynajmniej pobłażliwość wobec reżimu Władimira Putina, podziękowała między innymi po rosyjsku za wsparcie swoim rodakom.
1: Wierzycie w mnie. Dziękuję.
0: Relacjonował nasz paryski korespondent Marek Gładysz. Co w sprawie odebrania Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy zrobi premier Donald Tusk? Oto Krzysztof Ziemiec pytał w sobotę Sebastiana Gajewskiego, wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej z Nowej Lewicy.
3: Ja nie rekomenduję, to jest oczywiście decyzje są pana premiera dotyczące kontrasygnaty jakiegokolwiek aktu pana prezydenta. Pamiętajmy, że kontrasygnata jest to wzięcie pełnej odpowiedzialności politycznej.
0: W poniedziałek po weekendzie zbiera się kapituła Orderu. Prezydent Karol Nawrocki tydzień temu zaproponował, by jednym z punktów było odebranie tego odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Ma to być karą za nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Cała rozmowa Krzysztofa Ziemca jest na stronie rmf24.pl. My wrócimy do niej również w faktach o drugiej. W szwedzkim Boden oficjalnie rozpoczęły działalność wysunięte siły lądowe NATO w Finlandii. Trzon nowej formacji stanowią szwedzcy żołnierze. Obecnie liczy ona 300 wojskowych, ale jeszcze w tym roku ma zostać powiększona do 600. Ich zadaniem będzie szybkie wsparcie i obrona Finlandii w razie ewentualnej agresji Rosji. Docelowo siły NATO w północnej Finlandii mają zostać rozbudowane do brygady liczącej około 5000 żołnierzy. W przedsięwzięcie oprócz Szwecji i Finlandii mają zaangażować się także inni sojusznicy z NATO. Szwedzki minister obrony podkreślił, że jest to element wzmacniania północno-wschodniej flanki sojuszu.
4: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
0: Puszcza Solska miesiąc po pożarze. Część terenu jednego z największych kompleksów leśnych w kraju nadal jest zamknięta dla odwiedzających z powodu zagrożenia. I właśnie do tej zamkniętej części dotarł reporter RMF FM Dominik Smaga.
5: Razem ze mną nadleśniczy nadleśnictwa Józefów. Jest dużo nadpalonych drzew. One są po prostu niestabilne. Tak, mamy takie przypadki. Znienacka słychać trzask przewracającego się drzewa. Niewiele wcześniej widziałem drzewa opierające się jedno o drugie. W każdej chwili one grożą wywróceniem. To nie jest teren bezpieczny w tej chwili do jakichkolwiek spacerów i przemieszczania się.
6: Jesteśmy teraz w takim miejscu, które wygląda źle. Dużo pracy przed wami.
5: Tak, bardzo dużo, z tego względu, że na ziemi jest warstwa popiołu. To są bardzo trudne warunki do pracy.
6: Ile czasu może zająć porządkowanie tego lasu?
5: Dzisiejsze możliwości sprzętowe są duże, więc sądzę, że do przyszłego roku.
0: Przewiduje Urban Kolman, nadleśniczy nadleśnictwa Józefów. Katastrofalny pożar strawił ponad 1000 hektarów lasu, głównie w tym właśnie nadleśnictwie. Długi weekend to idealny czas na zwolnienie, wsłuchanie się w siebie i nic nie robienie. Specjaliści podkreślają zalety nudzenia się, które budzi naszą kreatywność i pozwala przemyśleć wiele zawodowych czy prywatnych spraw. A czy wy potraficie się nudzić?
7: Myślę, że umiem się nudzić, ale dopiero od jakiegoś czasu, jak mam dobrą pracę. Po prostu mam zadaniowy tryb pracy.
8: Czy nudzenie się polega na takim nic nie robieniu, zamyślaniu się, czy na drzemce?
7: Najlepiej, jeśli to jest nic nie robienie, bo wtedy dopiero można dojść do jakichś później kreatywnych pomysłów, no bo się musi mózg zresetować po prostu.
8: Pani umie się nudzić?
9: Myślę, że tak. Najczęściej jak już jestem tak zmęczona, nic mi się nie chce, to wtedy po prostu jest taki restart, że muszę odpocząć, trzeba poleżeć. No i skorzystać z tej nudy. Nie da się tak kompletnie nic nie robić. Jak człowiek nic nie robi, to zaczyna sobie myśleć, rozważać różne rzeczy.
0: usłyszała w Warszawie nasza reporterka Magdalena Greinert. To wszystko na teraz z nowymi faktami. Wracamy punktualnie o drugiej.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Tu Radio RMF 24.

Ostatnie sekundy dzielą nas od godziny drugiej, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Rosjanie atakują połączenia transportowe między Charkowem a Sumami. Donosi o tym portal Ukraińska Prawda. Potem prowokacja na granicy estońsko-rosyjskiej. Posłuchajcie, jak reaguje na nie Estonia. Śmiech, muzyka i pasja. Wszystko to już 20 czerwca na jednej scenie w Krakowie podczas jubileuszowej edycji festiwalu Black or White.